za straszny dom. Otulony w mrok. A wiatr wieje tak, że utrudnia krok wszystkimi oknami w przepaść skierowany. A zaś wrota w spak na przejezdny szlak. Jest tu kto? Pomóżcie. Wyjdźcie, gość zdrożony. Nikogo, tylko cień jakiś przemilknął w sieniach. Już takim zmęczony, sił nie mam do koni. Już sęp nad mą głową, lot zniża zacieśnia. W dom ten wchodzisz jak pożyczony frak. Towarzystwo tu, kto nie swój, to wróg. Na dzień dobry w pysk, gość nieproszony. W kącie obraz krzywo powieszony. Szła rozmowa od słowa, smutna i cudaczna. Ktoś tam pieśni znał jakieś, na gitarę chwyty. I złodziej był tam mały, szemrany wirażka. Pokazał po dobrosem.

0: trawę codzieniemy. Na szczawiu bieg będzie i w duszach kiśniemy. Pryszcze mamy wszędzie, winem tylko jeszcze się pocieszaliśmy.
1: Bijąc się wieszają.

takich domach nie słuchaliśmy. Tylko żyć po ćmach. Przywykaliśmy od zarania szept. Znaczy mniejsze zło. W kącie i kąt sześć zawieszone krzyż.

czasu minęło, tyle rzek upłynęło. Życie tłukło jak psa i wciąż nie zatłukło mnie. Może i nie było to jakieś wielkie dzieło. Obraz biały. Uczyć czarny jej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Nie wiesz, co jest.
1: Ty jesteś płomień, ja jestem dym, wierzysz, to jest remin...
2: To są, zgasi.
0: To są reminiscencje wczorajszego grillowania.
2: Być może, no chociaż tak. Wstyd się przyznać.
0: Do czego?
2: Nie rozpocząłem tego sezonu grillowego.
0: No nie wiesz.
2: Naprawdę.
0: No nie, jak
2: inne
0: mogłeś?
2: Pyszne rzeczy wjechały.
0: Ale jakie inne pyszne?
2: Bo nie
0: majówkę?
2: Chciałem się brudzić wunglem.
0: No, ale no. No, ale co wjechało, się pytam, no?
2: No właśnie na słodko. To takie do mnie niepodobne, ale Przestań ten weekend, człowiek. Zresztą słuchajcie, jaka to była pogoda.
0: Pogrzało cię po prostu.
2: Jak to właśnie pogrzało. No. Nawet 27,8 stopni Celsjusza wczoraj pokazywał termometr. Idealny czas, żeby no właśnie nie myśleć o poniedziałku, do pracy nie wracać. Ale cóż, nastał on niestety.
0: No, co zrobić?
2: Ale ciepły to poranek.
0: Ciepły poranek. 18 stopni, wyobraźcie sobie, 18 stopni mamy teraz w Ustce. To jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju. Zakopane, które zazwyczaj jest najchłodniejszym miejscem dla odmiany, tutaj mamy 3 stopnie, czyli też całkiem przyzwoicie.
2: Ale spokojnie, to dzisiaj właśnie na południu, południowym wschodzie będzie najgoręcej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, jedziemy z informacjami pogodowymi dla was. Dzisiaj na południu, na południowym wschodzie oraz miejscami także w centrum kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami także duże. No i miejscami przelotny deszcz na północy i na zachodzie. Miejscami, uwaga, także pojawią się piękne, fantastyczne wiosenne burze. Na północy miejscami prognozowana suma opadów, szczególnie w czasie burz, do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Ten deszcz przyda się bardzo przy rodzinie.
2: Tak, patrzę sobie na temperaturę, podglądam. Dzisiaj maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 26, a miejscami nawet 27 kresek powyżej zera na południowym wschodzie i miejscami w centrum. No co prawda chłodniej będzie dzisiaj nad morzem, mimo że teraz tam jest naprawdę ciepło, to dzisiaj maksymalnie od 13 do 15 stopni.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami będzie porywisty, na Pomorzu Zachodni, na pozostałym obszarze południowo zachodni i południowy. W czasie burz proszę pamiętać o tym, że wiatr może być porywisty do 60 km na godzinę.
2: Teraz barometry pokazują 1004, ale już w południe w Warszawie pokażą 1000 hektopaskali i dzisiaj przewidywany jest spadek ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy 2 minuty po godzinie 6.
2: Czwarty dzień maja, poniedziałek. Do pracy, rodacy.
0: No,
2: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
2: Mówimy wam o poranku.
0: Dzień dobry.

0: Warto, warto zdecydowanie być
1: zdrowy. Liczy się.
0: Od wczesnych godzin porannych.
2: Tak, i do pracy w poniedziałek, warto.
0: Wiesz co, no to się na pewno opłaca, o może tak, no.
2: To prawda.
0: Bardziej się opłaca chodzić do pracy niż nie chodzić, więc no z dwojga złego bierzmy.
2: Dlatego tutaj jesteśmy. Właśnie, no. Prawda?
1: No tak, tak, tak. A poza tym ładna pogoda, to cóż,
2: nie, to,
1: można
2: to właśnie
1: robić.
2: Przez to się nie opłaca do pracy iść, przez
0: nie,
2: ładną pogodę.
0: Że ładna pogoda, to się nie chodzi do pracy. Jak no, jest
1: nie,
0: brzydka,
1: ładna
0: to...
1: pogoda, widno, słoneczko, no, trzeba no, wstawać, no. Chce się wstawać.
2: Prawda to? Dzisiaj potwierdzam. Słuchajcie, już o 5 rano nie brzask, a wschód słońca piękny jest.
0: No, to prawda.
1: A to co, ty mistrz joda? Piękny jest?
0: Dobrze!
2: Zaczyna się.
0: Widzę, że dzisiaj w wyjątkowej formie, najlepszej, lepszej zdecydowanie
2: a
0: od naszych.
2: A mogłem spać dłużej.
0: Kuba Domoracki.
1: Dzień dobry, kłaniam
0: się. W prawym narożniku, w lewym narożniku Patryk Uliszewicz. Co się dzisiaj wydarzy? Zobaczymy do godziny 10. Będzie to wyjątkowa walka, naprawdę, więc zostańcie z nami koniecznie.
2: Kuba, niech no. Moc będzie z tobą.
0: Jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Już poranne godziny szczytu właściwie można powiedzieć. Powoli, powoli się zaczynają w wielu miejscach, a na pewno poranne spowolnienie i poranne korki, chociażby w województwie mazowieckim. I tutaj już zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta. Pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakorkowana jest także droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. To oczywiście fragment remontowany, a przy bywa samochodów także na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Podobnie autostrada A18 w Lubuskiem na wysokości Olszyny w kierunku Berlina. Na autostradzie A2 utrudnienia utrzymują się od wczorajszego wieczoru pomiędzy węzłami Konin Wschód a Koło, a zatem w województwie wielkopolskim. Na kilometrze 276 doszło do wywrócenia się ciężarówki. Jezdnia w kierunku Warszawy nadal jest tam zwężona. Natomiast na A1 pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Południe a Kamińsk doszło do wypadku auto osobowego. Na kilometrze 370 mamy zwężenie w kierunku Katowic i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Jeszcze województwo małopolskie i tamtejszy fragment autostrady A4. Tutaj wzmożony ruch i obserwujemy przed Krakowem od strony Rzeszowa i nieco dalej na samej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Skawina.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy już 13 minut po godzinie 6.
2: Dzień dobry, dobrze słyszeć, że redaktorzy już na miejscu w studiu, smacznej kawy i najlepsze życzenia i podziękowania dla strażaków w dniu ich święta, które mam zaszczyt z nimi dzielić z racji imienia Monika z Mandarynki. No to najlepszego!
0: Co u was słychać? Czekamy w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: Cardigans przed chwilą na antenie PRK. Dzisiaj raczej nie będzie potrzebny żaden cardigan.
1: A.
2: No, żarcik.
1: Masz tam jakąś, co ty masz? Herbatę. Herbatę. Tu mam kawę, ja popiję.
2: Się
3: chyba suchutko się zrobiła.
0: Co?
3: No,
0: słaby?
3: No bardzo.
0: No dobra.
3: Ale spokojnie, poniedziałek. Do piątku się rozkręci.
0: Myślę, że on zaraz odbije, bo on jest mistrzem takich żartów, więc jakby to taka, wiesz, taka trochę prowokacja była, żeby go pobudzić poniedziałkowo, żeby go zachęcić do sypania tymi
3: spokojnie,
0: ostrożnie.
1: To jak ja zażartuję, to no, naprawdę się zrobi.
0: To nam się przykro zrobi.
1: No właśnie, no. 6,46.
0: No ale po co, no?
1: Dzisiaj też.
0: No ale po co?
1: Dlatego, że jeżeli chodzi o ceny maksymalne paliw, no to właśnie to sprawdziłem i potwierdziłem. Minister energii podał te ceny na majówkę, ale one obowiązują też po majówce, czyli dzisiaj, 4 maja. Dopiero jutro poznamy kolejne. Mam
0: czyli
1: nadzieję,
0: uwaga,
1: trochę niższe.
0: 5 maja.
3: Czyli dobra wiadomość jest taka, że benzyna nie jest droższa niż w niedzielę, niż w sobotę,
0: tak jest,
3: niż w piątek.
1: Ale droższa niż tydzień temu i to prawie o 50 groszy. 6,46 za 95 za litr dzisiaj, 6,96 za litr 98 to cena maksymalna, a olej napędowy 7,31. Pamiętajcie, gazu LPG, ten program CPN nie obowiązuje.
0: Ach, powiem wam, chłopaki, że się tak rozmarzyłem teraz, tak sobie przypomniałem, co my robiliśmy dokładnie tydzień temu.
3: No i co?
0: No i było pięknie.
1: Byliśmy w Łodzi, piliśmy kawę.
0: No i było
1: fantastycznie. Szykowaliśmy się do podróży do Opola.
0: I ruszaliśmy motocyklami.
1: Ja też musiałem go znosić.
3: O,
0: co? Gdzie znosić? Ja sam chodziłem.
3: Ale co? Jak? Po schodach czy co?
0: Sam, tak.
1: To się nazywa hat-trick. Trzy suche żarty.
0: A, dzisiaj byłem w formie, co?
3: A jeszcze siódmej nie ma nawet.
0: Wiecie dlaczego? Wyspałem się, po prostu wy jesteście. Jest fantastycznie, jest cudownie. Kto po drugiej stronie? Co u was słychać dzisiaj? Czekamy w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, można pisać. Pamiętajcie także o naszej funkcjonalności. W aplikacji można się nagrywać.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie swoich radioodbiorników.
0: No, no,
1: tak już będzie do 10.
0: Lepiej, nie?

0: Ależ ładnie zagraliśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry panowie, prowadzący, osobie realizującej i wszyscy radiosłuchacze. Krajowa 12, Puławy 12 stopni i piękna, słoneczna, wiosenna pogoda. Szerokości i przyczepności pozdrawia Rafik. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również. A my już niestety wróciliśmy do naszego studia. Znaczy niestety, ale niestety trochę.
1: Cieszymy się, że jesteśmy z wami. I tak jak my wzięliśmy was w trasę tydzień temu, tak dzisiaj do was się dosiadamy. No i napiszcie, bo może wracacie z majówki dopiero.
0: A właśnie i może na przykład jest jakieś tam wolne miejsce dla nas?
1: Albo jedziecie do pracy, do swoich obowiązków, to dajcie znać na jakiej trasie, bo my tak cichutko się dosiądziemy, do ucha podpowiemy, którędy jechać, żeby utrudnień uniknąć. No i tak razem w drogę. Prawda, panie Kubo?
2: W drogę, tak.
1: Komu w drogę, temu czas.
0: To proszę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Poważne utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Krzyżowa. Na kilometrze 52 doszło do wypadku busa i lawety. Mamy informację, że 3 osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane, a autostrada A4 jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Godzieszów, na Starą Czwórkę, a zatem na Krajową 94, na Godzieszów, później Bolesławiec, a następnie na autostradę A4, ale już w pobliżu Chojnowa. Jeżeli chodzi o inne utrudnienia na A4, to tak, mamy na pewno korek i to dosyć spory na fragmencie przygranicznym, niedaleko Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. I po drugie mamy też spore poranne spowolnienia, korki także oczywiście w województwie małopolskim, zarówno pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice, a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki, a Kraków-Bielany w kierunku Katowic. Ekspresowa siódemka pomiędzy Ostrudą a Elblągiem jest częściowo zablokowana w kierunku Gdańska na kilometrze 21. Doszło tam do zderzenia auta osobowego z łosiem. Dokładnie do zdarzenia doszło niedaleko węzła Pasłęk Południe, właśnie na kilometrze 21. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Trójmiasta. I jeszcze województwo pomorskie, jak już było wspomniane o Trójmieście. Tutaj także już coraz więcej samochodów i coraz więcej porannych właśnie poniedziałkowych spowolnień. Chociażby na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także na krajowej 20 na odcinku Egiertowo-Żukowo.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę bardzo, czekamy na wiadomości w aplikacji, o tak chciałem powiedzieć.
1: Skąd, dokąd jedziecie? Aplikacja albo 22 513 11 11.

0: Tak, dla was gra PRK, Polskie Radio Kierowców o poranku. 21 minut jeszcze zostało nam do godziny 7.
1: Zaglądamy do aplikacji, bo to jest jedyne miejsce, gdzie możemy wymieniać się doświadczeniami, choćby jak ta majówka wyglądała. Kto, no gdzie właśnie był, ile kiełbasy zjadł, ewentualnie jak ten czas spędził, bo zakładam, że fantastycznie. Na razie Pablo odzywa się, pisząc: dzień dobry PRK, dziś ostatnia zmiana pracy. To znaczy ostatnia służbowa trasa. Łowicz, Szczecin. Pozdrawiam i życzę pięknego dnia dla wszystkich. No bo Pablo ma zmianę pracy, więc w ostatnią służbową podróż się udaje.
0: Rozumiem, dobra, to już teraz załapałem.
1: Łowicz, Szczecin?
0: No, czekaj. Kawał drogi, proszę pana. To się jedzie, to się będzie ciągnęło i ciągnęło.
1: A wiesz czemu?
0: No, bo to daleko jest.
1: Pożegnalne. To jest trasa pożegnalna. No to nie możesz jej zrobić na dystansie 50 km.
0: A, rozumiem, dobrze, przepraszam. No ja dzisiaj trochę chyba wolniej jakoś kleję, no ale dobra.
2: Jeden wolniej, drugi za szybko.
0: Tak, dokładnie. Mijamy siebie.
1: Ja już mam.
0: No ale faktycznie, reminiscencje weekendu majowego jak najbardziej, czyli kto grillował, kto odpoczywał. Ja się cieszę, bo miałem okazję poleżeć na leżaku z książką i odpocząć. Miałem okazję pojeździć
1: motocyklem. A co, leżak był nierówny?
0: Dlaczego?
1: Że książka ci była potrzebna?
0: Nie, po prostu, książka była.
1: Ja wiem.
0: Sobie czytałem. To jest przyjemne.
1: Sąsiedzi to kiedyś szyli, więc trzeba było zgrywać intelektualistę. Troszkę,
0: tak. Ja ci to kiedyś wytłumaczę, to jest nawet całkiem przyjemne. Na początku trochę boli, ale jakoś to przeżyjesz.
2: Boli? To co ty czytasz?
0: Głowa boli troszkę. A, głowa. I oczy bolą. Widzisz, on ma słabe oczy, więc on
1: zastał się umysł, wziął książkę, no to głowa rozbolała. Słuchaj, dziękuję ci za twoje doświadczenia.
0: Proszę.
1: My mamy inne.
0: No.
1: A jeżeli chodzi o ten czas,
2: ale to ja wiem, co to za książka była. Księga żartów.
0: Wstępcie byś od mojej książki.
1: Jak no, głowa bolała, to ciężka musiała być ta księga. Ciężka.
0: Pablo. Ale kręgosłup prosty.
1: Pablo, do ciebie wracam. Trasa Łowicz-Szczecin. Zakładam, że ze Szczecina do Łowicza też trzeba będzie jakoś wrócić. Ja mam dla ciebie super propozycję. Żebyś pojechał sobie jedną trasą, wrócił drugą. To znaczy, pojechał jeszcze służbowo przez Poznań, czyli A2. Mówię dlatego służbowo, bo tam droga płatna, więc niech szef zwróci. S3 wtedy do Szczecina, ale wracasz sobie, słuchaj, malowniczą trasą, to będzie przez Wałcz i Piłę, czyli, jak dobrze pamiętam, Krajowa Dziesiątka? Tak, Krajowa Dziesiątka, do Bydgoszczy. Byliśmy, wiemy, że warto.
0: Fantastyczny Bydgoszcz.
1: Potem A1 do Łowicza sobie zjedziesz. W Kutnie, odbijając na wysokości Kutna, oczywiście na Łowicz. Polecam, bo na trasie nic złego się nie dzieje.
0: No ale wrócisz do domu, usiądziesz i co dalej? Dokładnie taką samą sytuację miałem w minioną sobotę. Wróciłem do domu, usiadłem i jakoś tak mi się wyprawa motocyklowa skończyła.
1: Zaraz, Pablo, bo to, że zmiana pracy i że ostatnia służbowa trasa, ty napisz co dalej?
0: Właśnie, jak będzie dalej wyglądała twoja droga. Więc...
1: Bo może będziemy mieli tutaj nowego kolegę. Kto
0: na
1: wie?
0: Przykład. Albo te trasy będą zdecydowanie dalsze, więc zbieramy i czekamy na te informacje. Możesz pisać, możesz się także nagrywać w aplikacji. Zresztą możecie robić to wszyscy dokładnie tak samo. Jak tam u was po majowym weekendzie, jak tam rozpoczyna wam się poniedziałek, z jaką energią. No, mam nadzieję, że pogoda bardzo pozytywnie i dobrze was nastraja.

0: No i proszę bardzo, Pablo nam już wytłumaczył, o co dokładnie chodzi w tej trasie z Łowicza do Szczecina. Ze Szczecina z kolei do Łowicza pociągiem będę wracał. Dalej, no co dalej? No inny samochód, ale oczywiście jedna stacja, czyli PRK, bo nie wyobrażam sobie jazdy samochodem bez was. Pozdrawia Pablo. No pięknie.
1: To ja nawet już mam ten samochód.
0: Tak? Już masz samochód?
1: Znalazłem.
0: No dawaj.
1: Jest wyprzedaż nawet chyba Bentley Bentayga. Nie dość, że na benzynę, to jeszcze w hybrydzie. I mam montowany DAB+, żeby można było nas słuchać.
0: Ty, no ale no dobrze, to drogie auto jest.
1: Wyskoczył mi jeszcze Rolls Royce. Ale to chyba jeszcze droższe będzie. To coś tańszego, tak?
0: Ale nie, no...
1: Czekaj, piszę. Opel.
0: Ja życzę z całego serca, żeby Pablo powiedział, dobra, biorę.
1: Ale to szef ma. A do szefa z czymś, z propozycją musi pójść.
2: No, ale nie z jedną, no chociaż.
1: Dlatego mówię.
2: Ten Opel.
1: Bentley, Rolls Royce. Jak szef zrobi wielkie oczy, wtedy mówisz Opel i on wtedy, okej, dobrze, dobrze, jesteśmy już bliżej.
0: Rozumiem, dobra, czyli to rozumiem, że idziesz do szefa i mówisz, że chciałbym takim samochodem jeździć, tak?
1: Tak. A jak zaczniesz od właśnie takich marek
0: grubej
1: premium,
0: mary, no to później możesz zjechać trochę na taką średnią
1: marę. Do Audi, do BMW, do Mercedesa zjedziesz.
2: Ty masz doświadczenie
0: właśnie,
2: takie właśnie? Byłeś u swojego szefa?
0: Czym jeździsz? No, służbowym.
1: Ja?
0: No.
1: Ja biorę ten, który stoi na parkingu. I od którego dostanę kluczyki.
0: Czyli biały i zatankowany.
1: Klasyka,
0: no dobrze.
1: Służbowy.
0: No, jasne. A myślałem, że coś ciekawszego. Słuchajcie, 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 7. Pora na najświeższe informacje drogowe dla tych, którzy być może na 7, albo już powoli szykują się, żeby dotrzeć do pracy na 8.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Poranne godziny szczytu już rozkręcają się w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej, i to na odcinku kilku, może i nawet kilkunastu kilometrowym. Jedzie się na A4 i przed Krakowem od strony Rzeszowa i na obwodnicy Krakowa pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Balic. Podobnie na Zakopiance, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej nr 44 na wysokości Skawiny. Coraz więcej samochodów obserwujemy także na krajowej 75 przed Nowym Sączem od strony Brzeska oraz na drodze krajowej 28 niedaleko Gorlic, Limanowej czy Wadowic. Autostrada A4 na Dolnym Śląsku jest zablokowana w kierunku Wrocławia niedaleko węzła Krzyżowa, dokładnie pomiędzy węzłami Godzieszów a Krzyżowa, bo na węźle Godzieszów ruch kierowany jest na objazd na Starą Czwórkę. Te utrudnienia związane są z wypadkiem na kilometrze 52, wypadkiem busa i lawety. W tym zdarzeniu 3 osoby zostały ranne. Na ekspresowej 7 mamy na pewno utrudnienia w Warmińsko-Mazurskiem, ale nie tylko tam, ale pomiędzy Ostródą a Elblągiem, uwaga, na kilometrze 21, gdzie auto osobowe uderzyło w łosia. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. Natomiast na pomorskim fragmencie ekspresowej 7 korek, duże spowolnienie, ale chyba już korek, obserwujemy pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port w kierunku Elbląga. I jeszcze autostrada A2, tutaj w województwie lubuskim na fragmencie przygranicznym już korkuje się fragment w kierunku Berlina, na wysokości oczywiście Świecka.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy jeszcze informacje od Moniki z Mandarynki. O, ale ogonek na S7. Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Jeszcze raz pozdrawiam. I faktycznie, w kierunku Elbląga, ten korek. Na razie nie wiem, z czego wynika, bo o zdarzeniu drogowym nic nam nie wiadomo. Podobnie o robotach drogowych. Po prostu chyba ludzie się obudzili, do pracy jadą.
0: To ja mam jeszcze jedną informację.
2: Matury dzisiaj jeszcze,
0: właśnie,
2: prawda?
0: Słuchajcie, dzisiaj ważny dzień dla maturzystów. To ja mam jeszcze jedną ważną informację od PRK, Polskiego Radia Kierowców, że po godzinie 7 grać będziemy w tablicy rejestracyjne. O! I nagrody będą. O! I coś pan doda jeszcze?
1: O!
0: No i pięknie.

0: A na zegarze punktualnie godzina 7. No przyznam ci się szczerze, że nie mogłem się powstrzymać po naszej wyprawie motocyklowej. Jeżdżę, jeżdżę i jeżdżę. Każdego dnia muszę po prostu. Inaczej jakoś tak odczuwam taką egzystencjalną pustkę w organizmie.
1: Mam tak samo. Nawet jeżeli to nie jest okolice Warszawy czy jakieś bezdroża, tylko po prostu jazda po mieście, to też muszę. Muszę tych kilka kilometrów każdego dnia pokonać. Zresztą wy z nami też pokonujecie w drodze do pracy, swoich obowiązków. Pamiętajcie, polecamy się na każdej trasie, jednośladem czy wielośladem.
0: No, swoją drogą to niesamowite, że przez cały ten tydzień naszej wyprawy motocyklowej nie mogło być takiego dnia, żeby 17-18 stopni było na termometrze. Dajcie spokój.
1: Niesamowite. W Ustce jest najcieplej, północny zachód w ogóle skąpany jest w gorącym powietrzu, najchłodniej w Zakopanem, 3 kreski powyżej zera.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, mamy poniedziałek, startujemy w nowy tydzień. Dzisiaj na południu, na południowym wschodzie oraz miejscami także w centrum kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. No i miejscami będą pojawiały się przelotne opady deszczu, a na północy i na zachodzie miejscami także będą występowały burze. Na północy miejscami prognozowana suma opadów, szczególnie w czasie burz, właśnie nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Jedno mnie tylko zastanawia, bo teraz nad morzem jest najcieplej, a tymczasem w ciągu dnia tam ma być najchłodniej, bo od 13 do 15 stopni Celsjusza i to jest taki wyłom, bo generalnie dzisiaj maksymalnie od 21 kresek powyżej zera na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 27, a nawet 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i miejscami w centrum.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Na południu okresami może być porywisty, na Pomorzu Zachodni, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i południowy. Proszę pamiętać, że w czasie burz dmuchnie trochę mocniej, do 60 km na godzinę.
1: Ciśnienie powoli spada, teraz 1001, w Warszawie w południe 1000 hektopaskali. Ten trend spadku ciśnienia się w ciągu dnia utrzyma.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ to jest dobry numer na początek dnia. Przyznasz?
1: Zdecydowanie tak.
0: Trzeba zrobić głośniej.
1: I budzimy się, bo weekend majowy już za nami, przed nami tylko 5 dni roboczych i znowu będzie wolne.
0: Ależ pięknie. No to na zegarze mamy już 2 minuty po godzinie 7. Gra dla was PRK Polskie Radio Kierowców, to i my będziemy towarzyszyć wam w trasie do 10.
1: Patryk Kuniczewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam
0: dzień dobry.

0: 9 minut już po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców. 10 minut po godzinie 7 już się szybko poprawiam, bo te sekundy tak błyskawicznie lecą, że nawet nie zauważyłem.
1: To ty minutę mówiłeś? Jedno zdanie?
0: Jak to się stało, nie?
2: Mnie też to się ciągnie.
0: Ale szybko, nie? Nie, ale wiecie co, bo jak człowiek mówi z sensem, to jakoś tak lepiej się tego słucha, nie? No, tak mówią.
2: No ale pamiętajcie, bo jednak dzisiaj poniedziałek. My tutaj szukamy pozytywów tego dnia, ale trzeba po majówce wrócić do pracy. Głupio byłoby spóźnić się do roboty, nie?
0: No, głupio byłoby jeszcze nie znaleźć tego pozytywu.
1: No i to jeszcze głupiej.
0: To jeszcze głupiej byłoby, więc szukajcie, słuchajcie, a może znajdziemy, naprawdę, kombinujmy, że nie jest wcale tak źle po tej majówce.
1: Nie jest. Piękna pogoda.
2: Kajny dobrych stron.
1: Wakacje za niedługo.
0: Szef w fantastycznym nastroju, bardzo prawdopodobne.
1: Ale czyj szef?
0: Wszystkich szef. Wszystkich szefów. No.
2: Okay. Tuż 4 maja, coraz bliżej wakacje.
1: No, no właśnie. Święta Bożego Narodzenia tak. Już tuż.
0: Świadectwa wystawione.
1: No, tak.
0: Za chwilę ten, no, kolejny weekend, no.
2: Szukamy, próbujemy, no tak, staramy się, ale...
1: Robimy, co możemy.
2: Do pracy lepiej się nie spóźnić, dlatego prowadzimy was do celu. Kto ma na 8, zróbcie głośniej, posłuchajcie, gdzie są utrudnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poważny, kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Coraz więcej spowolnień obserwujemy także na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, a także na ekspresowej 7 przed Warszawą od strony Grójca i Tarczyna. W województwie dolnośląskim autostrada A4, tutaj mamy bardzo poważne utrudnienia na jezdni w kierunku Wrocławia. Na wysokości węzła Krzyżowa na kilometrze 52 doszło do poważnego wypadku busa i lawety. 3 osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Godzieszów, na Starą Czwórkę, bowiem autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Natomiast na małopolskim odcinku A4 nie ma blokady, ale mamy spore kilku, nawet i kilkunastokilometrowe zatory. I przed Krakowem od strony Rzeszowa i na obwodnicy miasta, na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany. I jeszcze województwo śląskie, tutaj także już poranne godziny szczytu się rozkręcają. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Krajowej 1 pomiędzy Tychami, Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, także na A4 pomiędzy Mysłowicami a Katowicami oraz na trasie ekspresowej S86 na odcinku Sosnowiec-Katowice.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to 13 minut po godzinie 7.
2: Co u was na trasie? Dajcie znać, jak tam sytuacja i pogodowa, i drogowa. Czekamy oczywiście w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców, na wiadomości tekstowe od pasażerów i głosowe od kierowców.
0: Ale jeśli wy czekacie na prezenty i czekacie na nasz codzienny konkurs przy tablicach rejestracyjnych, to się bardzo dobrze składa, bo on już się zbliża, już się gdzieś tu kręci koło radia, więc o szczegółach za chwilę.

0: To 19 minut po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców towarzyszy wam w trasie i Polskie Radio Kierowców zawsze od poniedziałku do piątku po godzinie 7 ma dla was tablice rejestracyjne, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. To nasza codzienna zabawa, a wasze zadanie polega na tym, żeby wytypować miejsce, gdzie został zarejestrowany dany pojazd.
1: Właśnie, dobrze, że dodałeś, bo no powiedziałeś, przecież czekają na was tablice rejestracyjne. Nie, my nie rejestrujemy aut, nie ma takich możliwości. Coś.
0: Ale każdy miałby tablicę zaczynającą się od PRK.
1: Bardzo przyjemnie. Tym bardziej, że to też coś oznacza, bo właśnie my odgadujemy po 2 literach miasto, po 3 literach powiat, która to gmina, który wydział komunikacji tę tablicę wydał. I na tym polega nasza zabawa. 3 takie propozycje mamy, bądź mieć będziemy od was, a to co trzeba zrobić, to po prostu zadzwonić i być pierwszym. 22 139 29 29.
0: A w zamian za te 3 punkty wręczymy wam i talon na pozdrowienia, i dodatkowo jeszcze owacje na stojąco, i gadżety Polskiego Radia Kierowców, więc za 3 punkty zgarniacie 3 nagrody. Więc to się chyba opłaca. Ciekawi jesteśmy, co u was słychać, więc dzwońcie, pogadamy, zagramy i wręczymy wam prezenty i nagrody.
1: 22 139 29 29. Nawet nie zapisujcie tego numeru, tylko po prostu od razu dzwońcie, kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29.
0: No i na przykład może pojawić się tablica PO i wtedy wiadomo, że to jest Poznań. Może pojawić się na przykład tablica RBI i wtedy wiadomo, że to powiat bieszczadzki. No na pewno będziemy wam pomagać i podpowiadać.
1: Halo, halo, halo!
2: Halo, dzień dobry. Dzwonię zgadywać tablicę.
0: Bardzo dobrze!
1: Fantastycznie, jak masz na imię?
2: Jacek.
1: Jacku, nie rozłączaj się, już za chwilę do ciebie wracam.
0: No to wiemy, że za chwilę gramy z Jackiem w tablice rejestracyjne.

29 minut po godzinie 7. PRK Polskie Radio Kierowców. Co tam u was dzisiaj o poranku? Za chwilę gramy w tablicę rejestracyjną, więc czekamy także no, na waszą inspirację.

0: Inspiracje. Może ktoś widzi jakąś ciekawą tablicę rejestracyjną na samochodzie przed, obok, za? No to proszę napisać. To za chwilę taką tablicę otrzyma nasz słuchacz w konkursie przy tablicach rejestracyjnych.
1: Najgorsze, jeżeli to jest tablica rejestracyjna samochodu, który jedzie przed wami albo stoi przed wami, bo wy utknęliście w korku. A do takich sytuacji już dochodzi, czy to na północy w Trójmieście, czy w stolicy w Warszawie na Grota Raweckiego, czy nawet w stolicy Małopolski w Krakowie, tam też już powoli się korkuje. Ale o szczegółach tego, co teraz na drogach, Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Rzeczywiście poranne godziny szczytu już rozkręciły się na dobre w wielu miejscach naszego kraju. Chociażby w województwach śląskim i małopolskim. Tutaj zakorkowane jest A4 i pomiędzy Mysłowicami a Katowicami i na obwodnicy Krakowa. Pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Zakopiance, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie oraz na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej i to zarówno w kierunku Bielska, jak i w stronę Tychów. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Na kilometrze 52, niedaleko węzła Krzyżowa, doszło do wypadku busa i lawety i w tym zdarzeniu 3 osoby zostały poszkodowane. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Godzieszów, oczywiście na starą 4, a zatem na krajową 94. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to tutaj dużo cierpliwości przyda się na S8, na północnej obwodnicy miasta, ale także na południowej obwodnicy, czyli na ekspresowej 2, już przybywa samochodów pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko i to zarówno w kierunku Terespola, jak i w stronę Poznania. Podobnie jest na A2, tutaj spore spowolnienia na wysokości Pruszkowa w kierunku Warszawy, a także na Krajowej 7 przed stolicą od strony Płońska i Łomianek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chcecie zgłosić utrudnienie albo miejsce, w którym i wy stanęliście i poinformować innych zmotoryzowanych, czekamy na takie informacje w aplikacji mobilnej PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: No ale oczywiście proszę także pamiętać o numerze telefonu 22 513 11 11. Zaraz gramy w tablicę.

0: No i proszę bardzo, 23 minuty jeszcze zostały nam do godziny 8. No to pora na tablice rejestracyjne, pora także na Jacka. Dzień dobry, Jacku! Co u ciebie?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Dobrze, dobrze. Właśnie się zorientowałem, że biorę udział w konkursie z odgadywaniem rejestracyjnych tablic. Jestem strasznie słaby w to.
0: Nie.
2: Jacek, nie. Masz nas. Słuchaj, i wiesz co? Mówisz, że jesteś słaby. Robisz sobie taki czarny PR. Ja mówię SI, a co tobie przychodzi do głowy?
0: Właśnie.
1: Przychodzą mi do głowy Siemianowice Śląskie.
2: No i ty jesteś słaby. No, to, jak ty spod Sparta.
0: Ty jesteś mocny, ty jesteś mistrz.
2: No, a to było na rozgrzewkę.
0: Tak, myśleć. No, dokładnie. Więc,
1: budujące.
2: Więc poczekaj, bo mamy kolejne, które są według mnie bardzo łatwe. To skoro już byliśmy na Śląsku, co byś powiedział, gdybyśmy A4 przemieścili się na przykład na
0: to jest
2: wschód?
0: I to było punktowane?
2: Nie, to było na rozgrzewkę. I wiesz co, ja ciebie zapraszam do miejscowości, gdzie wyróżnik literowy to KT, czyli Krystyna Tomasz.
0: No fajnie.
1: KT. No, mówiłem, że jestem słaby.
2: No, no, ale próbuj, strzelaj.
1: Na pewno nie będzie to... A może to jest Tarnów?
0: Nie, to... Patrz.
2: No tak!
0: No tak, a jak? No, jak
2: no
0: nie,
2: Tarnów,
0: jak tak.
2: No. No
0: przecież, no oczywiście, no najcieplej podobno tam zazwyczaj.
1: No to ekstra.
0: Dobra, to teraz uważaj. Pełna koncentracja, lecimy, pełna moc, dobra?
1: Dawaj.
0: LC.
1: To może hełm?
2: Dobrze. Jacku, a gdzie byłeś na majówkę?
1: Wiesz co, no właśnie dzwonicie do mnie w momencie, kiedy wszedłem do domu, bo wróciłem z Grecji Słonecznej, z Rodos.
2: A, rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką.
1: Pięknie. Dokładnie. Słuchaj, tak, dokładnie tak.
2: Cudownie, fantastycznie. Nie, ale naprawdę? Ogródki działkowe?
1: Tak,
2: czy na tym Rodos tam...
1: Te ogródki były otoczone morzem, także
0: ale
1: lepiej,
0: fajnie,
1: trochę niż siatką.
0: Ale
2: dobrze, to skoro wspomniałeś o widoku na wzmorie, to ja w takim razie proponuję ci rejestrację GD.
1: No to musi być... to musi być Gdańsk.
2: No rzecz jasna, więc fanfary, brawa fanfary dla ciebie!
0: I widzisz, słaby jestem. To po prostu była taka typowa męska kokieteria z twojej strony, że ty jesteś słaby. Jesteś super mocny i wygrałeś, 3 punkty zdobyłeś, wygrałeś owację na stojąco, którą słyszałeś przed chwilą, talon na pozdrowienia. Również proszę bardzo, pozdrawiasz kogo tylko chcesz.
1: No to ja pozdrawiam moją ukochaną, która była ze mną na tych wspaniałych wakacjach i super się bawiliśmy i słuchajcie, przez 7 dni i 7 nocy nie pokłóciliśmy się ani jeden raz.
0: No, no.
2: I ale ty jesteś słaby. Poczekaj, bo ja też takie wakacje pamiętam, tylko my mieliśmy osobne pokoje.
0: O nie! Najgorzej. No ładnie. Dobrze, Jacku, do ciebie wędrują jeszcze gadżety Polskiego Radia Kierowców. Czy to jest tak, że wróciłeś i już myślisz o kolejnym wyjeździe, kolejnym urlopie, już planujesz coś?
1: A wiecie co, że tak się składa, że jestem tutaj 2 dni i lecę na Maltę, tym razem na taki chłopski wyjazd. 4 dni na Malcie.
0: I też się nie pokłócicie.
1: I tam się na pewno nie pokłócimy.
2: Wiesz co, to powiem ci tak, żyć nie umierać.
0: Ładnie.
1: No, ale później praca.
2: To będziesz miał przynajmniej tak jak my.
0: Tak, dokładnie, lewa równa się prawa, wszystko się wyrówna.
1: Ale robotę robicie świetną i bardzo fajnie.
2: A to dziękuję bardzo, polecamy się. Szczególnie jakbyś, nie wiem, tam dwóch by się wykruszyło na Maltę.
0: Tak, to jakby
1: no
0: coś
1: to... to jest jeszcze do zrobienia.
2: A nawet jak się jeden wykruszy, to ja mam akurat zaległy urlop, bo Kuba właśnie z urlopu wrócił.
0: To ja mam dużą walizkę, to się zmieszczę. Jeszcze, no. W ogóle się tym nie przejmuj.
1: Bądź prywatni, jesteśmy w kontakcie.
2: Dobra, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy, gratulujemy, nagrody są twoje i życzymy ci fantastycznego dnia.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego.
0: No to kręcimy dalej, oczywiście. Pa.

0: Nie kojarzy ci się ten numer trochę z motocyklem? Tak, że do odcinki, nie? Nie? Nic, nie wiem.
1: Może jak nie może zapalić dziwny. Chyba, tak?
0: Nie, tam właśnie jak odpalił, jak wkręcasz na obroty.
2: I gdyby ktoś pomyślał sobie, że jak to do odcinki, panowie, ile wy tam jechaliście? Wyobraźcie sobie, że wystarczy się na przykład na takiej drodze ekspresowej zapomnieć na drugim biegu.
0: No, na przykład.
2: I ta odcinka żeby wrzucić trzeci.
3: Szybciusieniuczko.
2: Tak, i taki tam 80-90 na godzinę, wy się dopiero rozpędzacie, a tam trójka.
0: Ależ długo myślę, że jeszcze będziemy wspominać naszą wyprawę motocyklową. Przypomnimy tym, którzy przed chwilą do nas dołączyli, że w zeszłym tygodniu podróżowaliśmy i codziennie poranek robiliśmy z innego miejsca w Polsce i tak zrobiliśmy koło dookoła Polski, no i 1500 kilometrów pękło.
2: A że motocyklem można te korki omijać, szczególnie jak kierowcy zjeżdżają, wszystkim machaliśmy, którzy stali tak i korzystali z tych utrudnień. A no i właśnie, my z wyprawy wróciliśmy, utrudnienia zostały.
0: Niestety i więcej o nich już teraz.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakrokowana jest autostrada A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko Niepołomice a Kraków Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Łagiewniki a Kraków Bielany w kierunku Katowic. Podobnie autostrada A4 w województwie śląskim, tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Mysłowicami a Katowicami, zwłaszcza w kierunku Gliwic. Natomiast na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim utrzymuje się blokada w kierunku Wrocławia od węzła Godzieszów. Tutaj ruch kierowany jest na objazd na starą czwórkę, a zatem na drogę krajową numer 94. I to utrudnienie związane jest z wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 52, niedaleko węzła Krzyżowa. Dokładnie zderzyły się tam dwa pojazdy, bus i laweta, i w tym zdarzeniu 3 osoby zostały ranne. Autostrada A4 jest zakorkowana także w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także coraz więcej spowolnień obserwujemy na ekspresowej 2 na południowej obwodnicy miasta pomiędzy Ursynowem a węzłem Opacz, i to zarówno w kierunku Terespola, jak i w stronę Poznania. I jeszcze autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj mamy spore utrudnienia pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. W związku z remontem obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie mniej więcej 8-kilometrowym i także teraz obserwujemy tam dość spory korek.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
7: To była reklama.

0: No to mamy 8 już na zegarze, a co mamy w pogodzie? No zaskakująco ciepło i bardzo, bardzo przyjemnie. 17 stopni to Ustka, najcieplejsze miejsce w naszym kraju.
1: No ale różnica jest 10 stopni, jeśli chodzi o to najcieplejsze i najchłodniejsze, bo w Zakopanem niecałe 7 kresek powyżej zera.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to szykuje nam się bardzo przyjemny, bardzo ciepły poniedziałek, chociaż także burzowy, no ale te burze i ten deszcz mogą się dzisiaj przydać, zwłaszcza przyrodzie. Na południu, na południowym wschodzie oraz miejscami w centrum kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, no i tam miejscami będą pojawiały się dzisiaj przelotne opady deszczu, a na północy i na zachodzie miejscami także burze. Na północy miejscami prognozowana suma opadów, szczególnie w czasie burz, do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Zastanawiające jest to, że wzdłuż krajowej szóstki w tym momencie jest najcieplej od 15 do 17 stopni Celsjusza, czyli na wybrzeżu, a tymczasem w ciągu dnia ma być tam najchłodniej. W drugiej połowie dnia zobaczymy na termometrach 13-15 stopni Celsjusza. Za to maksymalnie dzisiaj 21 na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do nawet 27, a może i 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i miejscami w centrum kraju.
0: No nieźle. Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Na południu okresami może być porywisty. Na Pomorzu zachodni, natomiast na pozostałym obszarze południowo-zachodni i południowy. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
1: Teraz 1001. W Warszawie w południe 1000 hektopaskali. I przewidywany jest dzisiaj spadek ciśnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy już 2 minuty po godzinie 8.
1: No to miłego dnia wam życzymy po powrocie z długiego weekendu majowego. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i oczywiście wspólnie mówimy wam
0: dzień dobry!

0: Ale powoli, powoli, powoli podam.
1: Ale co?
2: Ale
1: co?
2: Powoli!
1: No, przecież, ale, no przecież,
3: ale my się nawet nie rozkręciliśmy.
1: Dokładnie, ja się nigdzie nie śpieszę, panie. No ja jestem powolny no, dzisiaj wyjątkowo.
3: Nie, no ruszyliśmy. Ruszyliśmy. Ale powoli. Ale powoli.
1: No, no.
3: Powoli. A jeszcze gra.
0: Dlatego powiedziałem powoli, powoli.
1: No dobra,
0: bez
1: dobra.
0: Bez pośpiechu, absolutnie. I my dzisiaj nigdzie się nie spieszymy, jesteśmy po długim weekendzie majowym. Zresztą o tym, że powoli warto robić różne rzeczy, to wam za chwilę jeszcze więcej
1: tak,
0: powiemy.
1: Tak, bo to nie jest przypadek, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Powolności właśnie, idealnie po majówce. Ktoś to wymyślił, żeby nie gonić
3: czyli
1: do roboty.
3: Czyli jednak typowe święto w jakimś
1: czyli nie,
3: sensie.
1: Nie na ósmą, tylko tak sobie idę, o tak sobie idę. I jak powoli. Dojdę, to będę.
0: Powoli. Powoli, nie spiesząc się, bo jak się człowiek spieszy, diabeł
1: się cieszy. Jest, dokładnie. I potem
0: gorzej,
1: blacharz zarabia.
0: Że te powoli przekłada się też na sytuację drogową i gdzie niegdzie jedzie się, no
3: bardzo
0: właśnie powoli.
3: Bardzo.
1: Bo świętują wszyscy.
3: Ach. Wręcz się nie jedzie, tylko się stoi.
0: A wolelibyśmy, żeby się jechało szybciej i nie stało właśnie. Mm. Więc dzień szybkości.
3: Marzenia się spełniają, ale trzeba na to trochę poczekać.
0: Czas na informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej ósemce na Mazowszu, zarówno przed Warszawą od strony Mszczonowa, jak i w samej Warszawie na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale w przeciwną stronę także przybywa samochodów pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim nadal jest zablokowana w kierunku Wrocławia, niedaleko węzła Krzyżowa. Tutaj przypomnę, właściwie nad ranem jeszcze słońce nie wstało, a tam doszło do wypadku i do dosyć poważnego wypadku busa i lawety na kilometrze 52. Trzy osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Ruch kierowany jest na objazd na Starą Czwórkę na węźle Godzieszów. Autostrada A4 jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Tutaj autostrada nie jest zablokowana, ruch jest możliwy, ale bardzo, ale to bardzo spowolniony. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu w województwie małopolskim, to oczywiście oczywiście tutaj mamy sporo korków, sporo spowolnień, a czwórka, rzecz jasna, obwodnica Krakowa, Zakopianka przed Krakowem od strony Myślenic, ale nie tylko tam, jedzie się zdecydowanie wolniej. Także na drodze krajowej numer 28 w pobliżu Wadowic, Limanowej i Mszany Dolnej oraz na krajowej 75 w pobliżu Brzeska czy Nowego Sącza.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale, ale, hola, hola, panowie, dzisiaj i piekarze mają swoje święto, i garncarze mają swoje święto, i kominiarze.
0: Strażacy
1: i hutnicy
0: Floriana.
1: Też. I Światowy Dzień Powolności. O nim więcej już za moment.
0: A całej reszcie wszystkiego najlepszego.
5: Ty swoje masz, ja swoje mam, małe, duże problemy. Problemy, moja mama mówi, weź już synku, za dużo nie myśl. Nie myśl, przecież oboje rozmawiać ze sobą jakoś umiemy. Umiemy, nie mamy tabu, kochamy na zabój, po prostu wiemy.

0: 15 minut już po godzinie 8 PRK Polskie Radio Kierowców. Tak jak mówiliśmy, dzień piekarza, dzień garncarza, dzień kominiarza, dzień hutnika, dzień strażaka. Ależ się dzisiaj namnożyło nawet Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen.
1: O,
2: serio?
0: No, serio.
1: A to dlatego ty tak dziwnie, Patryk, mówiłeś po 6 z tym szykiem odwróconym. Tak.
2: Widzicie, bo to jest tak, ja już wam to tłumaczę. Nie. Jesteśmy po długim weekendzie majowym?
0: Jesteśmy.
2: Pierwszy, brawo. Drugi, trzeci, odpoczywaliśmy i teraz kumulacja świąt.
0: No tak, jest
2: po weekendzie.
0: Dokładnie. Ale my dzisiaj skoncentrujemy się na jednym święcie, Światowy Dzień Powolności. I tak od razu przyszło mi na myśl, żebyśmy dzisiaj sprawdzili wszyscy razem, skoro mamy Dzień Powolności, co w samochodzie powinniśmy robić powoli.
1: Dobra,
0: to ja za chwileczkę. Panie Kubo, proszę. Co w samochodzie powinniśmy robić powoli?
1: Powoli.
0: Można i po mokotowie, no nie wiem już jak chcesz.
2: Ja idę na pole position.
1: Dzień powolności, Kuba. Świętuj.
0: Ja nie umiem, ja mam ADHD. I tak, przede wszystkim parkować trzeba powoli. Manewrowanie wykonywać trzeba powoli, bo ja kiedyś wykonałem pewien manewr parkujący.
1: I?
0: Szybko. I skończyło się
1: już
0: tym.
1: Już tego parkingu nie ma.
0: Zderzaka też nie. Taki betonowy słup nagle mi wyrósł tam gdzieś z tyłu. Kompletnie go nie widziałem.
1: Bo to budują.
0: Powoli.
1: Aha. No, Patryk, dawaj.
0: Czemu, on jeszcze cały czas myśli powoli.
2: Myślę.
1: To jak w zwierzę.
2: Też coś związanego z bezpieczeństwem. Jeżeli wsiadam do samochodu, jeżeli to jest nie nasz samochód, albo komuś go oddaliśmy i teraz wsiadamy do niego ponownie, lusterka. Wiadomo, że trzeba ustawić pod siebie.
0: I one zawsze powoli się ustawiają.
2: Ale to nie o to chodzi. Nie spieszmy się z tym, bo potem w czasie jazdy poprawiamy. Raz, porządnie, ale powoli i mamy to.
0: No dobra. Ty coś wymyśliłeś?
1: Może ruszamy. Ruszać trzeba powoli,
0: bo jak złapiesz poślizg, to mandat.
2: Nie przesadzałbym z tym, chodzi bardziej o to, że ma być dynamiczne ruszenie.
1: Dynamicznie, nie, ale nie z piskiem opon, właśnie, żeby wszyscy się odwrócili.
0: Bo
1: tak.
0: To mandat.
1: Tylko powoli.
0: No dobra.
2: Powoli, ale dynamicznie.
1: Tak. A ten się uczepił, ten... Dobrze, dynamicznie. Ale dynamicznie.
0: Światowy Dzień Powolności dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, czyli co w samochodzie powinniśmy robić powoli. Czekamy na wiadomości. Można napisać w aplikacji.
2: Można również nagrać wiadomość głosową. To też w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ale w apce macie taką słuchawkę telefonu. To jest połączenie z naszą automatyczną sekretarką i numerem 22 513 11 11.

0: Światowy Dzień Powolności dzisiaj, więc pytamy was, co w samochodzie warto i lepiej robić powoli. Bardzo podoba mi się odpowiedź Tomka, słuchajcie, bo Tomek napisał, że powoli należy nalewać płyn do spryskiwaczy, bo jeśli się robi to szybko, to się spieni, ale zawsze jeśli robimy to szybko, to ten pierwszy bulb zawsze wylewa się dookoła tej dziury, do której
1: tak?
0: ma to wpaść.
1: No to nie, ja tak nie mam. No, ale Tomek wyjaśnił mi pewną rzecz. Bo jak nalewa się szybko, to rzeczywiście płyn się pieni i wtedy nie wlewasz wszystkiego. Tak, no trzeba odczekać.

0: Kacia, ta piana opadnie i dopiero okazuje się, dolewasz jeszcze pół litra albo nawet
1: inny. No i ona wtedy nie jest na dwa palce, tylko na zdecydowanie więcej.
2: To właściwie powiedzieliście to samo, tylko innymi słowami.
0: Widzisz?
1: No,
0: jacy jesteśmy
2: bezpośredni. Zdolni, zdolni.
1: Dobrze, co jeszcze można i co trzeba jeszcze robić powoli w samochodzie? Dzień dobry, w samochodzie powoli i powinniśmy jeść, żeby nie nakruszyć i nie zachłysnąć się gorącą herbatą.
0: Choć nie każdy może sobie na to pozwolić, na przykład kiedy przewozimy pasażerów, dajmy na to w taksówce, to wtedy jedzenie zabronione, ale o tym już kodeks drogowy. Tymczasem, co wy robicie powoli? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz szybko mkniemy do informacji drogowych.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
4: Poważne utrudnienia na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz autostrada jest zablokowana w kierunku północnym, a zatem w kierunku Trójmiasta. Mamy informację, że doszło tam do wypadku i właśnie pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz mamy blokadę i przypominam, że jest to fragment remontowany i tam obowiązuje i tak tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie kilkukilometrowym. Ten fragment można omijać drogą krajową numer 91, na przykład już zjeżdżając wtedy na węźle Ciechocinek, albo na wysokości Torunia, skręcając na S10 i właśnie ulicami Torunia i krajową 80 dojechać do węzła Lubicz. Tyle województwo kujawsko-pomorskie, teraz województwo dolnośląskie i autostrada A4. Tutaj cały czas utrzymuje się blokada w kierunku Wrocławia i w kierunku Krakowa w związku z porannym, bardzo poważnym wypadkiem niedaleko węzła Krzyżowa. Na kilometrze 52 bus zderzył się z lawetą i 3 osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Godzieszów na Starą Czwórkę. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj zakorkowane są główne arterie właśnie w tym regionie. S8 w Warszawie, ale także S8 przed Warszawą od strony Mszczonowa oraz S7 przed Warszawą od strony Radomia i Grójca.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oj, widzisz, jak się powoli rozkręca Ewelina Flinta?
0: Lubimy, jak jest powoli. A co warto w samochodzie robić powoli? Dziś dzień powolności.

0: tak dzisiaj sobie rozmawiamy o tym, co należy w aucie robić powoli. Na to w związku z tym, że dzisiaj Światowy Dzień Powolności.
1: Powoli, czyli babrać się...
0: Słucham?
1: Grzebać się, guzdrać się, mitrężyć, pociągać, ja... paprać, ruszać jak mucha paprać? W smole.
0: Że jak się ktoś paprze, to robić coś powoli?
2: Właśnie.
0: Nie wiem, tak, babrać i paprać, myślałem, że
1: to jest synonim,
0: brudzenie.
1: Nie, to jest synonim robienia czegoś powoli. A wziąłem to ze słownika.
0: A z jakiej strony wziąłem?
1: Słownik.
2: patrykkuniszewicz.pl.
0: Tak jest, dokładnie. A jeszcze, ale bez Edu oczywiście, bo jak? No gdzie, jakie Edu? No, no dawaj, dawaj, dawaj.
1: Nie, właśnie
2: Patryczku,
1: nie.
2: Patryczku,
1: nie nic z tych rzeczy. Ja to powoli przetrawię.
0: A, dobrze, dobrze.
1: Ja się zastanowię.
0: Dobra, dobra.
1: Proszę się dowiadywać, ja wam kiedyś odpowiem.
0: Słuchajcie, Jola pisze, śpieszę się powoli, czyli upewniam się 200 razy, zanim wyjadę z drogi podporządkowanej. Życzę wszystkim dużo cierpliwości za kółkiem. Pozdrawia Jola i bardzo dobrze, więc powoli także powinni wyjeżdżać wszyscy ci, którzy z prawej, z lewej i włączają się do ruchu, a motocyklista jedzie środkiem. Doświadczyliśmy tego przez ostatni tydzień, niestety.
1: Otóż to. O. Co jeszcze robicie powoli?
3: Żeby płyn się nie wylewał, ani nie pienił, trzeba przechylić butelkę na bok i nalewać z tego szerszego boku, a nie z tego wyższego. Ale żeby nie było, to dowiedziałam się tego 2 tygodnie temu od mojego faceta. Miłego dnia.
0: No proszę, no, proszę.
2: Czyli zaraz, zaraz. Dobrze, czyli
1: powoli, żeby się nie pieniło.
2: Szerszym, tym większym, czyli który to jest tak, szerszy?
1: Na bocznej ściance
2: no,
1: kładziecie.
2: Który, no? Ten nie
0: z boku. Dobra.
2: To mi pokażesz na parkingu zaraz.
0: Słuchajcie, teraz
1: to
0: uwaga.
1: To mi dolejesz.
0: Ale teraz uwaga. Siedzicie?
2: No, znaczy akurat ja stoimy.
0: No to usiądźcie. Aha.
4: Witam. W samochodzie należy oczywiście całować powoli, namiętnie i z miłością swoją żonę. Pozdrawiam, Adam z Toyoty.
0: No
1: a potem ona na sprawę oczko misia rysia. Prawe oczko misia rysia.
0: No dobrze.
1: Jej, ładnie, ładnie.
0: No dobrze.
2: No i co na to powiedzieć?
1: I znowu myślałem, jestem w majówce, a nie w pracy.
2: Aha.
0: Ale ty majówkę spędziłeś ze mną.
1: Jaką?
0: Co, jaką? No najostatnią majówkę spędziłeś ze mną.
1: My pierwszego wróciliśmy, a majówka to jeszcze był drugi, trzeci.
2: Ale w sobotę rano też tu byliśmy.
0: To rano, kiedy masz wspomnienia.
1: Żeby zobaczyć, czy z nim wszystko w
0: misiu rysiu.
1: Prawe oczko misia rysia, lewe oczko misia rysia.
0: Ja nic nie pamiętam, ja nie wiem, co się działo.
2: Bo powoli.
1: Powoli, powoli, powoli do tego dojdziesz. I co jeszcze? Robicie powoli, bo dzisiaj mamy właśnie Dzień Powolności. A ty...

0: Matko.
1: Co, przepraszam.
0: A tu już jest mikrofon włączony.
2: Widzę, kurwa. Właśnie. Ale
3: szybko go włączyłem, chociaż powinienem zrobić to powoli.
0: Tak się dzień powoli.
2: Ale jak robiłem łocho, ho, ho, to nie można robić szybko łocho, ho, ho i nie można go tak uciąć. Po prostu łocho, ho, ho musi wybrzmieć zawsze.
0: A, to nie wiedziałem o tym.
2: No jak to nie?
0: No teraz już wiem.
2: No właśnie, no.
0: To dobrze. Człowiek się uczy całe życie.
2: A może na chwilę do płynu do spryskiwaczy wrócić?
0: A,
2: z największą przyjemnością. Padło, że powoli, żeby się nie pienił. Tak. I żeby wlać cały. Ale pewna prawidłowość jest. Jacek pisze, dalej. Panowie, kiedy ostatnio nie udało wam się wlać bańki płynu do spryskiwaczy. No bo 8 lat temu płyny były w bańkach po 5 litrów. 5 lat temu były w bańkach po 4 litry. Od 2 lat płyny są w bańkach po 3 litry.
1: Co ty gadasz?
2: A cena za bańkę ciągle ta sama.
1: Ty, to ja te same bańki mam cały czas.
2: Cały czas?
3: Bo ty kupiłeś hurtem
2: i tak trzymasz.
1: No i zawsze wlewam 5 i zawsze mało. I nigdy nie ma tej piany. Nie wyłazi górą.
2: A może masz dziurę?
1: Nie.
0: Jak to? To jest niemożliwe, żeby piany nie było.
1: Nie ma piany, no. Mm-hmm. Ja leję bez piany. Ja
0: to ty wodę wlewasz chyba.
1: Może być. Tak, czy płyn.
2: No my dzisiaj o tym, co robimy powoli.
4: No właśnie, bo powoli, to w tej marce, co słuchacz wspominał, że z żoną podróżuje, to jak jest skrzynia bezstopniowa, to się bardzo powoli biegi zmieniają, ale na to nie mamy wpływu. Szerokości, Michał z Elektryka.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No to co jeszcze można robić powoli, albo trzeba, albo powinno się robić powoli?
5: Odnośnie robienia czegoś powoli, chciałbym, żeby mój samochód powoli spalał paliwo, ale jeszcze nigdy mi się to nie udało. Zawsze ta pomarańczowa lampka rezerwy zapala się za szybko. Pozdrawiam, życzę wszystkim miłego dnia. Paweł z Forda.
1: No to wszyscy znamy
0: nie
1: ten
0: takie
1: temat.
0: Umysły jest, o tym myślą od lat.
2: Jest na to sposób.
0: Jak?
2: Odpalasz?
0: Rower. Uwaga.
2: Poczekaj, odpalasz?
1: Rower. Mhm.
2: I już.
0: I co?
2: No nie jedziesz.
0: Aha, okej.
2: Okay. Bierzak powoli.
1: Tylko siedzisz po prostu.
2: Tylko,
1: no.
2: Tylko to niezgodne z przepisami, no bo właśnie, tylko minutę może być odpalony samochód, więc zapomnijcie o tym sposobie, ale wtedy naprawdę bardzo wolno się spala. Co prawda, no nic z tego nie mamy.
1: Radia sobie można posłuchać, posiedzieć do parku.
0: Ale przez minutę tylko.
2: Tak, a propos radia i informacji drogowych, to już teraz w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ponad 4 godziny temu na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim doszło do wypadku busa i lawety na kilometrze 52. 3 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Autostrada była zablokowana w kierunku Wrocławia. W tej chwili mamy informację, że już autostrada nie jest zablokowana. Co prawda jest zwężona, zablokowany jest tam jeden pas, ale ruch jest już możliwy właśnie na autostradzie A4 niedaleko węzła Krzyżowa. Jeżeli chodzi o A1 w Kujawsko-Pomorskiem, to tutaj właściwie obserwujemy spory korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Toruń Południe. Chodzi przede wszystkim o jezdnię w kierunku Gdańska. Tam po pierwsze, na odcinku kilkukilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ma to związek z pracami remontowymi, a po drugie doszło tam do wypadku. Autostrada przez pewien czas była całkowicie zablokowana. W tej chwili już nie ma tej blokady, no ale niestety duże utrudnienia jeszcze się tam utrzymują. Ten fragment ewentualnie można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 i wtedy należałoby zjechać za jedynki na węźle Ciechocinek. Jeszcze województwo mazowieckie, poranne godziny szczytu, chociaż kilka słów powiem o tym, co się tam dzieje. Zakorkowane oczywiście są główne trasy i S8 w Warszawie, i S8 przed Warszawą od strony Mszczonowa i droga krajowa numer 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą i krajowa 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze można napisać, co powinniśmy robić w aucie powoli. Wiem, słuchajcie, wiem. Jak ktoś ma regulację fotela, prawda, i potrzeba pociągnąć za to cięgło tam do góry i wtedy do przodu i do tyłu, nie? To zawsze trzeba robić powoli.
2: Tak, nie za szybko,
1: żeby...
2: I odjedziesz.
1: I żeby dobrze ustawić.

0: przedziwna ta aura, bo z zimowej praktycznie, bo przecież pamiętasz, jeszcze niedawno sprawdzaliśmy odczuwalną 4 stopnie, jadąc z chyba z Zielonej Góry do Bydgoszczy.
1: Góry do Bydgoszczy w okolicach Daj Poznania, spokój. Ale w ogóle w zeszłym tygodniu poranki były z przymrozkami.
0: No tak, i to nawet minus 7 zaliczyliśmy na tej trasie, naszej trasie dookoła Polski, a dzisiaj proszę bardzo już 20 stopni. Tarara, mamy w Siedlcach 11 stopni. 11 stopni w Zakopanem. Pięknie.
1: Znaczy ja też w to nie wierzę, że po prostu cała Polska już teraz o godzinie 9 jest naprawdę gorącym krajem, a będzie jeszcze cieplej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo dzisiaj na południu i na południowym wschodzie oraz miejscami w centrum kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, które okresami może stawać się dużym zachmurzeniem. Miejscami także będą pojawiały się przelotne opady deszczu, a na północy i na zachodzie miejscami także wystąpią burze. Na północy miejscami prognozowana suma opadów, szczególnie w czasie burz, właśnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: I wszystko jest jasne, bo co prawda na północy kraju bardzo wysoka temperatura na termometrach, to jednak odczuwalna jest dużo niższa, a tak w ciągu dnia to właśnie na wybrzeżu będzie dzisiaj najchłodniej, nad morzem od 13 do 15 stopni Celsjusza, za to na przeważającym obszarze kraju, oj gorąco i bardzo letnia ta pogoda, to znaczy od 21 kresek powyżej zera na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 27, miejscami nawet 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i miejscami w centrum.
0: Niewiarygodny wiatr, słaby, umiarkowany na południu, okresami porywisty na Pomorzu Zachodni, natomiast na pozostałym obszarze południowo-zachodni i południowy. I uwaga, bo w czasie burz wiatr będzie porywisty do około 60 km na godzinę.
1: Za to ciśnienie nam spada i dzisiaj ten spadek będzie odczuwalny, co prawda na razie delikatnie, bo z 1001 w tym momencie do 1000 hektopaskali w południe w Warszawie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominamy, że dzisiaj Światowy Dzień Powolności. Absolutnie wolno nie było na Grand Prix Miami, bo OF1 za chwilę będzie.
1: Będzie szybko, ale my powoli wkręcamy się w poniedziałek. Dzień pracy. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Powoli mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: Tak, fajnie.
1: To było niebo dla ciebie, a teraz będzie droga bez korków, też dla was.
0: Zdecydowanie, a w Poznaniu słońce świeci powoli przez jakiś czas. Filtr z mgły, chmur, termometr pokazuje 19 stopni, ale w ogóle, jeśli chodzi o to, co robić powoli, to trzeba delektować się życiem bez pośpiechu. Powoli, żeby zauważyć słońce, zachód też, posłuchać przyrody w maju, która budzi się do życia. Proponuję Jędrula i ja się pod tym podpisuję.
2: Absolutnie
0: się
2: zgadzam. Bardzo ładnie.
1: Zastanawiam się tylko, czy właśnie autor nie miał na myśli i nie taka intencja mu przyświecała, żeby po weekendzie majowym, który zawsze jest pierwszy, trzeci, czwartego dać właśnie dzień powolności, żebyśmy się nie spieszyli do pracy.
0: I na czerwono go w kalendarzu jeszcze.
1: Powinno być kolejne święto. Tak? Ale byśmy wtedy mieli majówkę, panie.
2: No, i co byśmy zrobili? Ale wtedy by był problem, bo piąty.
0: Co byśmy,
2: tak, to by był
0: co
2: ten
0: po dniu powolności właśnie zrobić?
2: Dzień szybkości.
0: I znowu brutalny powrót do rzeczywistości.
2: Zbyt brutalny może.
1: To szybko do roboty.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowana jest ekspresowa ósemka na Mazowszu przed Warszawą od strony Mszczonowa. Doszło tam do wypadku samochodu osobowego i motocykla na kilometrze szóstym. To są okolice węzła i miejscowości Wypędy. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana, a w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden prawy pas. Na ekspresowej ósemce mamy także spore problemy z płynną jazdą w samej Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy Warszawy, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa. Utrudnienia i to dosyć spore na autostradzie A4, gdzie kilka godzin temu na Dolnym Śląsku doszło do wypadku busa i lawety. Dokładnie chodzi o okolice węzła Krzyżowa i kilometr 52. W zderzeniu busa i lawety trzy osoby zostały ranne i w kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas. Już nie ma blokady. Ta blokada utrzymywała się od godziny mniej więcej 5 rano. Jeżeli chodzi o A1, to tutaj mamy blokadę w kierunku Trójmiasta na wysokości Torunia, a zatem w Kujawsko-Pomorskiem. Po pierwsze, mamy tam remont i pomiędzy Toruniem a węzłem Lubicz obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a po drugie doszło tam do kolizji i w związku z tym jezdnia właśnie w kierunku północnym jest zablokowana. Ten fragment najlepiej omijać na węźle Ciechocinek już z zjeżdżając za jedynki na starą jedynkę, a zatem na drogę krajową numer 91. I jeszcze województwo małopolskie, autostrada A4, tutaj korek, zwłaszcza na obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
5: To była reklama.
6: It's the sound and look of the 60s. Surfers cruising Southern California beaches, trying to find waves even better than yesterday's. Surfing wasn't born here, but it did spend many of its formative years here.
7: It was so much fun, we couldn't understand why nobody else thought it was.
6: When you think back, what kind of memories does that bring back?
7: A lot of good times.

0: No to mamy. 21 minut po godzinie 9. PRK Polskie Radio Kierowców. Mamy także powrót do świata F1 po prawie miesięcznej przerwie. Wracamy do Grand Prix. Za nami Grand Prix Miami, a przed nami Kajetan Baranowski, który pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: No więc jak zwykle, no? Mamy dzisiaj ten dzień powolności, to za chwilę będą naprawdę bite rekordy prędkości, bo wracamy do F1. A działo się po tej przerwie i możemy powiedzieć, że niektórzy głodni wrażeń chyba doczekali się.
2: Myślę, że tak. Myślę, że zobaczyliśmy w końcu F1, która wygląda w taki sposób, no może jeszcze nie idealny, ale w taki sposób, jaki fani by tego chcieli. Ale jeżeli chcemy nawiązać do Dnia Wolności, no to mamy Astona Martina, który mimo wszystko
0: jest powolny.
2: Jest powolny i ten miesiąc przerwy dał niewiele.
0: Oni okazuje się, że ich czasy są mierzone prawie już w F2. No.
1: Nie, nie, nawet gorsze
2: niż w F2. Jeżeli byś porównał czasy z piątkowych kwalifikacji do sprintu, do kwalifikacji piątkowych, które były do F2, to oni byli ostatni.
0: Pięknie.
2: 12,5 sekundy do pole position w Formule 1. Oni jeżdżą w zasadzie we własnej kategorii cały czas jednak.
0: To co się stało, że nie poszło?
1: Delektują się. Majówka, powoli. Po miesiącu chcieli naprawdę jakby jak najdłużej.
0: Ale poprawki Hondy co, nie pomogły? Nic?
2: Pomogły, jest bezpieczniej w samochodzie, bo kierowcy głównie skarżyli się na to, że bolą ich ręce, bolą ich plecy, więc nie ma już tych wibracji. Te wibracje zniknęły. Niemniej jednak cały czas pakiet aerodynamiczny jest bardzo słaby. A jeżeli chodzi o delektowanie się, to ja nie wiem, czy tak na to patrzy szefostwo Astona Martina. Tyle pieniędzy na nowy tunel aerodynamiczny, na nową fabrykę.
1: Chodziło o kierowców.
2: No tak.
1: Skarżyli się, że drgania są potężne, bolą ich nadgarstki. To teraz, rozumiem, masażery, więc oni mogą się odprężyć, jadą spokojnie, jadą wolniej i teraz będą zmiany, żeby nie, panowie, to już wy dostaliście.
2: Teraz trzeba użyć magii Adriana Newey'a, który przecież w tym zespole jest od czegoś.
1: Ale wiesz co, tak skarżymy się, to tylko Aston tak naprawdę dał plamę, bo wszyscy inni zastosowali poprawki i lepiej wypadli niż jeszcze miesiąc temu, jak formuła miała swoje pierwsze wyścigi.
2: No tak, zdecydowanie. Mamy Red Bulla, który schudł 6 kilo, czyli zrzucił połowę tego, co ważył za dużo. Mamy McLarena, który w zasadzie teraz wygląda nawet na drugą siłę w stawce, no bo Ferrari ma swoje problemy i ma swoje jakieś tam niedociągnięcia, szczególnie w tej sferze strategicznej. Dobrze też wygląda, znaczy w zasadzie gorzej wygląda Mercedes, więc ta walka wygląda dobrze.
0: Ale może źle znosi upały.
2: To George Russell tak mówi, no ale z jednej strony masz George'a Russella, który mówi, że samochód jest słaby w takiej pogodzie i nie prowadzi się dobrze, ale z drugiej cały czas jednak na prowadzeniu klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Świata jest Kimi Antonelli. Mm-hmm. Więc pytanie, czy to jest kwestia George'a, który źle znosi opary, czy to jest bolid Mercedesa.
0: No dobrze, ale stwierdziliśmy, że kwalifikacje wreszcie wyglądały tak, jak kwalifikacje wyglądać powinny.
2: Tak, no bo mamy wreszcie... Te kwalifikacje są zależne od kierowcy. To nie jest tak, że oni jadą i ustawiają się w tej kolejności, w jakiej wygląda klasyfikacja generalna konstruktorów, tylko faktycznie i widzimy błędy kierowców, i kierowca może przycisnąć, i może zaryzykować, i może opóźnić hamowanie. Więc tutaj w tym aspekcie Formuła 1 zrobiła duży krok do przodu.
1: Choć sam wyścig był chaotyczny i za chwilę więcej wam o nim opowiemy.
2: Opóźnić hamowanie, więc tutaj w tym aspekcie Formuła 1 zrobiła duży krok do przodu.
1: Choć sam wyścig był chaotyczny i za chwilę więcej wam o nim opowiemy.

0: 9.30.
1: Tak jest,
0: zgadza się, ale powolnie, bo dzisiaj dzień powolności, więc nie śpieszmy się dzisiaj. To też przełoży się na bezpieczeństwo na naszych drogach, myślę.
2: Nawet ktoś napisał, jaka powolna muzyka, dawno taki kawałek nie było. Bo dzisiaj mam dzień powolności. Gdzie tu się spieszyć po weekendzie majowym?
3: No dajcie
2: żyć.
3: Do pracy, na matury.
2: Matury się już zaczęły, jak ktoś już teraz nie dotarł.
0: To już, to już za rok.
2: No właśnie chciałem powiedzieć, jutro będzie matematyka, ale chyba rzeczywiście...
3: Chyba za rok.
2: Widzimy się za rok.
0: A widzimy się teraz na drogach.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A4 jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym w województwie dolnośląskim w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Podobnie autostrada A18 w Lubuskiem w pobliżu Świecka w kierunku Berlina. Natomiast autostrada A2 na wysokości Świecka, która zwykle też się korkuje, w tej chwili właściwie tam ruch odbywa się w sposób płynny, natomiast spore utrudnienia i spore problemy z płynną jazdą obserwujemy nieco dalej, na niemieckiej autostradzie A12 od strony Świecka właśnie w kierunku Berlina. Na ekspresowej trójce w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Myślibórz a Pyrzyce doszło do wystrzału opony w pojeździe ciężarowym. Na kilometrze 44 zablokowany jest na pewno pas prawy, ale także pas awaryjny w kierunku Szczecina, czyli ruch odbywa się tylko jednym lewym pasem. Cały czas na S8 korek w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta. A skoro S8 jest zakorkowana, no to nie można jeszcze powiedzieć, że poranne godziny szczytu się zakończyły. Na S8 zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, chociaż także w przeciwną stronę obserwujemy spore poranne spowolnienia. I jeszcze jedna trasa w województwie małopolskim, mazowieckim oczywiście, droga Krajowa numer 79. Tu korek pomiędzy Piasecznem a Warszawą.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: 260 km w jedną,
2: 130. Czy to na Mazowszu, czy to w Małopolsce?
3: Właśnie, blisko, Polska. Chodzi o to, że to Polska.
2: Piękna Polska.
3: Polska, najpiękniejsza.
2: A jednym śladem?
3: Właśnie. Ale po co tak się śmiać z cudzego przypadku?
2: Co, lepiej płakać?
3: No nie, absolutnie.
2: No i powoli do celu. Róże kwitną.

0: No to mamy jeszcze 20 minut do godziny 10 i wracamy do Grand Prix Miami i wracamy do zdecydowanie nie powolnej jazdy.
1: Powiedzieliśmy o tym, że po tym miesiącu czekania.
2: No to było około miesiąca przerwy.
1: Oczywiście to była przerwa niezaplanowana w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Dwa wyścigi nam wypadły. No i właśnie, czekaliśmy, doczekaliśmy się, nawet Formuła 1 przyszła szybciej niż później.
2: Tak, przyszła szybciej, ale to ze względów pogodowych. W Miami bali się tego, że przyjdzie burza o tej godzinie 22 czasu polskiego, więc wyścig zrobili o 19, czyli 13 tam.
1: Ale tak można?
2: No wychodzi na to, że można. No,
1: a jeżeli... kibice, a wiesz, a wszyscy ci, którzy przychodzą na konkretną godzinę?
2: Oj, no ja myślę, że im wcześniej, tym lepiej. Oni tak już pewnie byli zniecierpliwieni miesiącu. Bo jeżeli zaczęłaby się burza, no to wtedy trzeba kibiców ewakuować zgodnie z procedurami w Stanach Zjednoczonych. Wyścig zatrzymać, wywiesić czerwoną flagę. No i jeżeli by się rozpadało na dobre, to byłoby ryzyko, że w ogóle nie miałby ścigania.
1: Ajajaj. Po miesiącu czekania nie.
2: Po miesiącu czekania przyjechałbyś, zrobiłbyś sprint i okazałoby się, że nie masz wyścigu głównego. Lepiej przeciągnąć, przesunąć o te 3 godziny.
0: Kajto, co myślisz i co kryje się pod hasłem chaotyczny wyścig?
2: Wiele się kryje pod hasłem chaotyczny wyścig. Najpierw sam start. Te starty, mimo tego, że tam są jakieś wprowadzone poprawki, nadal nie wyglądają idealnie. Widać, że zespoły mają problemy. Ferrari cały czas przoduje. Max Verstappen próbował, bo startował z pierwszego rzędu, próbował się wcisnąć przed Kimiego Antonellego. Pojechał po tarkach, na których była jeszcze woda, zrobił bączka o 360 stopni. Więc w ogóle szapoba, że wyciągnął coś takiego, bo...
0: No, mistrz w końcu.
2: No, mistrz w końcu, ale wiesz, z tyłu mimo wszystko jest jeszcze 20 innych samochodów, więc tam mógł być niezły karambol. Potem jego losy podzielił Charles Leclerc na końcu wyścigu, to był akurat jego błąd, tak samo jak Maxa. Ale w międzyczasie jeszcze było starcie Liama Lawsona z Pierrem Gaslym i Pierre Gasly dachował. Znaczy w zasadzie zrobił fikołka.
1: No, rolkę.
0: Daj spokój. Co się dzieje w tym sezonie w jeden? Coś niesamowitego. No dobrze, a jak przebiegał cały ten wyścig? Jakieś zaskoczenia dla ciebie?
2: Kimi Antonelli. No znaczy właśnie, w ogóle to jest tak cały, to jest cały sezon wygrywa. Dla mnie. Wygrywa, to jest trzeci wyścig z rzędu. No jak się zaczął w Chinach, to nie może przestać w zasadzie.
0: I bardzo dobrze.
2: No tak, ale myślę, że jakbyś mnie zapytał jeszcze sezon temu, czy Kimi Antonelli, mimo nawet nie wiadomo jakiej formy Mercedesa, będzie walczył o mistrzostwo świata, to ja bym powiedział, że nie i że mistrzem świata zostanie Russell.
0: Czyli pozytywne zaskoczenie. Co na to Russell, bo Russell chyba nie ma najlepszego
1: humoru. Jemu jest gorąco, nie, on się grzeje.
2: Ale dużo było takich nawet komunikatów przez radio. Mówił, że tutaj źle ustawili mu opowanie silnika, tu coś mu nie pasuje, tu coś. Widać, że...
1: Znaczy, co się przełożyło na jego lokatę, bo ja finalnie myślałem, że on 6 dojechał, ale tam...
2: Nie, 4 dojechał, bo jeszcze były kary. Jeszcze. Bo Max Verstappen dostał karę 5 sekund za przejechanie po linii przy wjeździe dalej i serwisowej. I karę dostał Charles Leclerc po swoim właśnie kółku 360. Tylko ja tutaj tej kary nie do końca ją rozumiem, bo dostał karę za wyjazd poza tor i zyskanie przewagi. W momencie, w którym on zrobił obrót, uderzył w ścianę, miał złamane zawieszenie, więc generalnie już tutaj tracił czas i on ścinał te zakręty, bo nie był w stanie się w nich zmieścić. Więc zastanawiam się, gdzie zyskał przewagę, bo on jeszcze stracił 2 pozycje na ostatnim zakręcie.
1: No dobra. F1 wystartowała.
0: Tak jest. Kiedy wracamy na tor?
2: 22 maja zaczyna się Grand Prix Kanady.
1: No i wtedy znowu się usłyszymy, czyli w piątek przed wyścigiem, w poniedziałek podsumujemy, a wszystko zrobi to Kajetan Baranowski.
2: Do usłyszenia.
0: Dzięki.

0: to 10 minut jeszcze do godziny 10. PRK Polskie Radio Kierowców. My cały czas was prowadzimy i cały czas na bieżąco aktualizujemy informacje drogowe i tak jest u nas co 20 minut.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Nie mam dobrych wieści dla podróżujących po województwie kujawsko-pomorskim. Autostrada A1 na wysokości Torunia, dokładnie pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, jest zablokowana w kierunku Gdańska, a zatem w kierunku północnym. Przypominam, że trwa tam remont, dość uciążliwy remont i jezdnia i tak jest zwężona, dokładnie ruch odbywa się jednym pasem, a w tej chwili mamy informację, że na tym jednym pasie doszło do awarii samochodu ciężarowego. Dokładnie do zdarzenia doszło na kilometrze 149. Autostrada jest zablokowana, a zatem ruch kierowany jest na objazdy przez Toruń. Ale w związku z dosyć poważnym korkiem, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Toruń Południe, najlepiej zjechać z autostrady A1 już na wysokości Ciechocinka i kierować się na krajową 91, a zatem na starą jedynkę. Na autostradzie A4 cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Krzyżowa. Na kilometrze 52 kilka godzin temu doszło do wypadku busa i lawety. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest tam zwężona, a przypomnę, w tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Na ekspresowej Trójce w województwie zachodniopomorskim uwaga pomiędzy węzłami Myślibórz a Pyrzyce. Na kilometrze 44 zablokowany jest jeden pas, a właściwie dwa pasy, bo także na pasie awaryjnym mamy blokadę właściwie w kierunku Szczecina. Tam doszło do wystrzału opony w pojeździe ciężarowym i tam także obserwujemy dość spore spowolnienia, spore problemy właśnie się tam utrzymują. Jeszcze garść informacji o porannych spowolnieniach, właściwie godzinach szczytu jeszcze trzeba by powiedzieć, w województwie małopolskim. Autostrada A4 jest zatłoczona na obwodnicy Krakowa pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Balic, ale także dużo wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 28, niedaleko Gorlic, Limanowej, Mszany Dolnej i Makowa Podhaleńskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I gdybyście tylko mieli jakiekolwiek informacje drogowe, pogodowe, które mogłyby się przydać innym zmotoryzowanym, to my się o nie upominamy. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Można oczywiście napisać, można także nagrać wiadomość głosową, macie na to aż minutę. Można też do nas zadzwonić, numer telefonu
3: 22 513 11 11.

0: To 3 minuty jeszcze nam zostały do godziny 10.
1: Oj tak, a dzisiaj dzień powolności, więc my nigdzie się nie spieszymy.
2: Absolutnie.
3: Panie chyba również, nie?
2: A wy tak powoli przyjechaliście z tej waszej wyprawy.
0: Zawsze zgodnie z przepisami.
4: No właśnie, tej wersji
0: bardzo, bardzo
4: przyjemnie. Spokojnie, powolutku, bez stresu. Tak, Daga?
2: Tak. Tak,
1: Dagmara Kowalska, Aleksandra Jasińska. Po godzinie 10.
0: Tak, jest.
2: Takiego duetu jeszcze nie słyszeliście.
0: Ale my wrócimy jutro punktualnie o 6.
3: Zabijemy się.
4: Tego jeszcze
2: patrz,
4: nie
2: patrz, patrz. I od razu, nie? Nie, nie dadzą dokończyć, nie. Że takiego duetu jeszcze nie było. Zazdrośniki.
4: Ale będzie.

0: Wreszcie, nareszcie mamy godzinę 10 na zegarach. Sprawdzamy, co w prognozie pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Daga, w niej same przyjemności.
2: Bo będzie bardzo, bardzo ciepło i to już widać na naszych mapach.
0: Czerwono, pomarańczowo, żółto, no najpiękniejsze kolory lata.
2: Tak, i to jest, właśnie to jest ciekawe, że zobacz, jeszcze nie mamy lata, a już mamy lato na termometrach, przynajmniej do środy.
0: Przynajmniej tak, na parę dni.
2: Troszkę
0: możemy się tym nacieszyć. Kozienice, 21 stopni Celsjusza na termometrze, to najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce, natomiast Ustka, tu najchłodniej. Najchłodniej, ale 14 stopni, także nie jest tak źle, tak mówią dane operacyjne ze stacji synoptycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A tymczasem w dzień na południu, południowym wschodzie, a także miejscami w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane.
2: Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz, a na północy i na zachodzie miejscami też burze.
0: Na północy miejscami prognozowana suma opadów, szczególnie w czasie burz do 10-15 mm, czyli będzie padało, będzie deszcz. Temperatura maksymalna od, uwaga, uwaga, uwaga, 21 stopni Celsjusza na północnym zachodzie w Kotlinach Górskich, nawet do 27 stopni. Mój syn dzisiaj nie uwierzył, jak powiedziałam mu, synu, krótkie spodenki, 27 stopni Celsjusza, cieszymy się.
2: W końcu, słuchajcie, to też pierwszy dzień matury, ja nie wiem, jak ci młodzi ludzie dzisiaj wytrzymują w garniturach, ale to jest bardzo poważny moment. Natomiast będzie też cieplej niż 27, bo miejscami w centrum i na południowym wschodzie tam 28, na południu też. Chłodniej tylko nad morzem, 13 do 15. Ja jeszcze myślę, że o wietrze słówko, co?
0: Mm-hmm. W czasie burz, a będą takowe, w porywach do około 60 km na godzinę. Tyle może zawiać się. Wysoko w Beskidzie Śląskim porywy wiatru do 60 km na godzinę, ale na ogół wiatr słaby i umiarkowany na południu okresami porywisty, na Pomorzu Zachodnim, a na pozostałym obszarze tak zwany południowo-zachodni i południowy.
2: I jak mówią przyjaciele, tego się będziemy trzymać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli można powiedzieć i pogodnie, i słonecznie, ale też burzowo w niektórych miejscach. Wiatr raczej, mam nadzieję, będzie was pchał, będzie wam sprzyjał, że te kilometry pod nogami będą leciały bardzo, bardzo przyjemnie jeszcze. Mam nadzieję też z nami.
2: No właśnie, bo taki duet niecodzienny, ale od dzisiaj codziennie do piątku będziemy z wami. Aleksandra Jasińska
0: i Daga Kowalska.
2: Cześć!

0: Ale ten czas szybko mija w dobrym towarzystwie i jest z nami jeszcze Kuba Domoracki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Jak sytuacja na drodze?
1: To tak, poranne godziny szczytu powolutku, ale powolutku dzisiaj, dzień powolności, to dlatego pewnie tak kończą się. Prawie, że tak. Ale mamy poważne utrudnienia, chociażby w województwie kujawsko-pomorskim, bo zepsuła się ciężarówka. Czasami ciężarówka się zepsuje i cała autostrada stoi.
2: Czasami ciężarówka też potrzebuje powolnego dnia.
1: Tak, szczególnie po weekendzie majowym,
2: no
1: prawda?
2: No właśnie, napracowała się.
0: Przecież oni odpoczywali, o co wam chodzi? To jakie odpoczywanie ciężarówki?
2: To może inaczej, przedłużenie długiego weekendu majowego, co wy na to?
1: No bo to jest tak, że odpoczynek też trzeba mieć zdrowie.
2: No to były dwa dni tak naprawdę, trzy, tak? Piątek, sobota, niedziela.
1: To ile w końcu?
2: Trzy, no piątek, sobota, niedziela i ciężarówka pomyślała sobie, dobra, no to zrobię sobie jeszcze poniedziałek.
1: O, Aleksandra Jasińska, rzeczniczka ciężarowych samochodów.
2: A tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A do tej awarii ciężarówki doszło na A1 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz na fragmencie remontowanym, dokładnie na kilometrze 149. Informację mamy taką, że najprawdopodobniej jezdnia dokładnie w tej chwili została odblokowana. Odblokowana jak może, bo oczywiście to jest fragment remontowany i tam obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym, właśnie pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. A jedynka jest tam dosyć mocno zakorkowana jeszcze przed Toruniem, a zatem najlepiej ten fragment omijać na wysokości Ciechocinka, kierując się na starą jedynkę, zatem na drogę krajową numer 91. Na ekspresowej trójce cały czas utrudnienia utrzymują się w zachodniopomorskim, na odcinku węzeł Myślibórz, węzeł Pyrzyce. Na kilometrze 44, gdzie doszło do wystrzału opony w ciężarówce, mamy częściową blokadę w kierunku Szczecina. Ruch odbywa się tylko jednym lewym pasem. Na A4 na pewno dwa utrudnienia. Po pierwsze, w województwie małopolskim zdecydowanie wolniej cały czas jedzie się na obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic, a drugie utrudnienie na Dolnym Śląsku, gdzie nad ranem doszło do wypadku busa i lawety na kilometrze 52. To są okolice węzła Krzyżowa. Jezdnia w kierunku Wrocławia nadal jest tam zwężona. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj no jeszcze sporo się utrzymuje porannych czy przedpołudniowych już teraz spowolnień i korków, chociażby na starej siódemce pomiędzy Tarczynem a Warszawą, także na krajowej siódemce przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej numer 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak to wygląda, że co 20 minut na antenie spotykamy się tym razem z Kubą. Kuba będzie z nami do godziny 11 i informujemy o tym, co się dzieje. Wczoraj było ciasno, dzisiaj jest trochę luźniej, może jeszcze niektórzy faktycznie odpoczywają jak te ciężarówki.
2: A wyobraźmy sobie, że jedziemy na przykład taką ciężarówką, która odmawia posłuszeństwa na maturę. Dziś pierwszy dzień matur i taka ciężarówka mówi stop. Nie jedziesz.
0: Nie jedziesz.
2: Dziś pierwszy dzień matur. My będziemy między innymi właśnie w audycji w trasie rozmawiać o waszych historiach związanych z dojazdem na maturę, albo z jakimś takim maturalnym prezentem, bo czasem bywa
0: właśnie,
2: jak ci dobrze pójdzie, to może jakieś kluczyki od rodziców.
0: Starego Golfa na przykład. Słuchajcie, jak to było w waszym przypadku? Czy dostaliście samochód za dobrze zdaną maturę, a może samochodem jechaliście na maturę sami, a może ktoś was chciał podrzucić, ale wy nie chcieliście ze specjalnie z jakichś tam powodów? Dajcie znać, jakim pojazdem jechaliście na swoją maturę. No i oczywiście, jak pamiętacie, co tam się działo na tych kartkach z języka polskiego, to też chętnie...
2: My próbowałyśmy sobie przypomnieć. No właśnie, u mnie chyba była lalka, z tego co pamiętam. U ciebie jakieś romantyczne historie.
0: Tak, to Mickiewicz, zdaje się, tam królował. Ale jakbym miała przypomnieć sobie tytuł dokładny, ja to nie pamiętam tematu.
2: No może wy pamiętacie. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście do waszej dyspozycji.
0: I aplikacja pamięta.

0: Pick me up.
1: No bardzo proszę, nie ma problemu. I jeszcze podkład. I możemy jechać. Słuchajcie, dzisiaj zaczął się bardzo ważny moment dla wszystkich, którzy zdają pierwszy, najważniejszy egzamin w swoim życiu.
2: Tak zwany egzamin dojrzałości.
1: Dokładnie, czyli matury.
2: Śmieszy mnie ta nazwa.
1: Czemu?
2: Bo jakie to świadectwo dojrzałości? To tak naprawdę jakiś taki... przereklamowany byt, bym powiedziała. Naprawdę zupełnie niepotrzebny i w ogóle bym się dziś z perspektywy czasu myślę o tym, że ci wszyscy biedni maturzyści, którzy są tak zestresowani, jest to bardzo mocno napompowane jednak tak emocjonalnie przez te 4 lata czy 3 lata, w zależności od cyklu i trybu, którym idą uczniowie. Przez te wszystkie lata nauczyciele bardzo mocno pompują ten stres i się wcale nie dziwię maturzystom, że tego dnia po prostu przez 4 lata jak jesteś pompowana takim stresem,
1: że na końcu będzie egzamin.
2: To i idziesz na ten egzamin i w ogóle nie pamiętasz, jak się nazywasz. Wiesz, no jak masz wpisać swój PESEL czy swoje imię i nazwisko. Kompletnie nie dziwię się maturzystom, że dziś jest to dla nich bardzo trudny dzień, więc no, chyba bardziej bym apelowała do nauczycieli, żeby trochę spompowali to powietrze z tych baloników, które pompują przez 4 lata.
1: Słuchaj, bo za duże ciśnienie w łonach też niedobrze, nie? Dokładnie. No ale maturzyści chciał, nie chciał, musiał. Zaczęli dzisiaj swoją przygodę z maturą. Egzamin z języka polskiego rozpoczął się dokładnie o godzinie 9, czyli jakąś godzinę temu z 15, 17, a nawet 20 minutami. No i napisze tę maturę ponad 340 tysięcy osób.
2: Stres jest, ale uczyliśmy się przez 4 lata, mówią maturzyści, więc musi być dobrze. Tak mówili właśnie maturzyści tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną.
3: Czego się człowiek nauczył, to się nauczył.
4: No stres jest trochę, jednak długo czekaliśmy na to i w końcu to jest, no to tak trochę dziwnie.
5: Byle nie dziady, liczę na lalkę. Bo się do wszystkiego idzie odwołać.
6: Ja będę ufać intuicji. Ja po prostu idę... Tak po prostu. Będzie fajnie.
7: Lalka, rok może. Albo dziady. To by było fajnie. No to takie ciekawsze lektury.
8: No ja się trochę stresuję, no ale no, trzeba być dobrej myśli.
2: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie?
1: Nie masz wrażenia, że to trochę tak, że jak maturzyści jeszcze ktoś ich pyta przed wejściem na salę o cokolwiek, to oni już w ogóle nie wiedzą, o co chodzi.
2: Bardzo im serdecznie współczuję. Z całego serca jestem z wami. Ale w takiej sytuacji z perspektywy czasu można sobie przypomnieć właśnie cytaty, czy to z dziadów. Ja dziad też miałam w jakiś tam jakiś fragment.
1: No zawsze są chyba, nie?
2: Zawsze są dziady, ale bardzo nie dobrze. Mnie akurat dziady też...
1: Też byli dziady.
2: Też byli dziady i dziady mnie też sprzyjały. No właśnie, i cytaty. Ciekawa jestem, czy wy też pamiętacie jakieś cytaty takie maturalne. Niech to będzie z dziadów albo z lalki. No myślę, że tak w samochodzie jadąc można sobie trochę poćwiczyć dykcję, prawda? Może tak. Ktoś z was ma ochotę poćwiczyć dykcję i nagrać nam taką głosóweczkę w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, jak to jedzie. I wszyscy... Kierowcy Polskiego Radia Kierowców dziś łączą się z maturzystami i cytują dziady, cytują może lalkę.
1: No już słuchajcie, możecie cytować co chcecie, nie? Ja w ogóle jestem bardzo ciekawa, jak to się skończy i dla kogo, jak się skończy, ale też pamiętam, że na tę maturę trzeba było jakoś dojechać. Nie wiem, jak wy dojeżdżaliście. Ja na przykład jechałam autobusem, wzięłam mamę pod rękę, bo powiedziałam, że nie chcę, żeby mnie odwoził mój ojciec i mówię, nie, ja chcę jechać sama, tam sobie powtórzę, jeszcze z mamą przegadam i jakoś tak się wesprzemy. Natomiast jedna z moich koleżanek przyjechała swoim własnym samochodem na maturę i też mówiła, że po drodze miała kilka przygód i modliła się tylko o to, żeby dojechać bezpiecznie i żeby nic się po drodze nie wydarzyło.
2: My pytamy was właśnie, być może z takim sentymentem, jakim pojazdem jechaliście na swoją maturę, może autobusem, tak jak Daga, może maluchem, może rowerem, a może ktoś podjechał elegancko samochodem swoim, albo swoich rodziców. Jak to było u was? Może na przykład był taki układ, zdasz maturę, będzie auto. Prawda?
1: Bo też jest bardzo normalne.
2: Bywają takie sytuacje. Dajcie nam znać. Aplikacja Polskiego Radia Kierowców oczywiście do waszej dyspozycji.

0: szarpać w drucika, więc myślę, że możemy spokojnie zapowiedzieć, że już za moment, już za chwilę Kuba Domracki z wiadomościami z dróg.
1: Ale powolutku.
0: Tak, bo dzisiaj dzień.
2: A swój dzień matur pamiętasz?
1: Oczywiście, że tak. Na maturze z języka polskiego miałem granicę Zofii Naukowskiej.
0: O matko.
1: Czym jechałem?
2: Dobra,
1: lepiej. A ja się cieszyłem, bo akurat lubiłem tę lekturę. Szedłem na piechotę.
2: Właśnie. Pieszo. Czyli spokojnie mogłeś kontemplować,
1: tak.
2: Przy okazji sobie wszystko w głowie ułożyć.
1: Tak. Patrzeć w lewo, patrzeć w prawo, prosto i jakoś cudem dotarłem.
0: Tak, bo przecież kasztany kwitną.
1: Właśnie, właśnie, na placu Pigalle.
0: No, nie tylko.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A1 informacje mamy od drogowców, że zakończyły się już utrudnienia na kilometrze 100.

0: 149 pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz i autostrada jest już przejezdna w kierunku Trójmiasta. Przypominam, że doszło tam do awarii samochodu ciężarowego, a że to jest fragment remontowany i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, to tylko jezdnia jest właśnie częściowo odblokowana i ruch w kierunku właśnie północnym odbywa się jednym pasem. Właśnie na tym jednym wolnym pasie doszło do awarii ciężarówki. W tej chwili drogowcy informują, że już można autostradą A1 w województwie kujawsko-pomorskim przejechać. Ale no co z tego, jak cały czas obserwujemy tam bardzo poważny, właściwie wielokilometrowy korek na jezdni w kierunku północnym i ten korek zaczyna się już za węzłem Ciechocinek. Także najlepiej ten fragment i tak omijać starą jedynką i wtedy należy zjechać za autostradę A1 na węźle Ciechocinek właśnie. W województwie małopolskim sporo spowolnień, takich przedpołudniowych, wręcz takich niewielkich korków, jeszcze się utrzymuje w Krakowie, w pobliżu Krakowa, chociaż nie tylko, ale A4 jest zatłoczona na obwodnicę Krakowa w kierunku Katowic, Zakopianka w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie, natomiast droga krajowa nr 94 na obwodnicy Wieliczki na fragmencie remontowanym. Jeżeli chodzi o A4 na Dolnym Śląsku, to tutaj cały czas utrudnienia utrzymują się w pobliżu węzła Krzyżowa, gdzie na kilometrze 52 doszło do wypadku busa i lawety. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu. Autostrada nadal jest zwężona w kierunku Wrocławia, a przypominam, że w tym wypadku 3 osoby zostały poszkodowane. I jeszcze jedna trasa w województwie lubuskim, tym razem autostrada A18. Na wysokości Olszyny w kierunku Berlina obserwujemy korek, może nie poważny, wielokilometrowy, ale spory, ponad na pewno dwukilometrowy, właśnie na jezdni w kierunku Drezna. Ruch w przeciwną stronę, czyli w kierunku Wrocławia, powinien odbywać się tam w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, drodzy Państwo, pozdrowienia dla Dagmary i Aleksandry. Miłego dnia w pracy po majówce. Tomek z Warszawy życzy.
3: Pozdrawiamy Cię, Tomku, bardzo serdecznie. Ten duet Daga i Ola dziś na antenie Polskiego Radia Kierowców razem z Wami. Dzień dobry, jak miłym paniom. Mamy też meldunek z Poznania. Mały ruch, bardzo płynna jazda. Proszę bardzo, od naszego słuchacza, który jest w okolicach właśnie Poznania.
2: A Tomek z kolei powoli szykuje się na zagmatwane zagadki. One będą, ale będą w drugiej godzinie.
3: Natomiast będą bardzo zagmatwane. Oj, będą tak zagmatwane.
2: Słuchajcie, taka matura dla was, drodzy słuchacze. A my też słuchamy tego, o czym do nas mówi Piniu z Bydgoszczy.
4: No witam dwa najmilsze, najpiękniejsze głosiki radiowe. No lepszego poranka nie mogłem sobie wymarzyć. Jak dodam do tego jeszcze to, że wchodzę do firmy i widzę, że jeszcze są maślane ciastka, które zacząłem w czwartek, no to już w ogóle dzień zapowiada się wspaniale. Także pozdrowionka ze słonecznej Bydgoszczy, w której już 25 stopni w cieniu jest. No, myślę, oczywiście Piniu.
3: Piniu, pozdrawiamy Cię serdecznie. To ja Ci dorzucę biszkopty, które wożę w bagażniku od tygodnia.
2: To tylko wiesz, to jest Twój bagażnik, tam nikt nie ma dostępu, nie? A tutaj Piniu zostawił w firmie, wchodzi po, od czwartku minęło już parę ładnych
3: ale
2: dni.
3: Ale to są otwarte ciastka.
2: A widzisz.
3: I moje biszkopty też są otwarte.
2: Słuchaj, może już namokły. Chociaż nie, w sumie jest jakoś trochę sucho. Nawet mówi się jakoś o więcej.
3: Tak, jest trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach, więc pod tym względem nie ma śmiechów. Chichów, tak zwanych. Tutaj się nie śmiejemy, ale co do moich biszkoptów, to tak, proszę bardzo, zapraszam. Bagażnik otwarty.
2: Tak jak nasza aplikacja na wasze wiadomości w sprawie matury. Czym na maturę, może pamiętacie to, co się na maturze działo i dajcie znać w naszej aplikacji właśnie.

0: maturami.
1: Wow, to jest też taki rodzaj metody oddechowej, tak sobie myślę, wiesz, tak wow.
0: A no
1: wow.
0: Może trochę. No może trochę.
1: Ja też lubię metodę pod tytułem ojojać. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
2: a potem jeszcze tylko te ustne i już po sprawie.
1: A potem jeszcze tylko życie, bo pewnie studia. A na studiach to wiadomo, bardzo różne sytuacje życiowo-egzaminacyjne. Więc to jest taki początek, przyjemny początek dorosłego życia, można
2: który nie zawsze może być przyjemny, ale nie będziemy was uprzedzać, co tam.
3: Ale co robić? Jak się w takich sytuacjach odstresować, radzi psycholog?
4: Jest metoda oddechowa, czyli po prostu oddychać przed takim egzaminem. Ważne też, żeby pić wodę. No ale takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki trzystopniowy, czyli minimum. W momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić. Będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał. Pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy. I maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
5: No słuchajcie, przecież wszystko się może zdarzyć, a jakby taki rok wolności, wyobraźcie to sobie, nic nie musieć, nie wstawać do szkoły.
1: Pod warunkiem, że naprawdę nie musieć, nie? Bo jak sobie wyobrażę, to na pewno bywa z tym różnie. Dziś maturzyści mają swój pierwszy dzień, tysiące uczniów siadają do arkuszy. My też wracamy pamięcią do własnych egzaminów, czym wyjechaliście na maturę, czy to był tramwaj, czy to był PKS, a może to był samochód.
2: PKS-em faktycznie,
1: prawda?
2: PKS też
1: się jeździło.
2: Metrem można pojechać, wiesz.
1: A może ktoś tak się stresował, że poszedł pieszo jak Kuba Domoracki, który dzisiaj serwuje najświeższe informacje stres, choć nie wiem, czy w zasadzie on się tak stresował, czy po prostu poszedł pieszo, ale wyobrażam sobie, że ten stres rozładowany w formie pieszej jest czymś prawie takim jak ta metoda oddechowa, o której mówiła Katarzyna Gorgoń, psycholog na naszej antenie przed momentem. No i jeszcze jedno, czy był u was też taki tekst pod tytułem "Zdasz maturę, to pogadamy o samochodzie".
2: Dostaniesz furę. Mm-hmm. Dzień dobry. W nawiązaniu do matury to było 38 lat temu, ale pamiętam pewien fragment z Monachomanii Krasickiego. O rety, jak to było dawno temu, tak sobie pomyślałam teraz. Brzmiało to następująco. I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy sprzywar nie z osób natrąca i żart dowcipną, przyprawiony sztuką zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa. Pozdrawiam, Piotr z Zielonej Góry. No wzięłabym to w ogóle na życie, no. Zapomniałam o Monachomachii Krasickiego.
1: I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy sprzywar nie z osób natrąca i żart dowcipną, przyprawiony sztuką zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa.
2: Nie? Prawda? Mm-hmm. Można? Uczmy się.

0: Samochodem na maturę, czy samochód za maturę? Oto jest pytanie. That is the question.
1: Dobrze,
0: być albo nie być.
1: Dobry
0: ciemność, widzę wszędzie ciemność. Ale tak naprawdę pytamy o wasze samochody. No właśnie, czy jechaliście samochodem na maturę, czy samochód za maturę? Bo podejrzewam, że tego typu teksty w naszych domach też się pojawiały. Zdasz maturę, to pogadamy.
1: A u ciebie jak było? Bo ja już powiedziałam, jak pojechałam.
0: No u mnie było, wiesz, tak, że pamiętam, że jechałam z mamą taką drożyną, bym powiedziała, bardzo wiejską, poboczną, bo moja mama postanowiła ominąć korki i ledwie zdążyłam na maturę, ale zdążyłam. Natomiast ona miała... Takie...
2: Ale korki ominęłyście, tak?
1: A widzisz, te korki...
0: Jeszcze moim
1: jakoś...
0: zdaniem tego dnia nie było korków, wiesz, ale ona sobie je wymyśliła. I tak jeździły. No nigdy nie zapomnę. A potem się okazało, że na tej drożynie jest sygnalizacja świetlna. Uwaga. Postawili sygnalizację, ponieważ była jakaś dziura. No i stałyśmy na tym czerwonym, dookoła pustkowie po prostu zupełnie. Nikt nie jechał, po prostu pola dookoła. A moja mama mówi, no widzisz, dobrze, że cię tędy wiozę, bo na pewno tam to takie korki. A ja... Nie byłam w stanie w ogóle z siebie wykrztusić słowa, przyznaję.
1: Ale dotarłam. Taką pracę o tej lalce, że proszę państwa, piątka była jak
2: czyli
1: się
2: droga bardziej do zapamiętania niż sama matura pewnie.
0: Zdecydowanie. Ja matury nie pamiętam, ale droga do matury pamiętam. Moja mama zresztą też do tej pory to wspomina. I tak z nieskrywaną, bym powiedziała, chęcią tutaj o tym opowiadam, bo wielu z nas mogło mieć podobne historie. Jeśli wy macie podobne historie, to oczywiście nasza aplikacja do waszej dyspozycji.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na autostradzie A4 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłami Rzeszów Wschód a Łańcut na kilometrze 585 doszło do awarii samochodu ciężarowego. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Przemyśla i pewne spowolnienie właśnie takie przedpołudniowe tam obserwujemy. Na A4 utrudnienia utrzymują się także na Dolnym Śląsku, niedaleko węzła Krzyżowa. Na kilometrze 52, gdzie kilka godzin temu doszło do wypadku busa i lawety, mamy zwężenie w kierunku Wrocławia i tam także oczywiście nawet więcej chyba niż spore spowolnienia, a wręcz niewielki korek właśnie się tam utrzymuje. Przypomnę, że w tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Poważnie zakorkowana jest Zakopianka na odcinku podhalańskim, oczywiście w kierunku Krakowa. I te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Przybywa samochodów także pomiędzy Białką Tatrzańską a Nowym Targiem, a zatem na Krajowej 49 oraz na drodze Krajowej 75 pomiędzy Muszynką a Nowym Sączem, zwłaszcza niedaleko Łabowej. I jeszcze województwo kujawsko-pomorskie, autostrada A1. Tutaj cały czas utrzymuje się korek, dosyć poważny korek, w pobliżu węzła Toruń Południe. Przypomnę, że tam trwa remont i na fragmencie kilkukilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a doszło także do awarii ciężarówki na kilometrze 149 i autostrada przez jakiś czas była całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska. W tej chwili ruch jest już możliwy, ale bardzo, bardzo utrudniony.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I witamy naszego słuchacza.
5: Dzień dobry dziewczyny, Tomasz z Lęborka się kłania. No ja ze Słupska wracam z rozładunku, gonię na chatę do Lęborka się załadować fryteczkami i lecę na Bratysławę. Chciałem wam powiedzieć, że fajnie was słuchać, przepiękne, fajne, sympatyczne głosy, także myślę, że ich właścicielki też są przemiłe i sympatyczne i piękne. Także życzę miłego dnia. 18 stopni w tej chwili jest na zegarze u mnie na pulpicie. Także pozdrawiam, Tomek z pięknej czerwonej Skanii się kłania. Wszystkiego dobrego.
1: No i widzicie, tak to można żyć, tak się da żyć. Bardzo dziękujemy, Tomku. Bardzo to było miłe.
0: I prosimy o więcej naszych słuchaczy. Dajcie nam znać, jaką macie temperaturę, jakie macie cyfry na cyferblacie, czy też deskach rozdzielczych. A za moment szczegóły pogodowe, dokładnie za 5 minut.
1: I jeszcze dwa słówka od Łukasza. Witam, syn dzisiaj na maturę pojechał Toyotą Corollą.
0: Taki to pożyje.
1: Można. Zobacz, już na początku...
0: Ciekawe, życie... jaką drogę wybrał. I czy
1: na
0: dotarł.
1: Skróty, czy naokoło, nie? Dobra też. No dobrze, ale to będzie pytanie na później, a my tymczasem jedziemy w kierunku pogody.

0: to dobry moment, żeby powiedzieć wam, jaka jest pogoda. Godzina 11 właśnie minęła. To co, jedziemy z pogodą?
1: Jedziemy z pogodą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najspokojniej i najjaśniej zapowiada się na południu, tak przynajmniej pokazują mapy synoptyków, na które teraz patrzę. Będzie także spokojnie i jasno na południowym wschodzie, a także miejscami w centrum kraju. Tam zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, więc warunki do jazdy powinny być całkiem, całkiem przyjemne. Choć przy mocniejszym słońcu, tak sobie myślę, warto pamiętać też o okularach przeciwsłonecznych. Jak wygląda to w innych częściach?
0: Najważniejsze jest to, że mamy temperaturę, która bardzo nas będzie rozpieszczać dzisiaj. Chłodniej tylko nad morzem od 13 do 15 stopni, a tak ogólnie to w całym kraju. Od 21 na północnym zachodzie w kotlinach górskich do 27 na południowym wschodzie i miejscami w centrum i 28 lokalnie na południu.
1: Ale miejscami nawierzchnia może być śliska, bo na pozostałym obszarze chmur będzie już więcej. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami może pojawić się też przelotny deszcz. To oznacza, że przyda się tutaj sporo uwagi, zwłaszcza kierowcom na północy i zachodzie kraju. Tam możliwe burze. W ich czasie może być dosyć intensywny deszcz. Widzialność w takich sytuacjach, jak wszyscy wiemy, się pogarsza. Na północy suma opadów, szczególnie podczas burz, może osiągać od 10 do 15 mm.
0: Najciekawsze jest to, że już teraz może się troszeczkę zachmurzyć i popadać, na przykład w Wielkopolsce, jak widzę, przez Kujawsko-Pomorskie też, ale naprawdę drobne opady. Takie silniejsze przyjdą do nas po południu, czyli w okolicach godziny 16:30 na Kujawsko-Pomorskie i Poznańskie i Szczecin i Gdański, i Olsztyn, Mazury. Tutaj nawet silny deszcz z burzami, a potem to się wszystko będzie przesuwać, ten cały front deszczowo-burzowy od Zielonej Góry przez Szczecin, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń i właśnie Olsztyn w kierunku wschodnim.
1: A najcieplej w Kętrzynie. 23 stopnie i jedna kreska na termometrze.
0: Ale ładnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No chyba, że jest gdzieś cieplej. Na przykład nasi słuchacze bardzo często dają nam znać w aplikacji PRK, do czego też zachęcamy, na swoich cyferblatach, na deskach widzą, że na przykład zaraz, tutaj instytut coś mi nie do końca mówi prawdę. U mnie na przykład na cyferblacie jest 24 stopnie. Jeśli u kogoś jest więcej niż 23 stopnie, to proszę bardzo, dajcie więcej. Przebijamy, idziemy na rekord.
0: A jednocześnie też będziemy wam podawać za chwilkę już pierwsze podpowiedzi do zagadki naszej dzisiejszej. Trochę zakamuflowane. Trochę związanej z motoryzacją, rzecz jasna. I cały czas czekamy na wasze wspomnienia dotyczące matury. Czym na maturę, a może po maturze dostaliście jakiś prezent w postaci samochodu, albo na przykład roweru, albo skutera, czy motocykla. Dajcie znać w naszej aplikacji. Ona jest do waszej dyspozycji i głosowo, i tekstowo.

0: No jasne, że tak można pomyśleć o maturze, kiedy myślimy sobie o swojej maturze na przykład, że to była droga do piekła, ale później...
1: Droga przez mękę.
0: Droga przez mękę na pewno na tym pierwszym etapie, a potem się okazuje, że wcale nie taki diabeł straszny, nie?
1: No tak, zwłaszcza dla tych, którzy bardziej pamiętają drogę niż maturę, jak na przykład ja. Brodnica, Kujawsko-Pomorskie. Mam, Gosia pisze, ile ma stopni? 26?
0: Mhm. Kto da więcej?
1: Przebiła 23 stopnie w Kozienicach. W Kętrzynie, przepraszam. W Kętrzynie najcieplejsze miejsce, tak przynajmniej według map Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A tymczasem okazuje się, że Gocha przebiła w Brodnicy 26 stopni. No i tak, idziemy na rekord.
0: Mhm. I po nowe wiadomości drogowe, bo oto przed mikrofonem Ewa Mierzejewska.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani. Lecimy?
2: Możemy,
1: oby nie
2: tak.
1: Za szybko, drogie panie.
2: Postaramy się, tak.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy sporo korków, między innymi na Zakopiance i nie ukrywam, że przy przekazywaniu dyżuru to jest pierwsza informacja, którą usłyszałam od Jakuba Domorackiego. Mówi, Ewa, wiesz, jest korek na Zakopiance. No jest rzeczywiście, my spodziewaliśmy się, że rzeczywiście ten powrót z długiego weekendu będzie rozłożony i w sumie to dobrze, bo to świadczy o tym, że po pierwsze dłużej odpoczywaliście, a po drugie nie było takiego bardzo dużego armagedonu drogowego wczoraj wieczorem i po prostu te powroty się rozkładają. I jest rzeczywiście Zakopianka na odcinku podhalańskim zakorkowana, oczywiście w kierunku Krakowa. No i oczywiście tutaj polecamy ten nasz stały objazd drogą wojewódzką 958 i 957 przez Chochołów, Witów, Czarny Dunajec. Jeśli chodzi o utrudnienia po wypadkach, no to mamy cały czas A4 w pobliżu węzła Krzyżowa. Po zderzeniu busa z lawetą 3 osoby zostały ranne i mamy zwężenie w kierunku Wrocławia na 52 kilometrze. Na A4, ale tym razem na podkarpackim odcinku między węzłami Rzeszów Wschód i Łańców w Łukawcu po awarii samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Przemyśla na 585 kilometrze. No i mamy też sporo korków w Warszawie. S8 jest ze spowolnieniami na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Bardzo niewielkie spowolnienie na wysokości węzła Marymącka. W drugą stronę oczywiście o tej porze jest nieco gorzej, czyli jadąc w kierunku A2, czyli Poznania, a jeśli wybierzemy S8 do końca, no to Wrocławia. Spowolnienie jest od węzła Marymącka przez most i kończy się dopiero na wysokości węzła Łabiszyńska. Wygląda na to, że tuż za mostem Grota Roweckiego doszło do kolizji i z tego powodu ten korek jest dość długi. Korkuje się także 7 przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Właściwie to najgorsza sytuacja jest między Dziekanowem Leśnym a Łomiankami. Tu jest długi korek i później na wysokości Młocin znów się zaczyna. I mamy też korek przy wyjeździe z Warszawy. Najgorszy między węzłami, między Dziekanowem Leśnym a Łomiankami właśnie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Polecamy się oczywiście w każdej drogowej sprawie. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji. Do waszej dyspozycji także nasz numer telefonu 22 513 11. 11.
0: Mm-hmm. No i wasze wiadomości, które pochodzą sprzed lat, może kilku, może kilkunastu, może kilkudziesięciu, dotyczące matury, to wszystko bardzo chętnie i z przyjemnością przyjmujemy w każdej ilości na naszej aplikacji. Dajcie znać, a już za chwilę pierwsza podpowiedź do naszej zagadki dzisiejszej.

0: Kto was podwoził na maturę? Mama, tata, starszy brat, kolega, może autobus, który akurat tego dnia jechał najwolniej w historii. O to was dzisiaj pytamy, samochodem na maturę, czy samochód za maturę, bo też tego typu teksty na pewno pojawiały się w naszych domach. Zdasz? To pogadamy.
1: To zobaczymy, czy te kluczyki będą, czy nie będą.
2: No jak nie, to rower.
0: Albo hulajnoga. Nie, no ale teraz dostać hulajnogę to coś całkiem ekskluzywnego, zwłaszcza jeśli jest to hulajnoga elektryczna. I oto jest pytanie, czym jechaliście na maturę, kto was podwoził i czy być może po zdanej maturze faktycznie pojawiły się jakieś kluczyki do samochodu. Piszecie w naszej aplikacji właśnie o swoich wspomnieniach. Między innymi nasz słuchacz pisze: matura? Boże, kiedy to było?
2: Jeszcze w czasach jedynie słusznych PRL-u. Wtedy marzeniem polskich dróg była skarpeta, a z zachodnich maszyn to Trabant, ewentualnie Wartburg. No dobrze, direkcie drogi, który do nas piszesz i jesteś z nami cały czas. Ja rozumiem, że takim Trabantem to jechałeś po maturze czy przed maturą?
0: Bo do matury. Umiesz jak Trabant w ogóle?
2: W tym rodzaju jest.
0: Taki dźwięk jeszcze, można powiedzieć, całkiem kojący przed maturą, prawda? Jak się w to wkręcisz, może nie kojący, ale wkręcający. Jak się wkręcisz, to jesteś w stanie zapomnieć o tym, że jedziesz na maturę. A tymczasem Perpetes napisał: na maturze zapisałem więcej kartek z matematyki niż z języka polskiego i jeszcze musiałem wypełniać dodatkową kartkę z prośbą o zmianę egzaminu ustnego z fizyki na matematykę. O Boże, ja w życiu bym nie wystosowała takiej prośby, żeby w ogóle pisać z matematyki albo z fizyki. Czyli można powiedzieć, że taki ścisły umysł do nas napisał. Mm-hmm. Napisz Perpetesie w takim razie, jak wyglądał dojazd na maturę, bo już wiemy, z czego zdawałeś.
2: Prezent z okazji matury to była matura. Jako człowiek z technikum, gdzie nie mieliśmy czasu na czytanie książek, ponieważ było to zbyt nudne w tamtym wieku, człowiek czytał wszystko, co związane było z motoryzacją. Zastosowałem taktykę, którą przekazał nam nasz nauczyciel. Powiedział: wiem, chłopaki, że nie czyta się książek, więc z pytania spróbuję zrobić wypracowanie. Spróbujcie zrobić wypracowanie. I to był strzał w dziesiątkę. Zdałem, a pani dyrektor podczas wręczania mi wyników sama nie wierzyła w to, że się udało. Super ludzie, super czasy. Pozdrawiam Klecie.
0: Ale też mamy wiadomość od kolejnego naszego słuchacza, który napisał taki, można powiedzieć, metodę na rozładowanie emocji okołomaturalnych. Przed każdym maturalnym egzaminem szedłem pograć w gałę. Mhm. Granie w gałę to jest to.
2: No i właśnie o to chodzi. Tak się relaksują, tak się relaksowali tamtejsi maturzyści. Jak się relaksują dzisiejsi maturzyści, to też dobre pytanie. Pytanie do was, nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mógłby, ale niestety nie jest tak, że nie mamy żadnych utrudnień. Mamy tutaj informację od naszego słuchacza. Droga wojewódzka 434, most w Śremie, awaria samochodu osobowego i robią się korki. No i rzeczywiście widać tutaj spowolnienie w obie strony właściwie, ale większe w kierunku północnym, czyli jadąc drogą wojewódzką w Śremie w stronę Kurnika. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to mamy też nowe utrudnienie na Krajowej 12. To jest trasa Kalisz-Pleszew i Kuchary. Tutaj zdarzyły się dwa samochody osobowe. Nie mamy informacji o poszkodowanych na 258 kilometrze. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem. Autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskim jest zakorkowana w pobliżu węzła Toruń Południe. Między tym węzłem a węzłem Lubicz. Tam, przypominamy, jest remont i rzeczywiście na fragmencie 7-kilometrowym jest tymczasowa organizacja ruchu i z tego powodu właśnie tutaj ten korek właściwie jest ciągły. Tak też było w długi weekend, niezależnie od dnia. Nie jest jakiś bardzo pokaźny. Dokładnie w tym miejscu, gdzie są prowadzone prace, czyli między węzłami Toruń Południe, a węzłem Lubicz Dolny. No i mamy też informacje o A1C, gdzie na 149 kilometrze doszło do awarii samochodu ciężarowego i jezdnia w kierunku Gdańska była zablokowana. W tej chwili jest ruch tam możliwy, ale utrudniony. Można ominąć drogą krajową numer 91. Jest też korek na A1C w miejscu prowadzonych prac na jezdni w kierunku Łodzi na wysokości węzła Kopytkowo, właściwie między tym węzłem a węzłem Pelplin. To nie jest korek, widać, że samochody jadą, no tylko właśnie po zwężeniu. Z tego powodu właśnie oznaczone to jest na mapie kolorem żółtym. I jeszcze przypominam o utrudnieniach na czwórce w dwóch miejscach, między w pobliżu węzła Krzyżowa, tu po zderzeniu busa z lawetą, wskutek którego 3 osoby zostały ranne. Mamy zwężenie w kierunku Wrocławia na 52 kilometrze, a na Podkarpaciu na czwórce między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut w Łukawcu po awarii samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Przemyśla na 585 kilometrze i to jest dość świeża sprawa.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na maturę dotarłem używając drugiego biegu, czyli własnego obuwia. A sama matura nie była taka straszna, pomimo że w technikum trzeba było obronić projekt. To wiadomość od Direksa, a tak sobie wspominamy maturę. Na maturę dotarłem używając, akurat szedłem pieszo, bo nie było zbyt daleko, ale tak po maturze dostałem samochód i to był Ford Escort MK2. Ford był tylko 2 lata młodszy ode mnie, ale był świetny. Pozdrawiam, Mateusz z Iweko. A Ewa, jak na maturę szła?
1: Ja jak Kuba, piechotą, ale to dlatego, że miałam bardzo blisko do liceum 15 minut spacerkiem, więc po prostu szłam. I ja w ogóle bardzo dobrze wspominam swoją maturę, bo zdawałam tylko język polski, więc właściwie to... Nie napracowałam się. Napracowałam się, wprzed się napracowałam. A na maturze tylko język polski, ale później oczywiście chodziłam razem z moimi kolegami, przyjaciółmi z klasy, no żeby ich wspierać mentalnie. Zwłaszcza na matmie.
2: Uczennica z czerwonym paskiem. Każdy z nas o tym marzył, nie każdy to miał. No ale wspaniale, słuchajcie, no tego typu historie przychodzą nam do głowy w momencie, kiedy jesteśmy w trakcie matur. W tym roku matury, jak zawsze, rozpoczęły się od języka polskiego. Dzisiaj uczniowie już przyszli, studenci prawie są po. Także trzymamy za wszystkich kciuki już jutro, a my dzisiaj jeszcze sprawdzamy, co tam się u was maturalnie działo.

0: I mamy 18 minut do godziny 12. To Polskie Radio Kierowców, które prowadzi was w trasie. Mam nadzieję, bardzo miło i przyjemnie. Choć z tego, co widzę, to całkiem nie narzekacie, bo w aplikacji jest sporo bardzo przyjemnych głosów. Przyjemnych głosów, że jedzie wam się z nami naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tymczasem pytamy was też o maturę. Jeden z naszych słuchaczy napisał właśnie o tym, że zdawał maturę w latach 90. Niedaleko szkoły była tak zwana mordownia, a pani w białym fartuchu sprzedawała piwko, a piło się na stojąco przy ścianie. No i mój najlepszy kolega z ławki miał pomysł, żebyśmy tam zawitali przed egzaminem z języka polskiego dla rozluźnienia. Skończyło się na dwóch. Pierwsze dwie godziny egzaminu maturalnego nie myślałem o niczym innym, tylko o tym, kiedy będzie można wyjść do toalety. Także tak.
1: Takie sytuacje pewnie też się zdarzały, ale nie wiem, ja mam wrażenie, że jednak byliśmy tak zestresowani wszyscy, że raczej myśleliśmy o tym, żeby skupić głowę i iść do sedna, żeby dobrze zrozumieć pytanie, bo to też przecież był duży problem, żeby odnaleźć sobie drogę do tego pytania, które nam tam najbardziej leżało. No i tak, to niezależnie od tego, czy to były lata 90, 80, 70, czy może nawet te wczesne 2000, zależy nam na tym, żebyście dali znać, czym na maturę jechaliście i czym po maturze zaczęliście jeździć, no bo to też często było tak, że ja za zdaną maturę dostawało się jakieś.
0: Myślę, że ciekawe jest też to, z kim się jechało na maturę, prawda? Ty na przykład wybrałaś, że jedziesz z mamą.
1: Tak,
0: ja też nie pamiętam, czy wybrałam, czy to był mój wybór, czy było gdzieś to z góry, jakaś taka matczyna troska, że to ona mnie zawiezie. Ale tak, to są też bardzo ważne sytuacje, z kim jedziemy, no bo to towarzystwo nam się udziela. Czy to jest stresująca osoba, czy to jest raczej towarzyska, otwarta, taka właśnie, która cię zaprowadzi jeszcze przed maturą, prawda, na dwie godziny przed, dla rozluźnienia. No nie mówię tutaj o jakichś metodach oddechowych, ale może bieg. Nasz słuchacz napisał, że włączył drugi bieg przed maturą, czyli był to drugi bieg własnego obuwia.
1: Ja się w ogóle nie dziwię. Słuchajcie, jesteśmy cały czas w tym systemie maturalnym, więc dawajcie znać, jak to było u was z maturami, ale mamy dla was też zagadkę, żeby trochę się poruszać i rozruszać nasze szare komórki, co byśmy byli na tym samym poziomie, co nasi maturzyści, żebyśmy nie odstawali za bardzo, dobra? No to pierwsza podpowiedź brzmi tak. Na torze wyścigowym potrafi być cenniejsza niż dodatkowe konie mechaniczne. I o co dzisiaj pytamy? O czym dzisiaj myślimy? Dajcie znać w naszej aplikacji oczywiście.

0: Konrad z Hyundai odpowiada na naszą zagadkę. Jak nie konie mechaniczne, to oczywiście przyczepność. Pozdrawiam. Nie, nie o przyczepność chodzi. A może o odpowiednią mieszankę w oponach pyta i kolejny nasz słuchacz na L.
1: Też. Słuchaczu na L, niestety nie jest to prawidłowa odpowiedź, ale w związku z tym mamy kolejną podpowiedź. Podpowiedź brzmi, uwaga, uwaga, to jest powiązane z każdą jazdą samochodem. No nie wiem, czy to jest taka super podpowiedź, nie taka. Nie wiem, czy nam wyszło z tą podpowiedzią. Bardziej zagmatwana niż ta pierwsza, zdecydowanie.
0: Ale w tym szaleństwie jest metoda i tego się będziemy trzymać jak niepodległości. Albo jak maturzyści matury.
1: Albo jak kierowcy kierownicy.
0: Albo jak kierowcy kierownicy.
1: Oczywiście na za 15 trzecia, albo na za 10 druga, tak? Bo opcje są dwie.
0: Tak a propos, witam na egzamin matury. Jechałem Alfą 33, a w głośnikach leciał KNZ. Las Manionas? Nie znam tego utworu, przepraszam, może coś pomyliłam. Tomek to do nas napisał. I jeśli pamiętasz nutę, to może...
1: Las Máquinas de la Muerte!
0: No to już teraz rozumiem. Dobra.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Tomku, no bardzo przyjemna sytuacja, wyobrażam sobie. Alfa 33 i Las Máquinas de la Muerte. No musiała to być bardzo przyjemna podróż. Na pewno nie była to droga przez mękę. Jak mają to niektórzy, zwłaszcza ci, którzy stoją teraz w korkach i mają jakieś utrudnienia. Gdzie najgorzej, Ewa?
2: Właściwie to myślę, że nie ma takiego miejsca, gdzie by było najgorzej. I poza tym ogólnie sytuacja nie jest w ogóle jakaś bardzo zła. Jest oczywiście trochę miejsc takich z utrudnieniami, ale mamy też dobre informacje z dwunastki, z A4 w jednym miejscu, więc najgorzej nie jest.
1: Czyli jedziemy gładziutko na maturę.
3: PRK.
2: A te dobre informacje to Krajowa 12. Tak jak wspominałam, w Wielkopolsce na szczęście niedługo potrwały utrudnienia na trasie Kalisz-Pleszew w Kucharach. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i mieliśmy ruch na przemian jednym pasem na 258 km i jest już potwierdzenie od służb, że trasa jest odblokowana. Podobnie jest na A4 na podkarpackim odcinku autostrady między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut w Łukawcu. Tutaj wcześniej zepsuł się samochód ciężarowy i mieliśmy zwężenie w kierunku Przemyśla na 585 kilometrze, ale przypominam o tym, że cały czas mamy utrudnienia na S3, na między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Tutaj wystrzeliła opona w samochodzie ciężarowym i mamy zajęte dwa pasy na 43 kilometrze i to jest jezdnia w kierunku Szczecina. I mamy jeszcze A4 między, a właściwie w pobliżu węzła Krzyżowa. Tutaj po zderzeniu busa z lawetą cały czas mamy zwężenie w kierunku Wrocławia na 52 kilometrze dodatkowo. W tym wypadku ranne zostały aż 3 osoby. I A1, tutaj była awaria samochodu ciężarowego i na czas usuwania tego pojazdu z drogi jezdnia w kierunku Gdańska była całkowicie zablokowana na wysokości Torunia. Teraz mamy informację o tym, że ten fragment jest już odblokowany, ale przypominam a propos A1, że w Kujawsku-Pomorskim jest ona zakorkowana w pobliżu węzła Toruń Południe między tym węzłem a węzłem Lubicz Dolny, a to wszystko przez remont prowadzony na 7-kilometrowym odcinku.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Niech się przyzna ten, który miał ściągi i czy ich aktualnie użył, bo ja miałem ich kilka, jak doszło co do czego, to nie musiałem użyć ani jednej, napisał Direx. Tak to wygląda, że ta wiedza, którą mamy na ściągach, też jest w głowie, tylko trzeba ją odpowiednio uruchomić.

0: Lubimy, lubimy. Lubimy wiele różnych rzeczy. Przede wszystkim lubimy też bezpieczeństwo i lubimy zagadki. Ja się zwłaszcza te zagmatwane zagadki.
1: Zwłaszcza kiedy jest poniedziałek i potrzebujemy takiego rozruchu, jak od samego początku, czyli od 9 rano mieli maturzyści. No to my was wrzucamy na najwyższe obroty. W takim razie, zanim jeszcze Robert do nas dołączy, nie Robert, tylko dzisiaj Piotrek, na torze wyścigowym potrafi być cenniejsza niż dodatkowe konie mechaniczne. To jest powiązane z każdą jazdą samochodem. I trzecia podpowiedź. Czasem decyduje, czy zdążysz, choć noga już dawno zdjęta z gazu.
0: Brzmi magicznie.
1: No, ale proste.
0: Bardzo. Tak jakbyś z tego cylindra wyciągnęła nagle dodatkową mieszankę. I co to za mieszanka? O jakiej mieszance my dziś rozmawiamy? Na pewno nie jest to mieszanka w oponach.
1: Nie.
0: Jak napisał jeden z naszych słuchaczy. Nasza aplikacja oczywiście jest do waszej dyspozycji, a tymczasem mamy godzinę 12 południe na zegarach. Czas sprawdzić, co w prognozie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem w Kętrzynie 24 stopnie i 7 kresek na termometrze i jak twierdzą mapy synoptyków, to najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce, choć trudno mi w to uwierzyć, bo nasi słuchacze wysyłają w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców swoje deski rozdzielcze i swoje cyferblaty, a na nich cyfry nie oszukują.
1: O tak, dużo wyższe niż to, co widzimy na naszych termometrach, na przykład 26, 27, a nawet 28 stopni. Pamiętajmy tylko o tym, że my mówimy o temperaturze, które są mierzone w cieniu, a to, co dzieje się w słońcu, wiadomo, że zawsze jest cieplejsze. Najchłodniej w tej chwili prawie 15 stopni w Kołobrzegu, no ale cały piękny dzień przed nami, bo właściwie mamy godzinę 12, więc jeszcze tyle godzin ciepła i słońca. Korzystajmy z tego, skoro mamy od 21 na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 27 na południowym wschodzie i miejscami w centrum, aż 28 lokalnie na południu.
0: Dziś, panowie, krótkie spodenki wskazane i nawet panie nie będą w stanie wam powiedzieć, a ty wiecznie chodzisz w krótkich spodenkach, tak mentalnie, prawda? Dziś krótkie spodenki możemy założyć, zarówno panowie, jak i panie. To na pewno pogoda, która sprzyja temu, żeby się dziś wyjątkowo rozluźnić i w samochodzie też. Temperatura sprzyja, a wiatr słaby i umiarkowany na południu, okresami porywisty, na Pomorzu Zachodni, na pozostałym obszarze tak zwany południowo-zachodni i południowy. Będą też burze, bo jak jest ciepło, no to muszą być też burze i deszcz. W czasie burz wiatr w porywach do około 60 km na godzinę. Wysoko w Beskidzie Śląskim porywy tego wiatru do 60 km na godzinę. A gdzie popada i ile popada? No to na północy między innymi prognozowana suma opadów, szczególnie w czasie burz, 10-15 mm. Więc będzie ślisko, nawierzchnia będzie śliska, w niektórych miejscach w Polsce będzie sucho, a w niektórych popada.
1: Tak, natomiast słońca nam dzisiaj nie zabraknie, to na pewno to witamina D, która potrzebna jest nie tylko do tego, żeby rozwiązać naszą zagadkę. Godzina, no już prawie 2 minuty po godzinie 12.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I nasza zagadka trwa. I mam nadzieję, że wy też w naszej aplikacji będziecie podrzucać swoje propozycje, bo czekamy na więcej. I nie jest to technika jazdy.
1: Nie, a ta ostatnia podpowiedź to czasem decyduje, czy zdążysz, choć noga już dawno zdjęta z gazu.

0: Przed mikrofonem to oznacza, że wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co się dzieje. O 12.10 to chyba powinno być jeszcze luźno.
1: Jest w miarę luźno, tak. Tutaj widzę, że większych utrudnień nie ma, ale mamy też na przykład roboty drogowe na 12. Tutaj malarze weszli na drogę. Tak brzmi komunikat.
0: Naprawdę? Będą malować.
1: Będą malować pasy.
2: No to proszę bardzo. Dla tych, którzy malują pasy i dla tych, którzy patrzą i obserwują, jak na prawdziwej budowie, już teraz najświeższe informacje z tras.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A te informacje pochodzą z województwa łódzkiego. Tutaj mamy informację o tym, że w południe ekipy malarzy już się pojawiły, bo już mamy 11 minut po 12 na Krajowej 12 i będą prowadziły pracę między Srockiem i węzłem Piotrków Trybunalski i Północ. To jest mniej więcej 11-kilometrowy do wczesnych godzin wieczornych. Z kolei po 19 rozpocznie się malowanie oznakowania na drodze krajowej numer 71 między Pabianicami i Gospodarzem. To jest skrzyżowanie 71 z drogą wojewódzką 488 na odcinku 8-kilometrowym. Są to tak zwane prace szybko postępujące, ale ze względu na fakt, że prowadzone są na całej szerokości jezdni, trzeba stosować się do oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem. Tutaj służby oczywiście także apelują o czujność i rozwagę. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to przypominam o tym, że jeszcze niewielkie utrudnienia mogą być na A4 przy węźle Krzyżowa. Tu zderzył się bus z lawetą. 3 osoby zostały ranne i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona na 52 kilometrze. Sprawdzam odcinek S3 między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Tutaj po wystrzale opony w samochodzie ciężarowym wciąż mamy informację o blokadzie 2 pasów na 43 kilometrze, ale tutaj na S3 nie widać już na szczęście większych utrudnień, więc prawdopodobnie służbom udało się usunąć skutki tego zdarzenia. Mamy natomiast na A6 na wysokości Rosówka przy jezdni w kierunku, a właściwie to jest nawet Kołbaskowa już, czyli po prostu to, co dzieje się zazwyczaj w poniedziałek, czyli mamy kolejki na przejściach granicznych polsko-niemieckich przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec. W tej chwili to przejście w Kołbaskowie niewielkie. Tutaj dojazd A6 do granicy i korek prawie 4-kilometrowy, więc dosyć długi jak na to przejście. W Olszynie też niewielka kolejka. Tutaj z kolei 2 kilometry mniej więcej. Bardzo długi korek za to na 12. Czyli tak, po pierwsze wyjeżdżamy z Polski A2, bo tutaj to jest przejście na wysokości Świecka i tutaj jest korek około nie taki bardzo dużo, około 2-3 kilometrowy, ale po stronie niemieckiej już na wysokości miejscowości Brizen, a dalej także Fürstenwalde i Lagerwald jest prowadzony remont i jest bardzo długi korek. To jest oczywiście na jezdni w kierunku Berlina i już go mierzę, ile ma na niemieckiej 12 już i w tej chwili ma ponad 12,5 kilometra.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na torze wyścigowym potrafi być cenniejsza niż dodatkowe konie mechaniczne. To jest powiązane z każdą jazdą samochodem. Czasem decyduje, czy zdążysz, choć noga już dawno zdjęta z gazu. No i ostatnia podpowiedź teraz na ten moment?
2: I ta ostatnia podpowiedź brzmi: rośnie szybciej na mokrym niż na suchym, nawet jeśli robisz wszystko tak samo.
0: Mm-hmm. No dobrze, wasze odpowiedzi też możemy zacytować. Masa pojazdu, pozdrawiam Przemek. To nie chodzi o masę pojazdu. A może o prędkość? W sumie pasowałoby.
2: Nie, Pawełku, nie chodzi też o prędkość. Ale Pawełski prędkość napisał.
0: A może system awaryjnego hamowania? Oby jak najrzadziej. To od naszego słuchacza z okolicy Gdyni. Nie, to nie.
2: Dobre jakościowo klocki hamulcowe.
0: Przydadzą się w każdym samochodzie, prawda? Ale i nawet w kontekście tego, o czym mówimy też, ale to nie klocki.
2: No to co to jest? O czym dziś? Czy to jest aż tak zagmatwane? Tak bardzo zagmatwane, że nie wiecie? A może uda wam się naprowadzić, uda nam się naprowadzić was na prawidłową odpowiedź.
3: Reklama. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem, i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał?
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
5: To była reklama.

0: 22 minuty po godzinie 12. Zagadka trwa. Jest całkiem chyba skomplikowana.
1: No, a ja mówiłam, tak że tak będzie. Ja mówiłam, że tak będzie, że niby odpowiedź oczywista, to naprowadzanie będzie takie proste, proste.
0: To jest trochę jak w związkach na Facebooku. Status skomplikowany.
1: Tak, o tak, tak, tak. Status skomplikowany.
0: Tak oznaczamy dzisiaj naszą zagadkę. Status skomplikowany, nieco zagmatwany, trudny do zdefiniowania. No ale tak, my szukamy dzisiaj pojęcia szerszego, czegoś, co dotyczy każdej jazdy samochodem, toru wyścigowego, mokrej nawierzchni, systemów bezpieczeństwa. Chodzi o to, ile tej przestrzeni potrzebujemy. Mam nadzieję, że za dużo teraz nie mówię, żeby coś się wydarzyło, żeby wyhamować, żeby zareagować, żeby zatrzymać się albo zmieścić się po prostu w zakręcie.
1: Ale nie tylko, bo mówimy o niej na przykład przy hamowaniu, tak jak mówisz, ale też mówimy o tym, ile metrów potrzeba, żeby się zatrzymać, ale mówimy też o tym w kontekście każdej jazdy samochodem. Po prostu to jest coś, co zawsze jest związane z podróżowaniem samochodem, bez względu na to, dokąd jedziemy. Chyba za dużo powiedziałam, ale dobrze. Może to jest to? Posłuchajmy.
2: Dzień dobry. Poprawna odpowiedź to droga hamowania. Rośnie, gdy nawierzchnia jest mokra i maleje, gdy droga jest sucha. Pozdrawiam.
0: O drugi. Pozdrawiamy.
3: Witam, Highlander z tej strony. Wydaje mi się, że chodzi o drogę hamowania. Na śliskiej nawierzchni szybciej się ją uzyska niż na suchej.
4: Droga hamowania, coś nam rośnie, a robimy tak samo. Geopagus, wskaźki, A4, dziękuję.
1: My też dziękujemy.
0: I pozdrawiamy oczywiście.
1: I mam chyba jeszcze jedną waszą propozycję.
5: Dzień dobry, kłania się Bartek ze Skody. Myślę, że odpowiedzią na zagadkę jest droga hamowania. Pozdrawiam, za 4.
1: Słuchajcie, no jesteście bardzo blisko, ale nie, to nie jest droga hamowania.
0: To nie jest droga hamowania.
1: A ona jaka zadowolona w ogóle, nie, to nie to. Sorki.
0: Ogólne, bardziej ogólne podejście, bo rzeczywiście my tu podałyśmy przykłady, może przypomnijmy te przykłady. Pierwsza podpowiedź dotyczyła tego, że na torze wyścigowym potrafi być cenniejsze niż dodatkowe konie mechaniczne. To była pierwsza podpowiedź.
1: To jest powiązane z każdą jazdą samochodem, no bo rzeczywiście nie da się bez tego.
0: Mm-hmm. Czasem decydujesz, że zdążysz, choć noga już dawno zdjęta z gazu. No i to jest w ogóle klucz
1: też
0: z tak mojego
1: myślę,
0: punktu
1: też
0: widzenia.
1: Tak myślę, że to jest taka najbardziej oczywista podpowiedź. Rośnie szybciej na mokrym niż na suchym, nawet jeśli robisz wszystko dokładnie tak samo.
0: I to jest game changer, mam nadzieję. Podpowiedź dla was. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji.

0: Nasza zagadka, no trochę wam dzisiaj jak matura, niektórym przeszkadza.
1: I to wcale nie bzdura, jak się okazuje, status skomplikowany. No właśnie, prawie jak matura. Rzeczywiście, ta zagadka dziś, można powiedzieć, jest dla was dużym wyzwaniem, dużym wyzwaniem drogowym.
0: Zresztą Konrad napisał z Hyundai'a, dziś naprawdę trudna zagadka, ale strzelam, czy chodziło o moment obrotowy? Nie. Krótko
1: prosto.
0: Inny temat.
1: Nie. Może reakcja na zagrożenia związane z prowadzeniem samochodu, napisał Paweł.
0: Przyczepność. Małcin pozdrawia, drogie panie i wszystkich słuchaczy. My też z pozdrowieniami biegniemy do ciebie, Małcinie, drogi, ale nie, nie o to chodzi.
1: Tomku, nie chodzi o przyczepność. Mówimy dokładnie to samo, co powiedziałyśmy Małcinowi, który właśnie w ten sposób się podpisuje. Nie o przyczepność, czyli kolejna odpowiedź. Jak się okazuje, nasi słuchacze myślą podobnie. To jest jakiś taki efekt tłumu, prawda?
0: Tak.
1: Jakiejś kuli takiej, która wszystkich, no można powiedzieć, zbiera po drodze. Ale nie, nie chodzi ani o drogę hamowania, nie chodzi także o przyczepność.
0: O percepcję kierowcy od Direxa też nie chodzi i nie chodzi o adrenalinę w tym przypadku. Nie. Drogi Tomku, też nie.
1: Ale o tej porze nam przede wszystkim chodzi o serwis drogowy i najświeższe informacje z tras, bo minęła 12:30.
2: PRK, Polskie
3: A jeśli chodzi o sytuację na trasach, droga krajowa nr 50, odcinek Sochaczew-Mszczonów i Wiskitki, tu zderzyły się 3 samochody osobowe, to nowa sprawa, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem, na szczęście nikomu nic się nie stało. Jeśli chodzi o S3, to mówiłam już i sprawdziłam przed chwilą, tutaj nie ma już utrudnień między węzłami Myślibórz i Pyrzyce, a wcześniej wystrzeliła opona w samochodzie ciężarowym, zajęty był pas prawy i pas awaryjny i tutaj nie widać już żadnych problemów. S3 akurat w tym miejscu. Tutaj ruch odbywa się bez żadnych problemów i ogólnie na S3 jest dobra sytuacja. Nieco gorsza jest na przejściu w Kołbaskowie. Tutaj prawie 4-kilometrowa kolejka na jezdni w kierunku Niemiec. Jeśli chodzi o A2, mówiłam już, że tutaj niewielka kolejka, ale 12-kilometrowy korek na krajowej 12 już po stronie niemieckiej na jezdni w kierunku Berlina. Jeśli chodzi o przejazd w Olszynie, to tutaj też jest spowolnienie i ma około 2-2,5 km. To jest dojazd do granicy A18 i oczywiście ten korek też jest na jezdni przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec. I na koniec sprawdzamy jeszcze południe, czyli A4 i Jędrzechowice. Tutaj dodatkowo utrudnieniem są roboty drogowe, które są prowadzone zarówno po stronie niemieckiej na wysokości Ludwigsdorfu, jak i po stronie polskiej na wysokości Jędrzechowic. No i oba te czynniki plus duże natężenie ruchu w kierunku Niemiec powoduje, że korek ma prawie 9 km.

0: dobra, skoro nie ciśnienie, znaczy nie droga hamowania, to może ciśnienie w oponach, bo robimy wszystko tak samo, jedziemy tak samo, a od temperatury na przykład nam rośnie, a na zimnej temperaturze nam maleje. Dziękuję, Geopagus, a czwórka z Kaśki.
1: Nie, to nie to. A może
2: niestety.
1: To?
2: A może to, a może to?
3: Witam serdecznie, PRK. Moim zdaniem rośnie szybciej adrenalina na mokrym niż na suchym. No i ciśnienie. Pozdrawiam serdecznie, Drak Dużego.
2: Oj, ciśnienie bardzo często się podnosi, prawda? Nie ma co ukrywać. W różnych sytuacjach w życiu ciśnienie mamy naprawdę wysokie, zwłaszcza wtedy, kiedy są korki, ale nie o tę odpowiedź nam dzisiaj chodzi.

0: fajny kawaler, chciałabym
1: sobie kaszu.
0: Kasznij sobie. Myślę, że towarzystwo naszych słuchaczy się wcale nie obrazi, jak sobie kaszlniesz. Zwłaszcza na Hawanie. W jakim stylu? Hawana.
2: Tak, to bardzo fajny utwór do jazdy samochodem. Mimo, że taki wolny, to jakoś tak nas trzyma w ryzach i myślę, że mógłby...
0: To jest taki go with the flow.
2: Coś w tym jest.
0: Można się przyjemnie pobujać.
2: No właśnie nie wiem, jak tam z tym waszym flow, ale mówicie, że dzisiejsza zagadka jest bardzo trudna. Ja się trochę śmieję, bo w sumie poniekąd w dobrym kierunku zdążacie. Tylko jeszcze nie chodzi, bo mi chodzi konkretnie o jedno słowo i ono jeszcze nie padło. No dobrze, ale to co, przypomnijmy
0: raz
2: jeszcze?
0: Czyli jest blisko, blisko, ciepło, ciepło, ale. No właśnie, ale to ale. Wiemy, że na torze wyścigowym potrafi być cenniejsza niż dodatkowe konie mechaniczne.
2: Ta ona, tak.
0: Ta ona. Wiemy, że ta ona jest powiązana także z każdą jazdą samochodem.
2: No dokładnie, bo bez tego się po prostu nie da. No nie da się. Czasem decyduje, czy zdążysz, choć noga już dawno zdjęta z gazu, rośnie szybciej na mokrym niż na suchym. Ta ona właśnie, nawet jeśli robisz wszystko dokładnie tak samo. No i mówimy o niej przy hamowaniu lub pokonywaniu kilometrów. Tak, no czyli właściwie to się wiąże z tym, że powiązane jest to z każdą jazdą.
0: I nie jest to droga hamowania.
2: I nie jest
0: drodzy
2: to
0: szanowni. No może nasz kolejny słuchacz coś wie?
3: Cześć, z tej strony Ryszard. Kompletnie nie wiem, o co dzisiaj chodzi, ale tak to jest, jak kobiety wymyślą zagadkę dla mężczyzn. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
2: No jakoś dzisiaj rzeczywiście mniej pań do nas pisze, wiesz? Mniej pań. A tak czasem dziewczyny się odzywają.
0: Dziewczyny, gdzie jesteście? Chodźcie do nas. Choć rzeczywiście widać, że aplikacja nasza dziś jest bardzo rozgrzana, co nam się oczywiście bardzo podoba, że panowie tutaj się uaktywnili. Prosimy jeszcze panie. Może, drogie panie, może wy znacie odpowiedź?
2: Nie wiem, czy zdążą, bo będziemy rozwiązywać tę naszą zagadkę dzisiejszą. Umiejętność Robert z Dastera. No nie, opona Pawełski też nie, ależ tutaj się dzieje. Czas reakcji od Direksa też nie. Czy chodzi o redukcję biegów? Pozdrawiam Tomek ze Skani. Nie, a może by tak zagadkę podpisać pod wzrost zużycia paliwa od Draka? Też nie.
0: Czy matematyka będzie jutro na maturze.
2: Tak.
0: Dobrze, kochani? Matematyka jest jutro. My na pewno też coś dla was w związku z tym jutro wymyślimy, jeśli chodzi o koszty paliwa i obliczanie, ale matma jutro. Dzisiaj język polski.
2: No właśnie. Czy to jest refleks po polsku? Pyta Misiek 37. Nie, też nie. I może reakcja na zagrożenie związane z prowadzeniem samochodu Pawełski. To już chyba nie było. Słuchajcie, nie. To nie o to chodzi. Ale
0: no, chyba, że prowadzi teściowa.
2: No chyba.
0: Nie, albo mama na przykład, która mnie wiozła na maturę, to też było zagrożenie związane z prowadzeniem samochodu. Pusta droga, sygnalizacja świetlna, czerwone światło, a ja nie wiem, czy zdążę na tę maturę. To tak a propos matury.
2: Słuchajcie, najbliżej był Lechowicz, który napisał bezpieczna odległość od poprzedzającego pojazdu, bo... Chodziło nam dzisiaj o odległość.
0: Ale zobacz, użył tego słowa, tak? Mhm. Zostało użyte słowo odległość i w związku z tym należą się...
2: Jest! Udało się! Słuchajcie, naprawdę dzisiaj było dość trudno, ale jakby tak przypomnieć sobie te wszystkie podpowiedzi, to odległość sama się nasuwa. Zresztą w ostatnim wejściu parę minut temu już chyba naprawdę mocno naprowadzałyśmy na to, że wyścigowym potrafi ta ona być cenniejsza niż dodatkowe konie mechaniczne. No pewnie, że tak, bo odległość to odległość się często znaczy i daje zwycięstwo na przykład Leclercowi, nie? Albo komuś. I to jest powiązane z każdą jazdą samochodem, bo nawet jak jedziesz do sklepu po bułki, to jest to pewna odległość, a nie droga hamowania. Czasem decyduje, czy zdążysz, choć noga dawno już zdjęta z gazu. Też odległość decyduje o tym. No i na przykład mówimy o niej przy hamowaniu, czy pokonywaniu kilometrów. No to zdecydowanie była odległość.
0: Zgodzicie się, panowie, że chodzi o nią.

0: 10 minut do godziny 13 to Polskie Radio Kierowców. I co z tego? I co z tego, że w niektórych miejscach jedzie się naprawdę trudno? A dużo z tego, bo my na bieżąco co 20 minut mówimy wam o tym, co dzieje się, no właśnie, między innymi na różnych trasach. Ewa Mierzejewska w studiu, a to znak, że już niebawem najświeższe informacje z trasy.
1: Już nawet za chwilę. Zapraszam.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 1, od niej zaczynamy, bo tutaj najświeższe utrudnienie. Trasa Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała. W Czechowicach-Dziedzicach zepsuł się samochód, konkretnie laweta, i zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska. Na 598 kilometrze tutaj służby szacują, że do 14 trasa będzie częściowo zablokowana. Droga Krajowa nr 50 na Mazowszu, tu na trasie Sochaczew-Mszczonów w Wiskitkach, po zderzeniu trzech samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny. W tej kolizji na szczęście nikomu nic się nie stało. To pierwszy kilometr tej trasy. Tutaj cały czas mamy informacje o utrudnieniach na A4 w pobliżu węzła Krzyżowa. Po zderzeniu busa z lawetą trzy osoby zostały ranne i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Takie są informacje od służb, ale na 52 kilometrze przy węźle Krzyżowa, mówiąc szczerze, ja tutaj nie widzę już żadnych utrudnień ani na jednej, ani na drugiej jezdni, więc prawdopodobnie już służbom udało się odblokować ten odcinek, ale jeszcze o tym nie poinformowały. Może te samochody jeszcze są na pasie, więc należy tam uważać, ale na pewno nie tamują ruchu. No i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na Zakopiance, bo tutaj mieliśmy duży ruch do południa na dojeździe do Krakowa od strony Zakopanego właśnie i cały czas tak jest. Jeśli chodzi o ten odcinek najgorszy, w sensie najgorszy do pokonania, to będzie to odcinek starej Zakopianki między Zakopanem a Nowym Targiem, czyli fragment drogi krajowej nr 47. Tutaj trzeba powiedzieć, że sytuacja poprawiła się, ale cały czas spowolnienie jest na wysokości Szaflar. No i później przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego korek jest od Libertowa do węzła Kraków Południe. No i też bardzo długi korek mamy na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa na południowej obwodnicy Krakowa. Tutaj spowolnienie zaczyna się przed węzłem Bieżanów, a kończy dopiero na wysokości mostu na Wiśle.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I są też wiadomości od was.
3: Wypadek na A2 z udziałem motocyklisty i chyba dwóch osobówek. Wylądował LPR, droga zablokowana, to bodajże na 340 km A2 w kierunku Warszawy. Pozdrawiam, Arek.
4: Bardzo dziękujemy wam za wszelkie wiadomości. Zostawiamy was już za moment z Piotrkiem Firanem, który za chwilkę będzie na naszej antenie. A my przypominamy, że dzisiaj odpowiedzią na naszą zagadkę była odległość.
0: To ona. To o niej była mowa. Tymczasem 7 minut do 13.

0: Pamiętam, że w jednym z zadaniu z matmy popełniłem karygodny błąd. Na szczęście profesorka od maszynoznawstwa najpierw wskazała go palcem, a potem pochyliła się i wyszeptała prawidłowy wzór. A tak była śliczna, że chyba nie było chłopaka w szkole, który by się w niej nie podkochiwał. To były czasy. Direksie, dziękujemy ci, że byłeś z nami.
1: Ja też się podkochiwałam, ale to był WF-ista.
0: A u nas był taki miły ksiądz. Też ładny. Naprawdę.
1: Miły ksiądz? Czyli tak. Ty masz historię...
2: Czy co, tak rozmodlona chodziłaś, taka
0: też
2: z różańcem i z litanią.
1: Pewnie oazowiczka. Różaniec w kieszeni.
0: Proszę, proszę się ze mnie nie nabijać.
1: Nie, to nie,
0: dobrze?
1: nie nabijamy się z takich ważnych spraw. Piotrze, no. Zdałeś maturę?
0: Nie, właśnie dlatego to...
2: No, nie, zdałem. I powiem wam, że zdałem najlepiej w szkole.
0: Dobra, czekaj, wychodzimy, tak, Ola. Idziemy.
2: Także sorry, dziewczyny, ale że trafiłyście.
0: Aha, czyli to jest miejsce...
2: Ale powiem wam tak, strasznie się stresowałem. Było to bardzo niekomfortowe.
0: Przyjechałeś samochodem, i cię podrócili za ten czerwony pasek?
2: Nie, przyjechałem po prostu autobusem. Aha, autobusem miejskim. Wszedłem do szkoły i byłem strasznie zestresowany, ale jakoś poszło.
0: Więc jakoś.
2: Ostatecznie tak. No, ciężko pracowałem, bo wiecie, co ja zrobiłem? Przyspieszenie w nadfiolecie, czyli przez 3 lata w szkole tak się za bardzo nie przykładałem, a w 4 stwierdziłem...
1: No dobrze, niech będzie.
2: Że jednak coś trzeba w tym życiu zacząć robić, więc no. I to zagęszczanie ruchów nie było najlepszym rozwiązaniem.
1: Na ostatniej prostej udało się i tej wersji się trzymamy. Wskakujemy na wysokie obroty, to już za 2 minuty godzina 13:00. Tymczasem my dziękujemy. Aleksandra Jasińska.
0: Ja jestem Dagmara Kowalska i zapraszamy was na jutro na 10:00.
1: A Piotr Kwiran z wami. Zostaje. Dzień dobry.

0: No i skakujemy na wysokie obroty. Piotr Firan, kłaniam się. Na zegarze minęła 13. Zapraszam.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Można powiedzieć, że cała Polska tonie w słońcu dzisiaj, chociaż no prawie cała. No dobrze. W wielu miejscach dzisiaj całkiem pogodnie, zwłaszcza na południu, południowym wschodzie oraz miejscami w centrum. Tam niebo będzie tylko lekko zachmurzone, a słońce będzie się często pojawiać. Będzie bardzo, bardzo ciepło. Na południowym wschodzie temperatura sięgnie nawet 27 stopni. Inaczej sytuacja wygląda na północy i zachodzie. Tam chmur będzie więcej i miejscami może popadać przelotny deszcz. W niektórych regionach możliwe są także burze. W czasie burz deszcz może być chwilami intensywniejszy. A jeśli chodzi aktualnie o najwyższą temperaturę, to w Kętrzynie 26 stopni już prawie, a w Kołobrzegu najchłodniej 15,5. Takie najchłodniej to ja lubię. No i to była prognoza pogody.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy nasze spotkanie. Razem spędzimy czas do godziny 18 i czekam na wasze także informacje drogowe, no bo gdziekolwiek jesteście, jeżeli jesteście świadkami także utrudnień, to warto nam o nich opowiedzieć albo napisać w aplikacji, a my przekażemy te informacje dalej.

0: 9,5 minuty po godzinie 13 to są wysokie obroty. W Polskim Radiu Kierowców Ewa Mierzejewska na miejscu. Dzień dobry. Witamy się. Ewa Słoneczna, zadowolona. Ewa w paski dzisiaj.
1: Tak. W krótkim rękawku, to jest najważniejsze.
0: Ale jesteśmy po majówce. Poniedziałek dzisiaj. Wiele osób wróciło do pracy. Jak wygląda aktualna sytuacja i czy rozpoczęły się już popołudniowe godziny szczytu? Sprawdzamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy bardzo długi korek na południowej obwodnicy Krakowa, czyli na A4, tym razem na jezdni w kierunku Katowic. Tutaj niestety korek zaczyna się przy moście na Wiśle, a kończy dopiero za węzłem Kraków Południe, bliżej już węzła Kraków Bieżanów. I tutaj nie mamy informacji od służb o tym, cokolwiek złego się działo, chociaż widać oznaczenie na mapie kolizji drogowej na wysokości zjazdu z 44 i wjazdu do Krakowa na wysokości ulicy Skotnickiej. No i tutaj może być rzeczywiście tak, czyli to jest węzeł Tyniec, że rzeczywiście tu jest jakieś zdarzenie drogowe. Będziemy to oczywiście potwierdzać od służb, ale niestety korek i spowolnienie ciągnie się na odcinku prawie 12 kilometrów. Zakorkowany jest też wjazd do Krakowa od strony Zakopanego. To jest oczywiście wynik prac drogowych prowadzonych w Libertowie, więc tutaj korkuje się od Libertowa do węzła Kraków Południe. W przeciwną stronę jest delikatne spowolnienie. Natomiast, tak jak już mówiłam i to będę podtrzymywać, Zakopianka już na pozostałym fragmencie wygląda całkiem dobrze. Mamy jeszcze tylko niewielkie spowolnienie na wysokości Szaflar i na odcinku Szaflary Nowy Targ. Oczywiście chodzi o jezdnię w kierunku Zakopanego. Popołudniowy szczyt komunikacyjny jeszcze zdecydowanie przed nami, ale oczywiście tworzą się spowolnienia także na dojeździe do Katowic A4 na wysokości Chrzanowa. Tutaj przypominam o prowadzonych pracach drogowych. Z tego powodu właśnie to spowolnienie wynika. I sprawdzałam przed chwilą ten węzeł Krzyżowa. Tutaj cały czas informacja o tym, że po zderzeniu busa z lawetą jest zwężenie w kierunku Wrocławia i rzeczywiście wygląda na to, że na 52 kilometrze przejazd jest częściowo nadal zablokowany. Tutaj przypomnijmy, w tym wypadku ranne zostały 3 osoby, a doszło do niego przed godziną 8 rano. I przypominam także o A1 remontowanej w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Toruń Południe i Lubicz Dolny. To jest o tyle ważne, że tam też jest spowolnienie, bo jest zwężenie. To jest 7-kilometrowy odcinek na jezdni w kierunku Gdańska i właśnie tam jest także korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A przed nami rebus dźwiękowy w odcinkach, czyli będą pojawiały się podpowiedzi dźwiękowe. Wy, mam nadzieję, będziecie zgadywać i wysyłać wiadomości albo nagrywać się w naszej aplikacji. Pytanie dzisiaj brzmi, co to za miasto? Słuchamy. Nasz realizator mówi, że Łódź, ale to nie Łódź. Na razie to była pierwsza część naszej podpowiedzi. Tych podpowiedzi będzie więcej. No, ciekaw jestem, czy uda wam się już po pierwszej...
1: Łódź w sumie.
0: Nie.
1: No nie, jak nie?
0: Nie.
1: Nie?
0: No nie.
1: No ja wiem, że nie jest, ale mogłaby być. Tam też jadą pociągi, jeżdżą.
0: Czy moglibyście mnie nie zmuszać do tego, żebym zaczął mówić więcej niż chcę?
1: Właśnie chodzi nam
0: o to. Poproszę o wiadomości od naszych słuchaczy w aplikacji. Proszę tutaj ekipę radiową, żeby nie zgadywała, bo wy macie się zająć innymi rzeczami, tak?
1: Dobrze, niech będzie.
0: Proszę bardzo. Dziękuję. 13 po 13.

Dzisiaj pytanie w naszej zagadce dźwiękowej. Jakie to miasto? No więc na pytanie, jakie to miasto, Robert Zastera odpytuje, że to sam, odpowiada, że to samolot, ale może nie dosłyszał pytania, więc już padło. Jak pociągi, to Koluszki. Paweł z Kii spróbuje odpowiedzieć na zagadkę. Skoro słyszałem dźwięk pociągu, to może to Koluszki. Warszawa, bo wydawało mi się, że to było metro, to był tor w Poznaniu, to dźwięk metra warszawskiego, pisze Andzia z Międzyrzecza. I mamy jeszcze długie kabaty od Direksa. Posłuchajmy jeszcze raz tego dźwięku. To jest pytanie do was. Jakie to miasto? To będą dźwięki właśnie związane z tym miastem. No można powiedzieć, że w tym mieście jeździ metro. To jest taka podpowiedź ode mnie, ale nie chodzi absolutnie o Warszawę, nie chodzi o tor Poznań, nie chodzi o stację Kabaty. To jest zupełnie inne miejsce. Będą kolejne podpowiedzi, ale to za chwilę. Najpierw posłuchamy sobie muzyki.

Ktoś napisał, że to Międzyzdroje, ale tu nie chodzi zupełnie o Międzyzdroje. Sztokholm także się pojawił, ale także nie chodzi o Sztokholm. Za kilka minut u nas informacje drogowe, tymczasem czekam na wiadomości od was. You don't knock, ring, push a hole. The door's wide open, waiting for you, so you don't knock. You just

0: You just walk on in.
1: Ewa Mierzejewska w studiu. Sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Krajowa 16, trasa Mrągowo, Orzysz i Mikołajki. Tutaj wywrócił się motocykl. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się naprzemiennie na 227 kilometrze. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 1, cały czas zwężenie między Czechowicami, Dziedzicami a Bielskiem Białą. W Czechowicach tutaj po awarii samochodu konkretnie chodzi o lawetę. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska. To jest 598 kilometr. Utrudnienie mamy też na Mazowszu, na trasie Sochacze-Wymoszczonów. To jest fragment drogi krajowej numer 50 i Wiskitki. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Po tej kolizji wciąż wprowadzony jest ruch naprzemienny i on obowiązuje na pierwszym kilometrze. I tutaj nasz słuchacz informował w wiadomości głosowej, że na A4 w pobliżu węzła Krzyżowa już za chwilę będzie puszczony ruch i rzeczywiście to się zdarzyło. To znaczy jezdnia w kierunku Wrocławia nie jest już zwężona i to spowolnienie, które utworzyło się w tym miejscu na 52 kilometrze jest już przejezdne całą szerokością A4 w tym miejscu. Tu przypomnijmy, rano doszło do zderzenia.

0: Jabłusa z lawetą i ranne zostały 3 osoby. I przypominam o pracach w Łódzkiem. Chodzi o malowanie pasów dzisiaj, o oznakowania poziomego. I te ekipy malarzy pracują na Krajowej 12 między Srockiem i węzłem Piotrków Trybunalski Północ. To jest 11-kilometrowy odcinek. Tu prace będą trwały do wczesnych godzin wieczornych. Po 19 rozpocznie się malowanie oznakowania na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 71 z wojewódzką 488 między Pabianicami i Gospodarzem. To jest z kolei odcinek 8-kilometrowy. Są to tak zwane prace szybko postępujące, ale ze względu na fakt, że prowadzone są i będą na całej szerokości jezdni, tutaj służby apelują o stosowanie się do oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To posłuchajmy naszych podpowiedzi dźwiękowych. Przypominam pytanie, co to za miasto? Akurat nie brzmi to jak metro warszawskie, ale może dlatego, że ja
0: wiesz, co to
2: wiem,
0: jest,
2: co to jest, zdaniem. Więc mogę powiedzieć, ale ogólnie no to pewnie pierwsza odpowiedź to się nasuwa jednak, że to jest Warszawa. Ale jeszcze mamy drugą podpowiedź.

0: No i propozycje odpowiedzi od Was słuchamy.
1: Dzień dobry. Ja znam takie dźwięki z Budapesztu, lata 71-72, bo jeździłem metrem tam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kierowców i radio kierowców.
0: Pozdrawiamy serdecznie, bardzo nam miło, ale...
2: Nie,
0: ale ty wiesz, tak?
2: Ja wiem.
0: Wiecie, ja ci powiedziałem?
2: Tak.
0: Rano dzisiaj?
2: Ale
0: rozmawialiśmy, tak?
2: Rozmawialiśmy, powiedziałeś mi, bo gdybyś mi nie powiedział, to bym nie wiedziała. No bo na razie to one są takie bardzo ogólne te.
0: No nie może być tak łatwo, ale no zaraz, no nie są aż tak bardzo ogólne, bo mamy tak, mamy charakterystyczny dźwięk dzwonu, mamy też metro, więc no nam się to zawęża,
2: no
0: całkiem
2: dobrze.
0: Konkretnie. Mam już kolejną podpowiedź w zanadrzu i wydaje mi się, że po niej
2: że ona
0: już zgadniecie.
2: No dobrze, zobaczymy.
0: Ale potrzymajmy jeszcze chwilę w niepewności wszystkich, mamy te dwa dźwięki, może ktoś wpadnie na pomysł, o jakie miasto chodzi. 25 minut do 14:00.

0: No dobrze, mieliśmy dwie podpowiedzi. Kto się włączył dopiero teraz, to jeszcze sobie je przypomnimy. Przypomnę o tym, w co się bawimy. To jest taka zgadywanka, czyli ja wam podaję podpowiedzi dźwiękowe. Wy szukacie dobrego rozwiązania. Dwie już za nami. Zresztą kilka minut temu były, to zdaje się, bicie dzwonów i jakaś kolejka. Nie wiadomo, czy naziemna, czy podziemna, ale mamy takie propozycje. Proszę bardzo.
1: Nie ma takiego miasta jak Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój. Może to jest to? No, oczywiście chodzi mi o Londyn. Pozdrawiam, Grzegorz z Toyoty.
0: Pozdrawiamy Grzegorza, dzień dobry, a może to Londyn? Mieszkałam tam przez 5 lat, metro jest i chyba dźwięk Big Bena słyszałam, Ania Starnowa. Mamy jeszcze właśnie Londyn, metro, Big Ben, Pawełski, stawiam na Paryż, Monika z Mandarynki, Kraków pisze Paweł. No i mamy jeszcze jedną, zdaje się, że podobną propozycję.
2: Witam, wydaje mi się, że chodzi o Londyn. Pozdrawiam, Adam.
0: Pozdrawiamy Adama. Trzecia podpowiedź, bo to nie o Londyn chodzi. Słuchamy. No właśnie. I od razu odpowiem, bo słuchacz zdaje się, że ma pewną propozycję. No to słuchamy.
3: A może to Gdańsk? Pozdrawiam, Jarek Sam.
0: Nie chodzi o Gdańsk. Kombinujcie dalej. Czekam na wiadomości w naszej aplikacji. Kilka dźwięków za nami, jeszcze sobie będziemy przypominać. Ale o jakie miasto może chodzić?

0: I mamy 9 minut do godziny 14. To są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach jeszcze przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym, ale to oczywiście niestety nie oznacza, że przez wszystkie miasta możemy przejechać bez problemu. Przypominam o bardzo długim korku na A4 na jezdni w kierunku Katowic na południowej obwodnicy Krakowa. Tutaj korek zaczyna się przy moście na Wiśle, a kończy dopiero za węzłem Kraków Południe, a w zasadzie to już bliżej węzła Kraków Bieżanów, więc tutaj naprawdę długie spowolnienie ciągnięce się na odcinku około 12-13 km. Zakorkowany jest też wjazd do Krakowa od strony Skawiny i Sidziny, czyli to jest fragment drogi krajowej numer 44. Nieco lepiej wygląda sytuacja na wjeździe do Krakowa od strony Libertowa i Zakopanego. Tutaj przypominam, że jest zwężenie w Libertowie ze względu na prowadzone prace drogowe, ale tutaj sytuacja była kilka godzin temu dużo gorsza ze względu na to, że jeszcze część z Was wracała z Zakopanego do Krakowa. Mamy też niewielki korek, to z kolei na jezdni w kierunku Zakopanego na siódemce, jadąc na dojeździe do Myślenic. I tutaj też są prowadzone prace drogowe i z tego powodu właśnie ruch zwalnia. Spowolnienie jest też na wysokości Chrzanowa, to już jadąc A4 w kierunku Katowic. Tutaj też prowadzony jest remont i z tego powodu właśnie jest zwężenie i kierowcy mają do dyspozycji jeden pas mniej. W samej aglomeracji śląskiej na razie sytuacja nie najgorsza. Niewielkie spowolnienia są na drodze S1 i tutaj jest taki odcinek między Lędzinami a Mysłowicami, gdzie jest korek i spowolnienie w obie strony. Jeśli chodzi o punkt poboru opłat Brzęczkowica, tutaj niewielkie spowolnienie na jezdni w kierunku Wrocławia. Poza tym, tak jak mówiłam, i A4 w samych Katowicach, i droga krajowa nr 81 i 79 w Katowicach na razie bez większych problemów. Widzę korek między Sosnowcem a Będzinem. To jest fragment drogi krajowej nr 94. To jest na jezdni w kierunku Będzina większy. I zajrzyjmy jeszcze do Warszawy. Tutaj spore spowolnienia już na S8, na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Jest spowolnienie od Marymąckiej do Prymasa Tysiąclecia, w drugą stronę od Marymąckiej aż za most Grotaroweckiego, kończy się przed węzłem Łabiszyńska, to jadąc z kolei w kierunku A2 albo dalej S8 jadąc w kierunku Wrocławia. I mamy też korek przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek i korek właściwie kończy się dopiero w Łomiankach, a zaczyna na wysokości Młocin, w przeciwną stronę nieco lepiej, chociaż też ruch spowalnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my mamy dla Was czwartą podpowiedź w naszym rebusie dźwiękowym, chociaż rebus to zbyt dużo powiedziane. Pytanie brzmi, co to za miasto? Ktoś tam się śmiał
2: no
0: na końcu.
2: No i teraz to już podpowiedziałeś,
0: czyli jest to na pewno radosne miasto, a teraz równie radosna piosenka.

0: Na zegarze minęła godzina 14. Sprawdźmy, co w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na południu, południowym wschodzie oraz miejscami w centrum kraju dziś zdecydowanie przyjemnie. Tutaj zachmurzenie małe i umiarkowane, a słońce będzie się często przebijać. No, w zasadzie to nie ma przez co, bo prawie bezchmurne niebo. W pozostałej części Polski będzie więcej chmur, zachmurzenie umiarkowane. Miejscami wzrastające, miejscami pojawią się także przelotne opady deszczu. Najbardziej dynamiczna aura na północy i na zachodzie. Tam lokalnie możliwe są także burze. Temperatura dziś dość zróżnicowana, od około 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich przez 27-28 na południowym wschodzie i w centrum. Nad morzem zdecydowanie chłodniej, od 13 do 15. Wiatr słaby, umiarkowany na południu, porywisty na Pomorzu z kierunków zachodnich. W pozostałej części kraju z południowego zachodu i południa w czasie burz porywy mogą osiągać do 60 km na godzinę. Podobnie wysoko w Beskidzie Śląskim. A jeśli chodzi o temperaturę teraz, a to może za moment.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej aktualnie w Kozienicach 26 stopni, a najchłodniej w Kołobrzegu 13. Tutaj temperatura także może być podpowiedzią, bo pytamy o to, co to za miasto na podstawie różnych dźwięków nagranych w tym mieście. Słuchamy najnowszego dźwięku numer 4. Ktoś tam powiedział chyba bueno bueno w tle. No to bueno bueno, jedziemy dalej.

0: Pani redaktor, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak pani wspomina swoją maturę, to było przyjemne doświadczenie, czy
1: bardzo,
0: nie do końca?
1: Bardzo przyjemne, bo ja tylko jeden dzień, czyli polski.
0: Ty byłaś taką olimpijką, tak?
1: I miałam też...
0: Ewa!
1: I miałam też certyfikat z języka, więc też się zwolniłam i zdawałam tylko język polski. Napracowałam się przed maturą.
0: No widzisz, zupełnie inaczej niż ja.
1: A ty miałeś co?
0: Polski? No ja przyspieszyłem wszystko. Ja miałem tak, polski, matematykę pisemnie, później miałem angielski ustnie, polski ustnie i geografię chyba ustnie.
1: No to rzeczywiście tak się napracowałeś.
0: Lubiłem tego geografię gospodarczą bardzo.
1: Ona czyli co, gdzie wydobywają?
0: Tak.
1: Czy kawa?
0: No, prosto sorgo i te sprawy. Jakoś mnie to wtedy kręciło.
1: Fajnie.
0: Nie wiem dlaczego.
1: Ale to są przydatne informacje.
0: Oczywiście. Ale najbardziej przydatne dla kierowców są informacje drogowe, więc słuchamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mówiłam o korku na S1 i mamy już wyjaśnienie tego, no tego, co tam się wydarzyło, bo doszło do wypadku. To jest trasa Tychy-Sosnowiec i Mysłowice. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. I tak, jezdnia w kierunku Tychów jest całkowicie zablokowana i mamy lewy pas w kierunku Sosnowca także zamknięty na 551 kilometrze. No i oczywiście, jeśli chodzi do jazdu Tychów, to objazd prowadzi ulicami Mysłowic. W kierunku Sosnowca można przejechać, ale jest zwężony. Jest też korek w obie strony zresztą. Droga krajowa numer 2 na Mazowszu. Tutaj dwa wypadki na odcinku właściwie 15-kilometrowym, czyli to jest odcinek Siedlce Międzyrzec Podlaski i te w miejscowości Krzesk Królowa Niwa zderzyły się samochód osobowy i dostawczy. Cztery osoby zostały ranne. Ruch odbywa się na przemian jednym pasem. To 595 kilometr tej trasy, a na 582, czyli 13 kilometrów wcześniej w Zbuczynie doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało i tutaj utrudnienia mogą utrzymać się do godziny 16. Teraz jeszcze krajowa 16, tu z kolei sytuacja bez zmian na trasie Mrągowo-Orzysz w Mikołajkach, gdzie przypomnijmy, wywrócił się na jezdnię motocykl. Motocyklista został ranny, ruch odbywa się na przemian jednym pasem na 227 kilometrze. I na koniec jeszcze droga krajowa numer 1, trasa Czechowice-Dziedzice-Bielsko-Biała. Tu w Czechowicach po awarii lawety jest zwężenie w kierunku Bielska na 598 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą. To była reklama.
0: Błądzimy dzisiaj po mapie co nieco, jeśli chodzi o naszą zagadkę dźwiękową. Buenos Aires pisze nasz słuchacz Tomek. Mamy jeszcze Rzym. Pozdrawiam serdecznie Bartosz. I mamy tutaj także Rzym i Watykan łamane na. To zdaje się, że Michał napisał taką wiadomość.
1: I Tokio jeszcze jest.
0: I Tokio. To posłuchajmy jeszcze raz pierwszej i ostatniej podpowiedzi dźwiękowej. W tym mieście ludzie kochają się śmiać, rozmawiać ze sobą, jedzą na zewnątrz, przemieszczają się także metrem. No, w tym mieście jest też nie jeden kościół, bo słuchaliśmy wcześniej dzwonów.
1: Jest plaża.
0: I jest plaża.
1: To też był, no, był dźwięk z plaży.
0: Tak. I za kilka minut już dowiemy się, co to jest za miasto. Jeszcze macie chwilę na to, żeby napisać wiadomość albo się nagrać. Oczywiście w naszej aplikacji.

A może ktoś z was chciałby się podzielić jakimś swoim majówkowym wspomnieniem? No bo ten weekend majowy się zakończył, nie był co prawda jakoś specjalnie wydłużony, ale jednak mimo wszystko pogoda była znakomita i można było fantastycznie spędzić czas. Czekam także na wiadomości w tej sprawie, ale słuchamy teraz wszystkich naszych dźwięków, które miały sugerować, a w zasadzie pomóc w odpowiedzi na pytanie, co to za miasto?

0: más cosas que tenemos, como que Dani ya sabe luego que te va a pasar factura,
1: Czyli mamy tak, metro, kościoły, woda, plaża też chyba tam była. Słuchamy.
2: Dzień dobry, w sprawie zagadki. Myślę, że może chodzić o Rzym. Pozdrawiam, Adam z deszczowego Luksemburga.
1: Pozdrawiamy, Adamie, z deszczowego Luksemburga i te deszcze mają też do nas przyjść, więc, a potrzebne są, więc czekamy także na opady. Ale nie chodziło o Rzym, bo była jeszcze jedna podpowiedź, w której można było usłyszeć język właśnie jaki. No bo na pewno nie włoski. No i tu mamy całą serię odpowiedzi.
3: Ja myślę, że to Barcelona. Pozdrawiam z Toyoty.
4: Dzień dobry, Krzysztof z Zamościa. Myślę, że jest to Barcelona. Pozdrawiam wszystkich.
5: Barcelona. Jarek ze Sterwy.
6: Hej, a propos konkursu, może to jest Barcelona? Pozdrawiam Grzesiek z Rzeszowa.
1: I to jest bardzo dobra odpowiedź. Chociaż pierwszy był Robert z Dastera i te dźwięki pochodziły tak rzeczywiście z plaży Barceloneta, gdzie mieszkańcy po spacerze mogą się wykąpać w morzu. Oprócz tego mieliśmy dźwięki dzwonów w katedrze w Barcelonie, ale mieliśmy też ulicę, jedną z głównych, gdzie jest mnóstwo restauracji, czyli La Rambla. No i ktoś też zszedł do metra, żeby nagrać ten dźwięk, kiedy rusza pociąg metra. Jeszcze Paweł napisał, że to Lizbona, ale to już wykreśliliśmy. Słuchacz z Poznania napisał, że to Barcelona, Ania z Tarnowa, no i Robert z Dastera, który odgadł jako pierwszy. Gratuluję, jedziemy dalej.

0: Z nami ominiesz korki. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wczoraj miałem jasny plan.
0: Z nami

0: Trudno mi w to uwierzyć, ale no wspomnień majówkowych brak. Nie ma żadnych wspomnień Ewa majówkowych. Ja pytałem o to, żeby jednak się... gdzieś przywołać ten czas, żeby troszeczkę sobie ten weekend może chociaż
1: może
0: w głowie przedłużyć.
1: Może się skupili nasi słuchacze jeszcze na Barcelonie i dlatego, a teraz już zakończyliśmy ten etap, więc
0: ale
1: może...
0: Ale słuchajcie, poniedziałek jest, już.
1: A może jeszcze, to jest optymistyczna wersja, może jeszcze majówka trwa po prostu.
0: No to proszę, my chętnie
1: to co
0: posłuchamy.
1: Co tam się jeszcze nie skończyła.
0: No ale to można powiedzieć, co się robi, tak?
1: Zapraszamy.
0: Więc czekamy, zapraszamy. Tymczasem teraz serwujemy wam najnowsze informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A one nie są niestety najlepsze na S1 między Tychami a Mysłowicami. Chodzi o to, że na trasie Tychy-Sosnowiec właściwie w Mysłowicach zdarzyły się dwa samochody ciężarowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Tychów całkowicie, a także lewy pas w kierunku Sosnowca. Objazd prowadzony jest ulicami Mysłowic na 551 kilometrze. I mignął mi tutaj dość duży korek na A1 na trasie jadąc od Gdańska do Łodzi na wysokości remontowanej, czyli na remontowanym odcinku między węzłami Kopytkowo i Pelplin. To jest jezdnia w kierunku południowym, czyli jadąc w kierunku Łodzi. Ten korek nie jest bardzo pokaźny, natomiast trzeba go odnotować, bo przypominam, że na tym odcinku jest zwężenie i z tego powodu właśnie tutaj ruch spowalnia. Podobnie jest na przeciwległej jezdni, czyli na jezdni w kierunku Gdańska między węzłami Toruń Południe i Lubicz Dolny. Tu z kolei też przyczyną są roboty drogowe i właśnie z tego powodu ruch spowalnia. Ruch spowalnia także na S10 między Cierpicami chociażby, a Toruniem właśnie i tutaj też prowadzone są roboty drogowe. Mamy dwa utrudnienia na Mazowszu na Krajowej Dwójce. To jest też świeża sprawa. Oba te utrudnienia. Odcinek Siedlce Międzyrzec Podlaski. Po pierwsze w Krzesku Królowej Niwie. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym, wskutek którego 4 osoby zostały ranne. Ruch odbywa się na przemian jednym pasem na 595 kilometrze. Na 582 w Zbuczynie też obowiązuje ruch na przemian jednym pasem po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym. To jest 13 km wcześniej, czyli to jest ten sam odcinek Siedlce Międzyrzec Podlaski i to jest także fragment Krajowej Dwójki. I przypomnę

0: Przypominam jeszcze o utrudnieniu na drodze krajowej numer 50 na trasie Sochaczew-Mszczonów w Wiskitkach. Tu zderzyły się 3 samochody osobowe i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. W tej kolizji na szczęście nikomu nic się nie stało. Mówiłam już o korku na A1, no i też długi korek utrzymuje się na S6C na odcinku między węzłami Kowale i Gdańsk Południe, to na jezdni w kierunku Gdyni. Tutaj też to jest wynik prac drogowych. Jadąc dalej S6 i S7 mamy spowolnienie na wysokości węzła Gdynia-Chylonia, to na jezdni w kierunku Rumi. Poza tym S7 bardzo ładnie wygląda, ale korkuje się już na przykład droga krajowa numer 91. Po pierwsze w Śródmieściu Gdańska, po drugie na wysokości Oruni, a po trzecie w samym Pruszczu Gdańskim. I tutaj też jest ten fragment za Pruszczem na dojeździe do krajowej 6, a później także 6 do A1 na wysokości Rusocina. I mamy też już coraz większy ruch na drodze krajowej numer 81 na dojeździe do tunelu pod Martwą Wisłą. To jest oczywiście w Gdańsku, a później jeszcze bardziej zakorkowany jest ten odcinek po wyjeździe z tunelu do S7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja się pochwalę. Byłam z rodzinką na Śląsku. Zwiedzaliśmy z przewodnikiem Katowicki Spodek, Planetarium w Chorzowie i kopalnie w Zabrzu. Było bardzo intensywnie. Pogoda dopisała, pisze Ania Startowa.
0: No i pięknie.
2: No właśnie, pytanie, czy udało się odkryć jakieś tajemnice, na przykład Spodka? Są jakieś ciekawe rzeczy? Ja szczerze mówiąc nigdy w środku nie byłem. Zawsze przykuwał moją uwagę już wystarczająco w dużym stopniu z zewnątrz, a do środka nigdy nie udało mi się wejść.
0: Ja też nie byłam. Ani w środku, ani w sumie też na zewnątrz. Ale na przykład do kopalni Guido bym chętnie zjechała. Oho. Podobnie jest pięknie.
2: No tak, a im cieplej na dworze, tym chętniej będziemy chcieli zjechać do kopalni. Pozdrawiamy Ani i czekamy. Jeszcze być może są jakieś fajne rzeczy, których się dowiedziałaś, jakieś sensacje albo jakieś tajemnice, czy to w kopalni, czy w Spodku.
0: Albo chętnie. Co dobrego jadłaś na przykład.
2: No wiadomo co chyba. No tam się, no Kuchnia Śląska, to tam jest dużo dobrego.
0: Roladę i co tam, kapustę czerwoną.
2: Modra.
0: Modra, właśnie.
2: Modrą. Ale też można pojechać do Czech i tam knedliki jeszcze dodadzą, sosik.
0: Możliwości jest naprawdę dużo.
2: Kociołek rycerski. Dobrze, no to jedziemy dalej. A w tej godzinie jeszcze połączymy się z Marcinem Koczybą, który podróżował Zakopianką w długi weekend i porozmawiamy sobie o tych rzeczach, które się tam działo, o jego spostrzeżeniach, o tym, co trzeba poprawić, no i czy kierowcy byli niesforni.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Kiedy robi się ciepło i chcemy wyjechać gdzieś, to zazwyczaj do głowy przychodzą nam dwa pomysły. Morze albo góry. Jeśli chodzi o morze, to S7, a jeśli chodzi o góry, to Zakopianka, jedna z najbardziej fascynujących tras w naszym kraju. Bardzo dużo osób pojechało właśnie na Podhale i korzystało z tej drogi. Wśród tych osób był nasz dziennikarz Marcin Koczyba. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, to fascynująca droga, zaprawdę powiadam.
0: No właśnie, gdybyśmy tę fascynację albo tą drogę fascynującą mogli nieco bardziej to pojęcie rozwinąć, to co byś powiedział, tak. Jak było tym razem? Bo zdaje się, że ty dosyć długo wracałeś do Krakowa.
1: Tak. 3,5 godziny z Zakopanego do Krakowa, no prawie 4. Sam wyjazd z Zakopanego to już kłopot. Kierowcy no w ogóle parkują jak popadnie. Jest w ogóle jakiś taki dziwny zwyczaj, że najchętniej jadąc nad morze, przednimi kołami wjechalibyśmy do morza, a w góry jadąc to przynajmniej, żeby te dwa przednie ogubałówkę były oparte. No i w związku z tym wszyscy w tym centrum parkują na łapu-capu, więc parkują. Wydostanie się z Zakopanego to zawsze jest droga przed mękę, ale jak już się uda i wyjedziemy na Zakopiankę, no to się zaczyna. Mamy wąski odcinek. Cóż z tego, że potem jest dwupasmówka, jak ten odcinek krótki przecież tam ponad godzinę. Ponad godzinę. I do tego wszystkiego wszyscy zdenerwowani, dojeżdżanie do zderzaka, no to zaraz jakaś kolizja. Do tego wszystkiego motocykliści, których było dużo, ja przypomnę, że w Małopolsce w ciągu dwóch dni dwóch motocyklistów zginęło, więc oni też nie wprawni, bo po zimie trochę jednak zardzewieli. No i zaczyna się robić nerwowo. Jedni trąbią, drudzy krzyczą, motocykliści próbują przejechać gdzieś tam środkiem między autami, no to ktoś otwiera im drzwi i tak to się dzieje. Tak, no to strasznie były emocje, bo wiesz, zrobiło się nagle 27 stopni. W piątek w Zakopanem było raptem 4-5 stopni w dzień i 20 stopni w górę skoczyła temperatura, więc ludziom też skoczyło ciśnienie i emocje, no i wszyscy już chcieli jak najszybciej się wydostać. No a tu niestety nie było to wcale takie proste i dopóki się nie rozbuduje tego odcinka między Nowym Targiem a Zakopanem, to naprawdę nie będzie lepiej i tu muszą państwo być przygotowani na to, że to się jeszcze parę lat pociągnie, bo nic na to nie wskazuje, żeby to miała być jakaś szybka sytuacja. To są takie nasze paskudne zwyczaje, że wszyscy jedziemy na raz, wszyscy na raz wyjeżdżamy. Tyle, że ja wyjechałem tym razem wcześniej i okazuje się, że chyba Polak był mądry przed Szkodą, co z kolei spowodowało przeniesienie Szkody na inny termin, bo ja wyjechałem w południe i już w południe były korki. Do tego wszystkiego kolizja gdzieś tam przed Myślenicami, to już na tej dwupasmówce, ale też znowu emocje, znowu nerwy, ktoś chce wjechać. I tu znowu na dwupasmówce motocykliści, którzy próbują jechać środkiem. Jest nerwowo, to jadą poboczem. To teoretycznie w takich sytuacjach mogliby, ale tam jest ciągle żwir, kamienie po zimie, jakieś części po kolizjach aut, jakieś kawałki gumy, plastiku. No o wywrotkę nie trudno. Mhm. Więc jak już dojechałem do Krakowa, to naprawdę cieszyłem się ogromnie, że mam to już za sobą i tak naprawdę nadawałem się tylko do tego, żeby wziąć prysznic i posiedzieć sobie w spokoju i w ciszy.
0: No właśnie, wygląda na to i wydaje się, że emocje za kierownicą to takie gwałtowne emocje, to nie jest nic dobrego. Wiemy o tym wszyscy, natomiast to jednak mimo wszystko się dzieje. Można powiedzieć, że to jest zachowanie bardzo nieprofesjonalne. Jeżeli widzimy motocyklistę, otwieramy drzwi, albo nie wpuszczamy innych. Wiadomo, że wszyscy jesteśmy razem w tym korku. Co z tym zrobić? To znaczy, jak tutaj zaapelować do kierowców, do tych, którzy w tym korku za bardzo się denerwują, albo nawet pozwalają sobie na rzeczy, no, które tak eufemistycznie rzecz ujmując są niekoleżeńskie?
1: No brakuje nam takiej empatii i zrozumienia, czyli brakuje nam znowu to, o czym my tu bardzo często w Radiu Kierowców mówimy, edukacji. Powinniśmy sami się też trochę edukować, czytać, oglądać i zastanowić się nad swoim postępowaniem, bo partnerstwo na drodze sprzyja bezpieczeństwu, a wojna zawsze niszczy, bez względu na to, jaka to jest wojna. I to jest wojna kompletnie bez sensu, bo na przykład spychanie ludzi, którzy z pasa włączeniowego próbują wjechać do korka, no co oni mają ze sobą zrobić? Też by chcieli pojechać, a tu, wiesz, jest tak szczelnie, że ledwo kartkę byś wcisnął między zderzakami, tak? Rejestracja z całej Polski, to nie jest tak, że to jest tylko południe albo tylko północ. I ten konglomerat tych wkurzonych ludzi, którzy wracają do domu i chcą dojechać jak najszybciej, bo rano do pracy i ta perspektywa wszystkich dołuje, no to nie może się przekładać. Pamiętaj, pamiętajmy, że motocykliści mają trudno, dlatego że oni po pierwsze na cały ten styk dwóch opon z podłożem, dzisiaj rozmawiałem nawet o tym z ekspertem ze szkoły motocyklowej, pytałem go, jak to jest? I on mówi, to jest mniej więcej połać, którą zajmuje karta kredytowa. To jest wszystko, co go łączy z podłożem, więc muszą państwo zrozumieć, że on ma po pierwsze trudno opanować ten pojazd, żeby zahamować czy ruszyć jakoś, a druga rzecz to jest kwestia tego, że tam jest gorąco. Jeżeli jest 27 stopni i on w tych skórzanych ubraniach siedzi na tym motocyklu, z którego z silnika uderza gorąco, to tam naprawdę jest ciężko, więc do nich przecież jedzie, a co nam to szkodzi?
0: No właśnie, ale pamiętajmy też o takich zwykłych sprawach ludzkich, że można się szybko bardzo odwodnić, kiedy jest wysoka temperatura i jesteśmy właśnie w takim czarnym kombinezonie. Oprócz tego to, co wspomniałeś, czyli ta wysoka temperatura bijąca od samej maszyny. I naprawdę ludzie, kiedy są odwodnieni albo zaczynają odczuwać te symptomy, mogą się dziwnie zachowywać i może naprawdę dojść do tragedii.
1: Tak, to jest takie właśnie wtedy robienie sobie na złość, że zdarza się, że motocyklista przejeżdżając opuka po dachu samochodu, ten w korku nie może się wyrwać, więc już otwiera te drzwi i krzyczy za nim, co mu tam zrobi strasznego. I to się przenosi, bo to jest trochę jak kamyk wrzucony do wody. Jeżeli wrzucimy kamyk z dobrymi emocjami, ta fala, te koła się roztoczą i to będą dobre emocje. Ja w to wierzę, że jeżeli się do kogoś uśmiechnę, wpuszczę go z podporządkowanej, to on też od razu czuje się jakoś lepiej i czuje się zobowiązany do rewanżu wobec kogoś innego. Natomiast jak wrzucimy zły kamień do tej wody i na tej tafli pojawią się te koła, to jeszcze szybciej one się rozprzestrzeniają i jeszcze bardziej są, że tak powiem, wezbrane jak tsunami niemalże. I ta złość, agresja po prostu pączkuje.
0: No
1: nie
0: właśnie.
1: Ma posu.
0: Ale chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. No, to był jednak długi weekend. Ktoś pojechał sobie odpocząć w górę. Wracał, być może sam, być może z całą rodziną, być może z przyjaciółmi, ze znajomymi. Myślę sobie, że no to niezbyt dobrze świadczy o czymś wypoczynku, jeżeli z takim ciśnieniem, z agresją odnosimy się do innych uczestników, którzy także wracają. Raczej wszyscy powinni być rozentuzjazmowani, o, udało mi się powiedzieć,
1: zrelaksowani.
0: No i jakby przyjąć do wiadomości fakt, że wszyscy stoją w tym korku i trzeba jakoś współpracować.
1: Widzisz, to jest właśnie chyba też kwestia w dużej mierze tego, że przez te 3 dni, jak poruszałem się przynajmniej raz dziennie przez Krupówki, bo w miejsce, do którego miałem dojść, trzeba było przejść Krupówkami, to tam trzeźwych rzadko można było spotkać. I ja tak nawet myślałem sobie dzisiaj, że część tych ludzi dziś, jak się ocknie, to nawet nie będzie pamiętało, w jakim byli mieście. I to przykład tego wypadku z wczoraj, tak, gdzie ten 16-letni chłopiec zginął, bo wsiadł do samochodu z gościem bez uprawnień i bez pijanym po prostu człowiekiem, bo nie powiem kierowcą, bo to przecież nie był kierowca, to wskazuje na to, że mamy problem. Że mamy problem z tym, żeby spokojnie, po pierwsze nie umiemy odpoczywać. Że jak odpoczywamy, to już nam się wydaje, że to jest coś złego, więc trzeba to szybko zapić. Zapić, zjeść grilla i tak to się kręci. I całymi latami tak wyglądają te długie weekendy, zwłaszcza te majowe. No, to jest taki pierwszy strzał, bo wreszcie ciepło. No i masz.
0: A była w sobotę rozmowa z psycholog Agatą Dominik w Polskim Radiu Kierowców o tym, jak skutecznie odpoczywać. Wystarczyło posłuchać.
1: Właśnie.
0: Marcin Koczyba o tym, co działo się na Zakopiance, o niebezpiecznej jeździe, no i niestety o gigantycznym napięciu i frustracji kierowców. Czekam na wasze komentarze. Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I do usłyszenia.

0: To ja się podzielę wspomnieniami. 2 maja miałem chrzciny mojego 4-miesięcznego maluszka. Była super impreza, prawie 100 gości, niczym wesele. Wow. Nic z tym nie byłoby dziwnego, gdyby nie to, że mam już 46 lat i to pierwsze wyczekane dziecko, więc bardzo się cieszę i jestem bardzo szczęśliwy. Pozdrawiam wszystkich, Marcin i mała Julcia. No to witamy małą Julcię.
1: No, mi się, powiem ci, wzruszyłam się.
0: Wśród naszych nowych słuchaczy. Pozdrawiamy serdecznie, niech się wiedzie. Gratulujemy.
1: No wszystkiego dobrego.
0: O, Ewa się wzruszyła. Będą informacje drogowe.
1: Będą, spokojnie.
0: No dobrze, to ruszamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na trasach widać się coraz większy ruch. No i właściwie to nikogo nie powinno dziwić, bo już za 10, za 9, trzecia nawet. Więc ten popołudniowy szczyt komunikacyjny coraz bliżej. Zajrzyjmy do Warszawy. Tutaj spory ruch na S8 na jezdni w kierunku Białegostoku już, ale dużo dłuższy korek niestety na jezdni w kierunku Poznania i Wrocławia. Tutaj jest korek od Marymąckiej i kończy się przed węzłem Łabiszyńska. W drugą stronę od Marymąckiej za węzeł Prymasa Tysiąclecia. Więc na razie nie najgorzej. W ogóle wygląda na to, że ten ruch w Warszawie dzisiaj jest jeszcze nieco zmniejszony. Mam wrażenie, że jeszcze nie wszyscy wrócili po majówce do miasta. 7 korkuje się przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. W zasadzie dopiero na wysokości Dziekanowa Leśnego ten korek się kończy. Mamy też dość duży ruch na 61 na wysokości Nowodworów, czyli tuż za mostem północnym. I tutaj właśnie na wysokości Nowodworów te spowolnienia się kumulują, bo później już i do Jabłonnej, i do Legionowa w miarę sprawnie można jeszcze 61 dojechać. Mamy dość duży ruch na Puławskiej, to jest oczywiście trasa między Ursynowem a Piasecznem. Tutaj w dwie strony sprawiedliwie ruch spowalnia tak samo. Mamy delikatne korki przy wjeździe do Warszawy od strony południowej 7 i tutaj duże natężenie ruchu w Woli Mrokowskiej, w Mrokowie i także wcześniej w Tarczynie. 50 w Grójcu już bez żadnych większych problemów i sprawdzam tą 50 na trasie Grójec-Mszczonów i później im dalej Mszczonów w Wiskitkach i tu cały czas widać to ten korek spowodowany przez zderzenie 3 samochodów osobowych. Tu po tej kolizji obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. To jest 50 na odcinku Sochaczew-Mszczonów. I przypominam o 2 problemach z przejazdem na Dwójce, też na Mazowszu, na trasie Siedlce-Międzyrzec-Podlaski. Po pierwsze w Krzesku Królowej Niwie. Tu zderzyły się samochód osobowy i dostawczy, 4 osoby ranne, ruch na przemienne. To jest 595 km, 13 kilometrów wcześniej na tym samym odcinku Dwójki, czyli między Siedlcami a Międzyrzecem w Zbuczynie, ruch naprzemienny po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Na szczęście tutaj to tylko kolizja.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co do weekendu majowego, to intensywnie odpoczynek za kierownicą przede wszystkim najpiękniejszych samochodów, jakie zostały wyprodukowane. Fiat 126P, Fiat Cinquecento. W Bieszczadach zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa imienia Ignacego Łukasiewicza. To w Buburce, zdaje się. Również zwiedzanie ruin zamku w Kamieniu. Przede wszystkim najpiękniejszy kemping w naszych polskich Bieszczadach, Diabla Góra. Pozdrowienia dla całej redakcji, no i oczywiście dla całego klubu Wesołe Maluchy i Przyjaciele. Konrad. To przyjemna majówka. Pozdrawiamy serdecznie również i czekamy na więcej z tego, co udało wam się wycisnąć z tych kilku wolnych dni weekendu, tak zwanego weekendu majowego. 5 minut do 15 to są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Bo to nie

0: Już minuta po 15.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Południe, południowy wschód i miejscami centrum kraju tutaj słonecznie. Na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, okresami nawet sporo i gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu, a na północy i zachodzie także burze. Temperatura od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26-27 na południowym wschodzie i w centrum. Nad morzem zdecydowanie chłodniej od 13 do 15. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, w trakcie burz porywy do 60 km na godzinę, a w nocy z poniedziałku na wtorek więcej chmur utrzyma się na północy, zachodzie i miejscami w centrum. Tutaj możliwe przelotne opady, a początkowo także burze. W pozostałej części kraju spokojniej i pogodnie, a temperatura w nocy oczywiście spadnie do 7-12 stopni, chłodniej w kotlinach karpackich nawet do około 5-6 stopni, wiatr raczej słaby, ale w górach nadal porywiste.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Spędzaliście długie godziny za kierownicą. Ciekaw jestem, jakie są wasze obserwacje a propos kultury jazdy i tego, jak się zachowujemy, kiedy ta presja się zwiększa i wszyscy stoją w korku. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji. Tekstowo albo głosowo. Na zegarze już prawie 3 minuty po godzinie 15:00.

0: 10:30 po 15:00 i sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy taką sytuację na S3, że ja już kilka godzin temu odwołałam to utrudnienie, ale niestety tu przyszło sprostowanie, że ta sytuacja znów wywołuje problemy dla kierowców. Już mówię szczegóły, to jest S3 między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Tutaj po wystrzale opony w samochodzie ciężarowym ten samochód cały czas zajmuje pas awaryjny i prawy w tym miejscu i niestety tutaj od służb jest taka informacja, że usuwanie skutków tego zdarzenia przedłuża się i niestety no, dopiero do odwołania będzie właśnie ta sytuacja się utrzymywała. Nie ma korka, to jest dobra informacja, natomiast no, trzeba uważać, że na jezdni w kierunku Świnoujścia te spowolnienia mogą się tworzyć i trzeba być po prostu czujnym w tym miejscu. Na S1 między Tychami a Sosnowcem w Mysłowicach wciąż zablokowana jezdnia w kierunku Tychów po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych, wskutek którego jedna osoba została ranna na 551 kilometrze. Mamy też blokady jednego pasa w kierunku Sosnowca. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Tychów, to objeżdżamy ulicami Mysłowic. I jeszcze dwa razy dwójka na Mazowszu na tym samym odcinku, czyli na trasie Siedlce Międzyrzec Podlaski. Tu dwa zdarzenia drogowe w odległości 13 km. W Zbuczynie po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym obowiązuje ruch naprzemienny na 582 km. Tu na szczęście nie ma poszkodowanych, natomiast cztery osoby zostały ranne 13 km dalej po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym. I tutaj to jest na wysokości miejscowości Krzesk, Królowa Niwa i też odcinek Siedlce Międzyrzec Podlaski i Krajowa Dwójka. Cały czas niewielkie utrudnienia widać na 50 między Sochaczewem a Mszczonowem w Wiskitkach. Tutaj przypomnijmy, zderzyły się trzy samochody osobowe i obowiązuje po tej kolizji ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A propos jazdy, mamy długi weekend za sobą, majówkę. No i pytałem o wasze spostrzeżenia a propos tego, w jakim stylu jeździmy.
3: Ja jeżdżę w dwóch dużych miastach, mianowicie w Bydgoszczy i w Gdańsku i zauważyłem taką zależność, że kierowcy w Bydgoszczy szybciej zbierają się na zielonym świetle niż kierowcy z Gdańska. W Bydgoszczy potrafi być taka sytuacja, że trzy pierwsze samochody ruszają w tym samym czasie na zielonym świetle, a w Gdańsku potrafi być tak, że między pierwszymi trzema samochodami mija 1 do 2 sekund, zanim kierowca włączy bieg i ruszy i przez to o wiele większe opóźnienia mamy na ruszaniu ze świateł w Gdańsku niż w Bydgoszczy. Pozdrawiam, Mikołaj ze Skody Fabii.
0: Pozdrawiamy Mikołaja. Czyli ci, którzy są w Gdańsku, skrolują, co?
2: Tak, wychodzi
0: albo
2: na to.
0: Albo czymś innym zajmują się, albo może szukają morza na mapie.
2: Jak w Gdańsku, to raczej tylko zatoki, ale może.
0: No tak, już oczywiście, no, ale to są jednak wody zatoki, która jest bardzo blisko naszego Morza, tak, Bałtyckiego. No właśnie tak się zastanawiam, z czego to wynika. Kilka razy prowadziłem rozmowę na ten temat z moimi znajomymi i rzeczywiście...
2: Doszliśmy
0: do wniosku, no, takiego, że rzeczywiście, gdyby się zmienia się światło i wtedy wszyscy ruszają, no to przecież nikt nikogo nie wiedzie, tak? I wtedy, tak, ten ruch jest o wiele bardziej płynny. A jeżeli jesteś gdzieś tam dalej i widzisz, że się świeci zielone i nic się nie dzieje, no to...
2: No bardziej zielony nie będzie jednak, no.
0: Nie, może będzie. Dlatego, że ludzie prowadzą w swoich samochodach po prostu, nie wiem, życie, biuro, nie wiem, kłócą się, zrywają ze sobą, zaczynają nowe związki.
2: No niestety tak jest, ale to zwróć uwagę, że tak jest na przykład też przed przejściem dla pieszych, jak się zapali na przykład zielone. No to jak ktoś jest zajęty właśnie swoim życiem i to nie widzi, że to zielone się zapaliło i stoi i ty się zastanawiasz, pójdzie czy nie pójdzie.
0: Ale jest jeszcze typ tak zwanego pieszego paradującego, który idzie tak jakby w zwolnionym tempie, tu gdzie nie ma w ogóle żadnych świateł, bo, aha, uważa, że ma pierwszeństwo i tak się snuje.
2: To ja nie znam tego pieszego paradującego.
0: No ja znam.
2: Znasz?
0: Już kilka razy. W zeszłym roku na przykład jednego pieszego paradującego. To już... Można powiedzieć,
2: znaczyło,
0: że jakby były takie wskaźniki mówiące o tym poziom moich emocji.
2: Aha. To kortyzol.
0: Wytrzymałem, ale to już do czerwonego dochodziło.
2: Okay.
0: Akurat z pracy wracałem. Czekam na więcej waszych historii w naszej aplikacji.

Zgadywaliśmy już dzisiaj na podstawie dźwięków, odpowiadając na pytanie, co to za miasto. To była Barcelona. A teraz na zagadkę klasyczną, którą już znacie z naszej anteny. Jesteście w samochodach, ja wam będę podawał podpowiedzi, a wy będziecie zgadywać, o co może chodzić. Wiadomo, kwestie związane z motoryzacją, z różnymi zjawiskami, czasami z częściami samochodów. Te części czasami są bardzo głęboko ukryte albo na tyle oczywiste, że w ogóle nie zwracamy na to uwagi. To nie były podpowiedzi, to nie była nawet pierwsza podpowiedź, ale teraz będzie. To rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają kompromisów. To pierwsza podpowiedź w naszej zagadce, to rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają kompromisów. Oczywiście chodzi o sprawy związane z motoryzacją, z autem, z jazdą. O co może chodzić? Co jako pierwsze przychodzi wam do głowy? Rozejrzyjcie się po samochodzie. No i czekam na wasze propozycje, odpowiedzi w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. 23,5 minuty po godzinie 15:00.

0: No i mamy pół godziny do 16. Bardzo dziękuję. Tu się pan pojawił w naszym studiu, ale zresztą znany wszystkim pan Zbyszek, który
1: wróci
0: do nas po godzinie 18. I no cóż, zagadka nasza, bo to bardzo ważna sprawa. Pierwsza podpowiedź za nami to rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają kompromisów. Oczywiście chodzi o sprawy związane z motoryzacją. No to słuchamy.
2: Witam szanowną redakcję. W sprawie konkursu zagadki, czy to może chodzi o manualną skrzynię biegów? Pozdrawiam, Marcin z Michałowa.
0: Czy chodzi o manualną skrzynię biegów? Odpowiadam, że
1: nie.
0: Nie. Ale będą kolejne podpowiedzi. To rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają kompromisów. To by pasowało, rzeczywiście.
1: Prawda.
0: No ale kolejne podpowiedzi, mam nadzieję, doprowadzą nas do dobrej odpowiedzi, a teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczniemy od dobrej informacji. Ta jest z Krajowej Jedynki, z odcinka Czechowice-Dziedzice-Bielsko-Biała. W Czechowicach już odblokowano przejazd w kierunku Bielska po awarii lawety. Tutaj zablokowany przez kilka godzin był jeden pas na 598 kilometrze. No i tutaj właśnie ta dobra informacja, że można przejechać całą szerokością jezdni bez żadnych problemów. Jeśli chodzi o popołudniowy szczyt komunikacyjny, mieliśmy dzisiaj bardzo trudną sytuację przez cały dzień właściwie na południowej obwodnicy Krakowa i sprawdźmy, czy tutaj sytuacja poprawiła się. Nie bardzo. Czyli na razie cały czas bardzo długi korek od mostu na Wiśle aż do węzła Bieżanów. Wygląda na to, że prowadzone są prace drogowe na południowej obwodnicy Krakowa i z tego powodu właśnie ten korek utrzymuje się tutaj przez cały dzień. Mamy też korek przy wjeździe i przy zjeździe w tej chwili już także z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego. Tutaj to spowolnienie jest do Libertowa, tam prowadzone są też prace domowe. Prace nie domowe, tylko drogowe. 44 korkuje się przy wjeździe do Krakowa od strony Skawiny i Siedziny. Jeśli chodzi o ruchy w samym Krakowie, no to na 79 na wysokości Czyżyn, Nowej Huty czy Prądnika Białego ruchy spowalnia. Mamy też już ten powrót korka na siódemce, właściwie na przebudowywanym fragmencie S7 na jezdni w kierunku północnym na wysokości Wzgórz Krzesławickich. To też oczywiście z powodu tego, że roboty tam trwają. Jest długi korek także na dojeździe do Katowic, a czwórką na wysokości Chrzanowa. Tam też prowadzone są prace drogowe i także mamy dość trudną sytuację na wjeździe do Wrocławia od strony Kostomłotów i Nowej Wsi Wrocławskiej. Tutaj mamy duży ruch przy wjeździe do Wrocławia. Wygląda na to, że niektórzy dopiero wracają do Wrocławia ze swojego długiego weekendu, bo na przykład korek z Kobierzyc jest także, czyli prowadzący z Karkanoszy ósemką do Wrocławia, także dość spory. I mamy też korek na wjeździe do Wrocławia od strony Katowic na wysokości Bielan Wrocławskich i właściwie to spowolnienie kończy się dopiero na wysokości Mędłowa. A ósemka tutaj bez większych problemów. Jedyne spowolnienie mamy na dojeździe do węzła przy Nowej Wsi Wrocławskiej, czyli przy zjeździe z A8 jadąc z północy na południe w kierunku A4. Duży ruch także na piątce na wysokości Partynic i na 94, tu na wysokości Wrocławskich Krzyków, także Parku Wschodniego, także na wysokości Grabiszyna, Parku Grabiszyńskiego.

0: Jego i tutaj także kolejkowa we Wrocławiu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają kompromisów. Wiadomo, chodzi o motoryzację. Pierwsza podpowiedź, a druga, wielu kierowców uważa, że im nowsze auto, tym bardziej jest to coś rozbudowane. O co może chodzić? Czekam na wiadomości od was. Ale mamy tutaj bardzo koleżeński zespół.
0: Tak.
2: Świeża kawa przyszła.
0: Mhm.
2: Jaka pachnąca. No to smacznego i jedziemy dalej. 26 minut do godziny 16. To są wysokie obroty w PRK.
3: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: A ze mną przy telefonie młodszy kapitan Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim. Dzień dobry, panie kapitanie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj mamy Dzień Strażaka, więc postanowiliśmy, że porozmawiamy. Zresztą strażacy cieszą się jednym z najwyższych, mają najwyższy współczynnik zaufania społecznego. Co za tym stoi, łatwo się domyślić. Ciężka praca, no i także mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy w Straży Pożarnej służą. Co sprawiło, że wybrał pan właśnie Straż Pożarną?
1: Może bym powiedział oklepanie, że chęć pomocy innym, ale dla mnie to adrenalina i to, że można coś działać, coś się dzieje, cały czas coś innego, pożary, wypadki, zdarzenia radiacyjne, miejscowe zagrożenia, koty na drzewie, więc jest tego różnorodność.
0: Ale to było tak, że pan marzył jako dziecko już, żeby zostać strażakiem?
1: Ja już od 3 lat w młodości należałem do Ochotniczej Straży Pożarnej, MDP. I potem OSP, porobiłem kursy w OSP specjalistyczne, które uprawniają mnie do brania udziału w działaniach ratowniczych. No i potem przystąpiłem do naboru i dostałem się do PSP.
0: Czy trudno jest ściągnąć kota z drzewa?
1: Nie, kota z drzewa nie jest trudno, ale bywa tak, że jeszcze wyżej ucieka.
0: No dobrze, no ale jak się to robi? Bo ja tylko o tym słyszałem. Trochę się wszyscy pewnie śmiejemy, że no jak to strażacy zostali wezwani do tego, żeby ściągnąć kota z drzewa, ale macie jakąś, nie wiem, jakieś szkolenie z tego, jak to robić, no bo przecież kot to jest taki jednak bardzo niezależny byt.
1: No nie, no jakieś szkolenie nie ma. Rozstawiamy się drabiną mechaniczną, podnośnikiem, wjeżdżamy na górę, no zazwyczaj kot już jest wystraszony, wypłoszony i on daje się złapać. Też oczywiście, jeżeli przyjmujemy zgłoszenie o kocie na drzewie, to nie jedziemy z takiego kota, który siedzi tam godzinę, bo nieraz jest tak, że po godzinie dwóch sobie sam wejdzie. Mhm. Jeżeli z kilka dni ten kot nie schodzi, no to my wtedy już rzeczywiście tam jedziemy.
0: Czyli to jest taki warunek, że kilka dni kot na drzewie siedzi, no, i wtedy można wezwać straż pożarną.
1: Dyżurny, który przyjmuje zgłoszenie, zawsze to weryfikuje i stara się sprawdzić, bo często bywało tak, że mieliśmy zgłoszenie, a po godzinie dwóch pani zadzwoniła, że jednak kotek sam zszedł. No bo wiadomo, nie było już ludzi pod drzewem, nie było jakiegoś psa, który go wystraszył, no i on sobie zszedł.
0: Satysfakcja, rozumiem, że jest, nawet kiedy się ściągnie kota z drzewa.
1: Oczywiście, satysfakcja w straży jest, pomagamy, no i to jest najfajniejsze. No, ciężka jest praca, ale jest, no ludzie się odwdzięczają jakimiś uśmiechami, tekstem, że dziękujemy za pomoc. Czasem nawet się zdarzy, że ktoś z jakimiś czekoladkami przyjedzie na jednostkę w ramach podziękowań, że coś pomogliśmy, uratowaliśmy jakieś mienie. No i takie gesty cieszą.
0: Trudno się jeździ wozem strażackim, bo to jest naprawdę kawał sprzętu.
1: Nie, teraz system jest nowoczesny, praktycznie wszystko już jest w automacie. Jedynie jest ciężko, że trzeba uważać na innych kierowców. Każdy się inaczej zachowuje. Jeden, słysząc sygnały, zjedzie prawidłowo na pobocze. Jeden przyspieszy. To też nie jest złe, bo przyspieszy i wtedy znajdzie sobie jakąś tam zatoczkę autobusową, w którą się zatrzyma. Ale są też tacy kierowcy, którzy w ostatniej chwili zobaczą sygnały, czy też usłyszą. My to mówimy tak, że odcinaj myślenie i nagle jest hebel, hamulec. Mhm. Hamują, zatrzymują się na środku drogi. Jeszcze się czasem zdarzy tak, że po środku jest wysepka, no i my musimy wtedy coś kombinować i lawirować. To nas wyhamowuje, no i wtedy jakieś tam emocje są.
0: Panie kapitanie, to może powiedzmy sobie, bo to jest dobry moment, żeby jednak wytłumaczyć, jak w takiej sytuacji zachować się na drodze, kiedy jedzie wóz strażacki. My możemy czasami być spanikowani, zaskoczeni, trochę w swoim świecie. Z pana perspektywy, kiedy wy jedziecie w tym wozie, wiecie, że jedziecie do miejsca, gdzie potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Jak taki kierowca powinien się zachować? Jest takie ABC, które pan mógłby nam tutaj przedstawić?
1: Co do ABC, to może nie, ale takie konkretne zasady. Najlepiej zjechać na pobocze, jak najdalej się da, znaleźć jakąś zatoczkę autobusową, gdzie można wjechać, wjazd do innej posesji, gdzie też można byłoby się zatrzymać, żebyśmy mogli łatwo przejechać. Jeżeli nawet jedziecie sprzeciwka i widzicie, że wóz strażacki jedzie, to też zjedźcie na pobocze, to nam ułatwi, że jeden samochód się zsunie na bok, drugi na bok i my mamy praktycznie całą jezdnię wtedy do dyspozycji. Na drogach ekspresowych, na autostradach pamiętajmy o korytarzu życia. Samochody z prawej strony zjeżdżają na prawą stronę, samochody z lewego pasa na lewy pas i nie blokujemy, tak? Bo bywają sytuacje, że jeżeli wjeżdżamy na autostradę, nie możemy przejechać, bo ktoś pomyślał, że sobie coś zobaczy albo szybciej przejedzie. No i my wtedy jesteśmy zablokowani. No były takie już sytuacje.
0: No tak, ale w przypadku nawet, czy to pogotowia, czy Straży Pożarnej, pewnie to jest podobne. Słyszałem, że warto włączyć kierunkowskaz, żeby ta osoba, która jedzie jednak w tym pojeździe z priorytetem, widziała, co kierowca chce zrobić, w którą stronę chce skręcić. To jest jednak ważny sygnał.
1: No jasne, i wtedy my też wiemy, że on nas widzi i wiemy, że odpowiednio reaguje, bo on, tak jak powiedziałem, no, jest rozgłoszone radio na full, nieraz w samochodzie, nie słychać nas, ktoś zobaczył w ostatniej chwili i nagle jest wyhamowanie nas do zera, bo on zaczął hamować, nie?
0: No właśnie, no to pamiętajmy o tym, żeby jednak ten kierunkowskaz włączyć, żeby ta osoba, która jedzie za nami, wiedziała, że my widzimy, my słyszymy i ewentualnie szukamy miejsca, żeby zjechać na bok. Co jest najtrudniejsze w tej służbie, a co daje największą satysfakcję?
1: Najtrudniejsze to oczywiście osoby poszkodowane w zdarzeniach oraz emocje osób bliskich, tych, które są poszkodowane, albo tych samych osób. To jest najgorsze. My jako strażacy musimy się z tym borykać, a najfajniejsze, no to, że pomagamy innym. My zawsze jeździmy. Tak jak pan powiedział, cieszymy się dużym zaufaniem społecznym, ale to wynika z tego względu, że my zazwyczaj jedziemy tam, gdy komuś się dzieje krzywda. My zazwyczaj pomagamy. Nigdy nie wystawiamy mandatów, jedynie jakieś tam może upomnienia, pogrozimy palcem, no ale mandatu już nie wystawimy, a zawsze pomożemy.
0: Jeszcze chciałem podpytać o tężyznę fizyczną i o ćwiczenia. Często pan ćwiczy, żeby zachować sprawność?
1: No ćwiczymy, to jest tak, że mamy na swojej jednostce, bynajmniej u mnie w komendzie mamy siłownię, chodzimy regularnie, co służba, ćwiczymy. No wiadomo, zdarzają się takie akcje, że trzeba wejść na 5-6 piętro z odcinkami, z pewnym umundurowaniem, z sprzętem, więc no, nie jest lekko i trzeba być na to przygotowanym.
0: Czego życzyć strażakom w ich dniu?
1: Ile wyjazdów, tyle powrotów i spokojnych służb.
0: To wszystkiego dobrego oczywiście i żeby było tyle wyjazdów, ile powrotów. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Strażaka, a naszym gościem był młodszy kapitan Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim. Do usłyszenia, panie kapitanie.
1: Dziękuję, pozdrawiam.

0: To rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają kompromisów i wielu kierowców uważa, że im nowsze auta, tym bardziej jest to rozbudowane. Elektronika, pisze Direct, system multimedialny Pawełski. Czy chodzi o elektryczny hamulec postojowy awaryjny Marcin i Leon? Na razie nie. I mamy jeszcze odpowiedź Jeep, bo nie uznaje kompromisów, zwłaszcza w terenie, pisze Aga z Volvo. Co ciekawe. Aż ciekawa, wszechstronna.
1: Tak.
0: Tymczasem Borym i Lasem sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na Pomorzu pojawiły się problemy w ruchu na drodze krajowej numer 22 na odcinku Starogard Gdański-Malbork. W Malborku zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym i jest zwężenie w kierunku Malborka właśnie na 356 kilometrze. Jeśli chodzi o S1, to tutaj na trasie Tychy-Sosnowiec na wysokości Mysłowic w kierunku Sosnowca wyznaczony jest objazd ulicami Mysłowic, a na jezdni w kierunku Tychów już ruch odbywa się bez utrudnień. A przypomnijmy, tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe i jedna osoba została ranna. Jest tutaj zresztą cały czas spory korek. Zakorkowana jest A1 w pobliżu węzła Toruń Południe. Między tym węzłem a węzłem Lubicz Dolny to z powodu remontu. Chodzi o jezdnię w kierunku Gdańska. Jest tam zwężenie i właśnie ten fragment się korkuje i mamy też dosyć duże natężenie ruchu w kierunku południowym. Widać, że jednak część z was dopiero wraca z nadmorza i mamy tutaj spowolnienie między węzłami Kopytkowo i Pelplin na jezdni w kierunku Łodzi. Tutaj też powód tego korka to jest nie tylko duże natężenie ruchu, ale też roboty drogowe. Na S6 korek jest między węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk Kowale. To na jezdni w kierunku Gdyni. Tu też prowadzone są prace drogowe. I bardzo długi korek jest na 91 przy wyjeździe z Gdańska w kierunku Pruszcza. W zasadzie zaczyna się na wysokości Oruni, a kończy dopiero w Pruszczu. 89 ze spowolnieniem przed wjazdem i po wyjeździe z tunelu pod Martwą Wisłą. To jest ten odcinek jadąc z północy, czyli od Letnicy do węzła na S7.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
3: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
3: To była reklama.

0: minuta po 16. Oj, ciepło, rozgrzało nam się dzisiaj. W Nowym Sączu 27 stopni, w cieniu oczywiście, a w Ustce 13. Sprawdźmy szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to może kilka słów o nocy. To będzie czas kontrastów w zależności od tego, gdzie jesteście. Na północy i zachodzie więcej chmur. Zrobi się całkiem pochmurno i miejscami pojawi się przelotny deszcz. Na początku nocy możliwe są także burze, szczególnie w tych regionach, więc noc może być tam zupełnie niespokojna. W centrum podobnie, choć bardziej lokalnie, przelotne opady mogą się pojawić i znikać. Za to południe i wschód kraju tej nocy zdecydowanie spokojniejsze. Tam zachmurzenie małe, a miejscami wręcz bezchmurne niebo. Jeśli chodzi o temperatury w nocy, najchłodniej na Pomorzu około 6 stopni, cieplej na południowym wschodzie i zachodzie nawet 12-13. W Kotlinach Karpackich lokalnie jeszcze chłodniej, około 5-6 stopni. Wiatr w nocy raczej słaby, choć w górach i w czasie burz może być bardziej odczuwalny w porywach do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają kompromisów. Wielu kierowców uważa, że im nowsze auto, tym bardziej jest to rozbudowane. Ustaliliśmy, że nie są to multimedia ani elektronika. Trzecia podpowiedź to cecha lub element, który producenci aut lubią podkreślać w reklamach. O co może chodzić? Jakie jest rozwiązanie? Na podstawie podpowiedzi czekam w naszej aplikacji.

0: rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają kompromisów. Wielu kierowców uważa, że im nowsze auto, tym bardziej jest to rozbudowane. To cecha lub element, który producenci aut lubią podkreślać w reklamach. Chodzi o spalanie i emisję spalin. Piotr Starnowa, Bezpieczeństwo. Piotr z Daci, Borem i Lasem. Taką podpowiedź usłyszałem. Chyba choć o cztery łapy, pisze Tomek. Nie zupełnie... W zasadzie zupełnie nie. Pozdrawiamy Tomka i czekamy na więcej waszych odpowiedzi, które mam nadzieję prędzej czy później będą dobre. Czwarta podpowiedź przed nami, ale najpierw serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 83, odcinek Kowale Pańskie, Kolonia Miłkowice. W Dobrej doszło do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. Pieszy został ranny, ruch odbywa się naprzemiennie na 15 kilometrze. Tutaj problemy w ruchu mogą utrzymać się do godziny 18, tak szacują służby. Przypominam także o tym, że na S3 między węzłami Myślibórz i Pyrzyce na 43 kilometrze nadal zablokowany jest pas awaryjny i prawy po wystrzale opony w samochodzie ciężarowym. Niestety samodzielnie ten samochód ciężarowy nie może odjechać i niestety od samego rana na 43 kilometrze jest zablokowany częściowo przejazd w kierunku Świnoujścia. Można przejechać w tym miejscu tylko lewym pasem. Na S1 na trasie Tychy-Sosnowiec w Mysłowicach poprawiła się sytuacja na jezdni w kierunku Tychów. Tutaj można przejechać już bez utrudnień. Natomiast cały czas zamknięta jest jezdnia w kierunku Sosnowca. Trzeba objechać ulicami Mysłowic, a tutaj przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody ciężarowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Na Pomorzu w Malborku na trasie Starogard Gdański Malbork właśnie po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zablokowany jest jeden pas w kierunku centrum miasta na 356 kilometrze. I dobra informacja z Krajowej 16. Na koniec tutaj odblokowano przejazd. Chodzi o odcinek Mrągowo-Orzysz w Mikołajkach. Tutaj wywrócił się na jezdnię motocykl po godzinie 12 i motocyklista został ranny. Ruch odbywał się na przemian jednym pasem i stąd w końcu dobra informacja, że trasa jest już odblokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: D-Rex dorzucił jeszcze swoje rozwiązanie, czyli gwarancja, ale nie chodzi o gwarancję, to ja dorzucę czwartą podpowiedź. To coś ma związek z komfortem. No i teraz ruch z waszej strony w naszej aplikacji, a my za moment porozmawiamy sobie o tym, co takiego dzieje się na przejazdach kolejowych, że dochodzi do sporej liczby wypadków. Niektóre z nich są śmiertelne. 13:30 po 16:00.

0: Ponad 200 wypadków rocznie na przejazdach kolejowych w Polsce i w zdecydowanej większości to nie są awarie systemów, tylko błędy kierowców. Tylko w 2024 roku doszło do 78 wypadków i kolizji, w których zginęło 20 osób. Bardzo często problem nie wynika z tego, że brakuje nam wiedzy, ale to jest pośpiech, rutyna, przekonanie, że zdążę. Do tego dochodzi stres, panika, kiedy sytuacja nagle wymyka się spod kontroli. O tym, jak naprawdę zachowujemy się na przejazdach kolejowych i czego się najbardziej boimy, to o tym z moim gościem, Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Jakubie, dlaczego mimo tylu kampanii i ostrzeżeń wciąż dochodzi do tak wielu wypadków na przejazdach kolejowych?
1: Jakoś tak kierowcy w Polsce przyzwyczaili się do tego, że mają dość ograniczone zaufanie do tego, że wszystko na przejazdach zostało przemyślane, przygotowane i że ktoś naprawdę czuwa nad tym, żeby to miejsce dość newralgiczne skrzyżowania dwóch systemów transportowych było dobrze zabezpieczone. Stoi znak stop, nie będziemy zwalniać. Pali się czerwone światło, może się jakoś przemkniemy. Zupełnie inaczej niż na zwykłym skrzyżowaniu. Tam jednak przyzwyczailiśmy się do tego, że jadąc na czerwonym świetle prawdopodobnie zostaniemy trafieni i nikt się temu nie dziwi. Natomiast przejeżdżając przez przejazd uważamy, że prawdopodobieństwo, że uderzy w nas pociąg, jest niewielkie i to jest duży błąd. To zderzenie...
0: Ale z czego to wynika? Taki brak zaufania do tych systemów, które są na kolei?
1: Na pewno ta niecierpliwość, ten czas, który minimalnie jest oszacowany na 90 sekund pomiędzy tym, jak się zamknie szlaban albo zapali się czerwone światło i pojawi się pociąg, wydaje nam się strasznie dłużący się. A jak to będzie pociąg towarowy, to nie będzie 90 sekund, bo on jedzie nieco wolniej i przyjedzie do nas później. Jeżeli przed przyjazdem jest przystanek kolejowy, to ten pociąg jeszcze się zatrzyma wysadzić pasażerów i strasznie nas irytuje, że mijają te minuty i uważamy, że jednak to jest za wysoka cena i wolimy ryzykować życiem naszych bliskich, a czasem i współpasażerów czy pracowników pociągu.
0: Lokalsi, pisze nasz słuchacz, na przejazdach kolejowych jeżdżą na pamięć. Widuję to często. Ja tam wolę zwolnić, mimo że rogatki są, to i tak wolę się upewnić, bo zawsze sprzęt może zawieść. To tylko sprzęt, mimo naprawdę dobrych systemów. Pozdrawiam, pisze nasz słuchacz z okolic Gdańska. No właśnie, to jest tak, że może się zmienić organizacja ruchu na kolei i pociągi, które w naszym bezpośrednim sąsiedztwie do tej pory na przykład jeździły wolniej i gdzieś tam myśleliśmy sobie o tym, że a tutaj jest sposób na to, żeby przejechać, możemy się bardzo zdziwić, prawda?
1: Tak, rzeczywiście teraz mamy bardzo duży program modernizacji linii kolejowych i znacznie przyspieszamy ruch pociągów, również na tych liniach lokalnych. Kiedyś zwyczajowo szybko się jeździło między głównymi aglomeracjami po liniach magistralnych. Teraz pieniądze europejskie powodują, że podnosimy prędkość również na tych trasach gdzieś tam pomiędzy miastami powiatowymi czy gdzieś bardziej peryferyjnie położonych. Taki przykład bardzo ostatnio znamienny, linia z Nasielska przez Płońsk do Sierpca, Mazowsze, linia numer 27. Dotychczas prędkość na poziomie 50-60 km na godzinę. Od roku pociągi jeżdżą tam 120 km na godzinę i dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Rzeczywiście lokalni mieszkańcy przyzwyczajeni do tego, że jak pociąg widzę na horyzoncie, to jeszcze 4 razy zdążę przejechać. Dzisiaj regularnie lądują pod tymi pociągami. Jest niemalże co miesiąc dochodzi tam do wypadku. W tej chwili kolejarze wspólnie z drogowcami zastanawiają się, jak doposażyć te przejazdy. Widoczność doskonała. Pogoda bardzo dobra. W zasadzie nie ma żadnych powodów, żeby do czegokolwiek doszło, a ostatnio pociąg uderzył w karetkę. Mimo znaku stop, mimo wszelkich zabezpieczeń i tak ktoś zdecydował się jechać. No i ten pociąg pojawił się szybko, bo jechał z dużą prędkością.
0: Czy tam są takie szlabany, rogatki?
1: Tam, gdzie ta ilość samochodów bądź pociągów jest znaczna, prawo nakazuje zrobienie rogatek, nawet przynajmniej tych migających świateł. Natomiast tam, gdzie tych samochodów jest kilka na dzień, koszt takiego doposażenia każdego przejazdu byłby gigantyczny. No i w zasadzie nie ma powodu, żeby stawiać rogatki na skrzyżowaniu dwóch dróg. Jeżeli pali się czerwone światło, to kierowcy stają i nie trzeba dodatkowej fizycznej zapory, żeby nie wjeżdżali. Na przejeździe kolejowym nie wiadomo dlaczego, jednak uważają, że czerwone światło jest tylko sugestią, że jak mruga, to znaczy, że może ostrzega. Trzeba to pewnie przypominać zawsze czerwone światło, migające czerwone światło przed przejazdem kolejowo-drogowym oznacza bezwzględny zakaz wjazdu na przejazd, póki ono nie zgaśnie. Nawet jeżeli rogatki się podniosą, a światło dalej miga, musimy stać.
0: Mm. Jak działają te systemy bezpieczeństwa? Pan wspomniał o tych 90, tak?
1: 90 sekund.
0: Sekundach. Niektórym się może ten czas dłużyć. No bo teraz coraz częściej jest tak, że są automatyczne. Nie ma już drużników. W coraz większej liczbie drużnicy tam są, którzy gdzieś tam sterują tymi szlabanami. Teraz system działa automatycznie. Jak to działa w praktyce?
1: W praktyce jest tak, że gdzieś w odpowiedniej odległości na linii kolejowej są czujniki. Pociąg najeżdża na taki czujnik i stąd idzie ten sygnał, odlicza ten czas i zamyka rogatki.
0: Jakie to są czujniki? Bo niektórzy już mogą na tym etapie się zastanawiać, a może tam, nie wiem, zasypie śniegiem, zamarznie, zamoknie.
1: To są takie czujniki, że nawet jakby człowiek próbował po nich skakać, to ich nie naciśnie. Często to są już elektroniczne systemy liczenia osi, które wykrywają pociąg, są w stanie ocenić jego długość, nawet w zaawansowanych systemach jego prędkość, żeby rzeczywiście zminimalizować ten czas. Bo obserwujemy na kolei takie zjawisko, że im ten czas jest dłuższy pomiędzy zamknięciem rogatki czy załączeniem sygnalizacji, a przyjazdem pociągu, tym gorzej. Tak naprawdę kierowcy by oczekiwali, żeby on był bardzo krótki. Z drugiej strony, szacując ryzyko, mówi się tak, no nie może być tak, że ledwo zapaliło się światło, już jest pociąg, prawda? Musimy mieć trochę czasu i to jest taka trochę psychologia pomiędzy taką nieuchronnością przyjazdu tego pociągu. Im bardziej tego pociągu
0: no to właśnie,
1: nie
0: bo
1: ma,
0: może komuś zgasnąć na przykład na przejeździe kolejowym samochód.
1: I wtedy musiałby mieć jeszcze czas na jakąkolwiek reakcję, prawda? Tutaj w przypadku tych wszystkich systemów, które są wyposażone w rogatki, koniecznie trzeba pamiętać, uciekajmy z przejazdu. Jeżeli jesteśmy w stanie zjechać, wyłammy rogatkę, przejedźmy. Jeżeli ten samochód zostaje nam na przejeździe, i tak wyłammy rogatkę, bo ona jest tak skonstruowana, żeby można było ją bez problemu wyłamać jedną ręką. Ale mało tego, tam jest czujnik, tam jest bezpiecznik, który daje sygnał. Jeżeli wyłamaliśmy rogatkę, to dyżurny ruchu dostaje taką informację, jest w stanie ostrzec radiowo maszynistę, wprowadza się ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę i rzeczywiście nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie posprzątać tego przejazdu, to ten pociąg będzie jechał z taką prędkością, żeby się zatrzymać, ale ten impuls, ten sygnał musi skądś pochodzić. Albo dzwonimy na 112, jest żółta naklejka, która opisuje dokładnie numer przejazdu i każda służba w każdym miejscu Polski będzie wiedziała, na którym przejeździe doszło do niebezpiecznej sytuacji i wyłamujmy rogatki, bo to ratuje życie i to zabezpiecza nas, nasze mienie, ale również tych, którzy jadą tym pociągiem.
0: Jakub Majewski z Fundacji ProKolej jest naszym gościem.

0: Pół godziny do 17:00 sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Godzinę popołudniowego szczytu komunikacyjnego na drogach w miastach widzimy na A2 przy wyjeździe z Warszawy między Grodziskiem Mazowieckim a Brwinowem jest długie spowolnienie i ono jest na jezdni w kierunku Poznania. Już je mierzę, żeby nie skłamać. Ponad 11 kilometrów. Nie mamy informacji o tym, żeby coś tu się na A2 działo, natomiast rzeczywiście korek jest pokaźny. Na S2 mamy korek na jezdni w kierunku Terespola na wysokości węzła Lotnisko. W drugą stronę korkuje się przy węźle Warszawa Południe. Wygląda na to, że tutaj na jezdni w kierunku A2 doszło do kolizji i z tego powodu właśnie ruch tutaj spowalnia aż do tego stopnia, że utworzył się korek. 79 na trasie Ursynów-Piaseczno, czyli po prostu ulica Puławska. Tutaj też bardzo duży ruch w obie strony. I jeśli chodzi o 7 przy wyjeździe z Warszawy, to oczywiście także mamy korek, ale jeszcze dłuższy korek jest na dojeździe do Warszawy od strony Dziekanowa Leśnego. Tutaj ten korek zaczyna się właśnie na wysokości Łomianek, a kończy dopiero przy na wysokości Młocin. S8 na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku zwalnia od Marymąckiej za węzeł Prymasa Tysiąclecia. W przeciwną stronę korek jest na moście, za mostem i kończy się dopiero za węzłem Łabiszyńska, ale przed węzłem Głębocka. 61 na moście północnym na razie bez spowolnień, ale zaraz za mostem na wysokości Nowodworów także mamy korek w dwie strony. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przypominam o 83 w Wielkopolsce, tutaj na wysokości miejscowości Dobra, czyli między Kowalami Pańskimi a Kolonią Miłkowicami. Po potrąceniu pieszego przez samochód osobowy ruch odbywa się na przemian jednym pasem. Tutaj pieszy został ranny, to 15 km tej trasy. I jeszcze na koniec S1 na trasie Tychy-Sosnowiec, zablokowana w Mysłowicach na jezdni w kierunku Sosnowca. Tutaj trzeba objeżdżać ulicami Mysłowic, a na 551 km zderzyły się dwa samochody ciężarowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Na jezdni w kierunku Tychów utrudnień już nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak zminimalizować ryzyko wypadków na przejazdach kolejowych? Między innymi o tym dzisiaj rozmawiamy. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Za moment wrócimy do rozmowy.

0: jest.
1: Jakub Majewski z Fundacji Pro Kolej. Rozmawiamy o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych. Panie Jakubie, wyobraźmy sobie taki najgorszy scenariusz. Samochód gaśnie nam na torach. Co powinniśmy zrobić krok po kroku?
2: No przede wszystkim ratować siebie i pasażerów, czyli broń Boże nie zostać w tym pojeździe, wyjść, zejść na bezpieczną odległość na stronę drogi. Później poszukać żółtej naklejki na tych znakach, które sygnalizują, że to jest przejazd kolejowy. Na krzyżach Świętego Andrzeja zawsze jest taka żółta naklejka, tam jest dosyć długi numer. Dzwonimy na 112 i podajemy ten
1: numer.
2: No
1: dobrze, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że bo pan wspomniał o tym, że będzie alarm, jak wyłamiemy rogatki. Zatrzymało nam się auto na środku, rogatki są opuszczone.
2: Uciekamy
1: z pojazdu i wyłamujemy, tak?
2: Najlepiej,
1: możemy wypchnąć?
2: Możemy wypchnąć rękami
1: i wtedy już będzie znak, że ten pociąg zwolni, że coś jest nie tak?
2: Tak, jest tak, że ta rogatka jest specjalnie nacięta po to, żeby było ją łatwo wyłamać. Ona się najczęściej w ogóle odchyli na bok, być może upadnie na jezdnię, to można ją gdzieś tam zepchnąć. To jest lekki plastikowy element, to już nie są te stalowe rury pomalowane na biało-czerwono. Właśnie z tego powodu, że było dużo wypadków, gdzie ludzie uwięzieni pomiędzy szlabanami bali się z nich uciec. Próbowali manewrować tym samochodem. Absolutnie tego nie robimy. Jedźmy, zamknijmy oczy, wyjedźmy poza albo wypchnijmy je ręcznie, wtedy no. Do dróżnika, do dyżurnego ruchu idzie sygnał, że coś jest nie tak, że urządzenia działają wadliwie i on ma systemy radiowe, systemy powiadamiania maszynisty, nawet takie natychmiastowe, jest w stanie nacisnąć przycisk radiostopu i zatrzymać wszystkie pociągi w okolicy, bo to jest sytuacja bezpieczniejsza. Nie wiemy, co się dzieje, lepiej stanąć, tak? Mhm. To będzie kosztowało parę minut opóźnień, ale może uratować komuś życie. W związku z czym taki sygnał jest bardzo poważnie traktowany.
1: Zdarzają się takie sytuacje, nawet w zeszłym roku był taki wypadek, że zdaje się, że kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy i nie wiedział, co ma robić.
2: I stanął przed tą rogatką, która mu zagrodziła drogę. Kawałeczek plastiku.
1: Każdy, kto to ogląda, bo to było w telewizjach różnych, wiele razy odtwarzane, może sobie ktoś myślał, dlaczego nie wyłamałeś tej rogatki? Człowieku, mogłeś przecież jeszcze przejechać. A tutaj z jakiegoś powodu nastąpiło jakieś takie zatrzymanie myślenia. Nie wiem, czy to pod wpływem stresu, czy też z niewiedzy, że te rogatki są tak łatwe do wyłamania.
2: I warto wiedzieć, że one są po prostu specjalnie do tego przygotowane i nie starajmy się ochronić przed tym, że zarysujemy pojazd. My ratujemy życie. To jest sytuacja zdecydowanie wyższej konieczności i trzeba gnać do przodu po to, żeby z tych torów uciec, ponieważ ten pociąg ma drogę hamowania 500, 700, 1000 metrów. Maszynista, który zobaczy ten pojazd, z całą pewnością przed nim nie stanie. On go zmiecie. Jeżeli to będzie pojazd, jeżeli będzie to samochód osobowy, to odrzuci go często na kilkadziesiąt metrów. Jeżeli będzie to samochód ciężarowy, nie daj Boże, z jakimś cięższym ładunkiem, to może wyjść do wykolenienia tego pociągu i możemy mieć ofiary śmiertelne również po stronie załogi czy pasażerów i takie rzeczy się zdarzają i to niestety zdarzają się często, więc najważniejsze, żeby ten tor kolejowy oczyścić, zepchnąć ten pojazd, ale ratujmy siebie, bo ludzie często skupiają się na tym, żeby właśnie nic się nie stało z samochodem i później giną.
1: Co sprawia, że pociąg bywa niewidzialny do ostatniej chwili?
2: Mamy teraz taką sytuację, w których na przykład walczymy z hałasem. Stawiamy wzdłuż linii kolejowych ciasno ekrany dźwiękochłonne. To się tworzy taki tunel, w którym rzeczywiście ta widoczność jest bardzo ograniczona. Mamy sytuację, w których gdzieś na po sąsiedzku z przejazdem stoi płot, często betonowy, nie widać tego zbliżającego się pociągu. Stąd właśnie te urządzenia, sygnalizacja świetlna i często szlabany przy wyższym natężeniu ruchu po to, żeby ktoś za nas pilnował, czy ten pociąg nie jedzie. Więc oczywiście na przejazdach niestrzeżonych, oznaczonych znakiem stop, koniecznie zatrzymajmy się, rozejrzyjmy się, podjedźmy nieco bliżej, żeby być pewnym, że tego pociągu nie ma i przejeżdżamy my przez ten przejazd sprawnie. Jak już ruszamy, to jedźmy do przodu, bo najgorsza sytuacja, jeżeli ten gdzieś tam nam zgaśnie, zawiśnie, skręci ten pojazd drogowy, wtedy rzeczywiście może być za późno, żeby go wycofać, trzeba uciekać.
1: Nasz słuchacz pisze, Tomek, nie wjeżdżać w takich sytuacjach, jak wjechałeś i samochód zgasł, kiedy już pojawiły się te czerwone światła, to pierwszy bieg i na rozruszniku wyłama złamać rogatki, wtedy powinni w PKP dostać sygnał. No i na światło trzeba patrzeć oczywiście.
2: Zdecydowanie. To wyłamywanie rogatki plus później telefon, podajemy numer, bo mieliśmy kilka takich sytuacji, że ktoś dzwoni. Utknąłem na przejeździe. A gdzie pan jest? Nie wiem, tak? I to jest najgorsze. Nie wiem. Po to jest ten numer, żeby można było bardzo precyzyjnie.
1: Wie pan tylko, jak jest sytuacja taka, że no wyobraźmy sobie, że wieziemy dziecko w foteliku. Albo dwójkę dzieci w fotelikach. I ten samochód nam gaśnie. I stoi na środku tego torowiska. No to trudno szukać żółtej...
2: Przede wszystkim uciekamy. Zawsze mówię pierwsze, co
1: i dzwonić,
2: robimy, to, tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie zjechać, to uciekamy, wyłamujemy rogatkę. Dokładnie chyba tak jak na drodze. Jeżeli nam samochód zdefektuje na autostradzie, też wychodzimy poza barierki. Nie czekamy przy tym samochodzie. Tutaj sytuacja jest w zasadzie analogiczna. Sami staramy siebie ratować.
1: Jeden najczęstszy błąd kierowców, jaki jest najbardziej niebezpieczny, jeśli chodzi o przejazdy kolejowe?
2: Myślę, że omijanie rogatek po tym, jak przejechał pociąg. Jest bardzo dużo sytuacji takich, że mamy linię dwutorową. Kierowca stoi, przepuści pociąg i uznaje, że jest w sytuacji bezpiecznej.
1: Niesamowite.
2: Rogatka zaczyna się podnosić często, bo ten czujnik zjazdowy już zadziałał. Natomiast z naprzeciwka jedzie kolejny pociąg, w związku z czym sygnalizacja zawsze będzie aktywna. Przejechał pociąg, ruszamy. Jest bardzo dużo przypadków. Często ten pociąg, który właśnie minął, jeszcze w dodatku nam zasłoni widoczność. Wyjeżdżamy i dostajemy strzał z drugiego toru. Takich przypadków jest dużo. Te przypadki są najczęściej tragiczne, bo to są duże prędkości i to są sytuacje, w których kierowca jest kompletnie nieprzygotowany, nawet niespecjalnie się rozgląda. Uznaje, że niebezpieczeństwo minęło.
1: Na koniec, co kierowca powinien sobie wdrukować, zanim wjedzie na przejazd kolejowy?
2: W każdej sytuacji, nawet jeżeli jest to przejazd strzeżony, warto się rozejrzeć w prawo i w lewo, wjeżdżając na tory. Za wszelką cenę uciekać, jeżeli coś nam się stanie. Wyłamywać rogatki, nie bać się tego. To są urządzenia przygotowane do tego i to jest jednocześnie system, który automatycznie uruchamia coś w rodzaju alarmu.
1: Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.

0: Czy ja już mówiłem o czwartej podpowiedzi? To coś ma związek z komfortem. To a propos naszej zagadki. Przypomnę poprzednie. To rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają kompromisów. Wielu kierowców uważa, że im nowsze auto, tym bardziej jest to rozbudowane. I to cecha lub element, który producenci aut lubią podkreślać w reklamach. Ktoś pisze, no to na grubo. Czujniki parkowania, kamery dookolne, panoramiczny dach, kiles, grzane fotele. No już naprawdę wszystko Piotr wymienił z Tarnowa. Ale
1: nie,
0: nie, nie, nie. Chociaż na końcu... Dobrze, nie będę podpowiadał. Blisko, blisko, blisko. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: S8 tutaj między węzłami Modlińska i Marymącka w Warszawie. Zepsuł się samochód osobowy i mamy zwężenie w kierunku Poznania na 15 kilometrze. Jeśli chodzi o S3, to tutaj bez zmian między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Po wystrzale rano opony w samochodzie ciężarowym. Niestety od tamtej pory zamknięte są dwa pasy w kierunku Świnoujścia. Chodzi o pas awaryjny i prawy. Przejazd jest możliwy tylko pasem lewym. S1, odcinek Tychy-Sosnowiec. Na jezdni w kierunku Tychów już można jechać bez utrudnień w Mysłowicach, ale na jezdni w kierunku Sosnowca cały czas obowiązuje objazd po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych, wskutek którego jedna osoba została ranna. Na 551 kilometrze jezdnia w kierunku Sosnowca jest zamknięta i objazd prowadzi ulicami Mysłowic. W Wielkopolsce na 83 w miejscowości Dobra, to jest pomiędzy Kowalami Pańskimi a Kolonią Miłkowicami, po potrąceniu pieszego przez samochód osobowy ruch odbywa się naprzemiennie, pieszy został ranny. Teraz Pomorze i droga krajowa numer 22, trasa Starogard Gdański-Malbork. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z samochodem ciężarowym jest zwężenie w kierunku centrum Malborka na 356 kilometrze. I jeszcze dwa utrudnienia na Mazowszu. Na koniec krajowa dwójka, odcinek Siedlce Międzyrzec Podlaski w Krzesku Królowej Niwie. Nadal ruch odbywa się na przemian jednym pasem po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym. To jest 595 kilometr, a na dwójce na tym samym odcinku, ale w Zbuczynie już odblokowano przejazd. Tam był ruch naprzemienny po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym. Na koniec też krajowa, też w Mazowsze droga krajowa numer 50, odcinek Sochaczew-Mszczonów. W Wiskitkach nadal ruch naprzemienny.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.
0: To coś ma związek z komfortem? I jeszcze jedna podpowiedź. Może działać inaczej dla różnych osób siedzących w aucie. Czekam na wiadomości od Was. 7 do 17.

0: Na zegarze już prawie godzina 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o najbliższą noc, to w centrum niewiele chmur, chociaż miejscami będzie się ich więcej pojawiać i także przelotny deszcz. Na zachodzie i północy początkowo możliwe burze, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub w ogóle bezchmurne niebo. Temperatura w nocy od 6 stopni na Pomorzu do 12 na południowym wschodzie i 13 na południowym zachodzie. Chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich od 5 do 6 stopni. Wiatr raczej słaby, w obszarach podgórskich w Karpatach umiarkowany i porywisty, a na północy zmienny, na zachodzie wschodni i południowo-wschodni, na pozostałym obszarze południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, a wysoko w górach, konkretnie w Sudetach, nawet do 90.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy dalej. To są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. W tej godzinie między innymi o elektrykach. W naszym cotygodniowym cyklu dzisiaj porozmawiamy o tym, co się psuje w elektrykach. Niektórzy odpowiadają na to pytanie, że nic. No ale to nieprawda.

0: I jeśli chodzi o nasze podpowiedzi w zagadce, może działać inaczej dla różnych osób siedzących w aucie. To była najnowsza podpowiedź. To coś ma związek z komfortem. I mamy tak, że Basia napisała klimatyzacja. Basia i Janek z Jeepa. Virtual cockpit, czyli cyfrowe zegary. Pozdrawiam. Klimatyzacja Pawełski. I ja już nawet bym tę klimatyzację zaliczył, tylko tu chodzi o pewien specyficzny rodzaj i chciałbym, żebyśmy to doprecyzowali. Więc czekam jeszcze na wasze odpowiedzi. Tymczasem mamy 10 minut już prawie, tak, 10 minut po godzinie 17. Jesteśmy cały czas na wysokich obrotach, sporo aut na naszych drogach. A jak się jeździ? Najnowsze informacje ma Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Takie przedłużenie majowego weekendu, ja jeszcze nie mogę się otrząsnąć, nie wiem jak wam to się udało.
0: No, trzeba po prostu było przyjść do pracy.
1: Trzeba było, tak.
0: I tyle, ale jest całkiem przyjemnie. No to sprawdzamy szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I jeden wniosek z tego, co działo, dzieje się i będzie dziać na naszych drogach. Na pewno dla wszystkich zmotoryzowanych odczuwalne jest to, że tych dróg z dobrą, nową nawierzchnią, z nowymi pasami jest coraz więcej, a więc i tych korków jest coraz mniej, nawet w tak newralgicznych momentach, jak początek czy koniec długiego weekendu. Jeśli chodzi o dziś, o dzisiejsze popołudnie, S8, odcinek węzeł Modlińska, węzeł Marymącka, w Warszawie 15 km, awaria autoosobowego. W efekcie mamy zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania. S3, odcinek węzeł Myślibórz, węzeł Pyrzyce, 44 km. W ciężarówce strzeliła opona, zajęty jest pas awaryjny i pas prawy. Przejazd tylko lewym pasem w kierunku Świnoujścia. S1, odcinek Tychy Sosnowiec, Mysłowice, 551 km. Zderzenie dwóch ciężarówek, w tym wypadku ucierpiała jedna osoba. Jezdnia w kierunku Sosnowca jest zablokowana, wytyczono objazd. W kierunku Tychów jedzie się bez utrudnień. I droga krajowa numer 83, odcinek Kowale Pańskie, Kolonia Miłkowice, miejscowość Dobra, 15 km. Auto osobowe potrąciło pieszego, pieszy jest ranny. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: 19.30 po 17.00 i pora na nasz cykl.
1: Jazda na zielonym.
0: Jest entuzjasta elektromobilności w naszym studiu, Paweł Kacperek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie, Pawle, zadałem to pytanie, co się psuje w elektrykach i zadałem ci jeszcze, zanim pojawiliśmy się na antenie, a ty powiedziałeś, że nic. A ja od razu, jak to?
2: No ale to było takie bardzo, bardzo na wyrost, po to, żeby miało pobudzić cię do dyskusji, żebyśmy jednak, żebyś mógł mnie wypunktować i powiedzieć, tak, odpaliłeś się, to prawda.
0: No dobrze, no to wracając do tego pytania, zacznijmy oczywiście od początku. Podobno całkiem sporo aut, na przykład w Skandynawii, elektrycznych, nie przeszło badań technicznych z powodu korozji.
2: Ja tego nie wiem, ale dopuszczam, ale ja to wiem, że skoro tak mówisz, to rzeczywiście taka sytuacja mogła mieć miejsce i to się niestety zdarza.
0: Ale powiedzmy sobie...
2: Poczekaj. Mhm. Jeszcze była taka sytuacja, że teraz ten wątek poruszany jest znacznie rzadziej. To znaczy, że Chińczycy to poprawili, ale te pierwsze samochody chińskie, elektryczne, które pojawiały się w Europie, też można powiedzieć, że było do nich bardzo dużo zastrzeżeń, jeżeli chodzi o karoserię, a przede wszystkim o podwozie.
0: Wpuściłem cię w malinę. I mam taką małą satysfakcję.
2: Dlaczego?
0: Bo chciałem właśnie powiedzieć, czego dotyczyła ta korozja, a ty zacząłeś o karoserii mówić. Ja w ogóle nie miałem na myśli karoserii, ja miałem na myśli układ hamulcowy, czyli tarcze. Podobno polega to na tym, że dlatego, że jest rekuperacja i rzadziej używamy tych hamulców, no to te tarcze często pokrywa rdza.
2: Zdarza się, tylko że też pamiętajmy o jednej rzeczy. Mimo, że
0: czyli
2: są
0: coś rdzewieje, bo nie jest używane.
2: Mimo, że są to, tylko właśnie chciałem powiedzieć, mimo, że są to samochody elektryczne, mimo, że hamujemy rekuperacją, mimo, że mniej zużywamy klocków hamulcowych, ale to nie jest tak, że w ogóle tych hamulców nie używamy. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, żebyś w ogóle nie hamował? W ogóle nie używał hamulca?
0: Nie, ale o wiele rzadziej się tego hamulca używa, no bo to jeżeli zwalniamy, bo widzimy, że czerwone światło albo inne auto zwalniają, no to w pewnym momencie, kiedy już to auto wyczujemy, to wiemy, jak odzyskać z jednej strony najwięcej energii, a z drugiej strony, no nie musimy używać tego hamulca i w związku z tym te elementy, które są narażone też z racji warunków atmosferycznych na korozję, no pokrywają się rdzą, no bo nie ma tego tarcia, które jest o wiele częstsze przy okazji samochodów spalinowych.
2: Tak, ja słyszałem i to było chyba sprzed kilku lat, taka historia, z tym tylko, że nie sprawdzałem, przyznaję, i nie potrafię się do tego odnieść, w jak dużej liczbie samochodów pojawiała się ta sytuacja, o której powiedziałeś. Czy to po prostu był... Fajnie to zostało wychwycone przez media, bo to jest oczywiście klikalne i, no, i jest to jakaś historia. Pytanie na tyle, jak ona jest szeroka, jak ona jest duża, jak wielu aut dotyczyła.
0: No jest to problem, który został zauważony. Dokładnych liczb nie jestem w stanie ci teraz podać, ale jeśli chodzi o ten problem, no to jest to jeden z kilku, bo są jeszcze inne.
2: No dobrze, ale wiesz, to można powiedzieć, że szklanka jest do połowy pełna i do połowy pusta.
0: Ale przecież ja nie będę z tobą dyskutował, że to jest lepsze, a to jest gorsze. Niech sobie każdy wybierze to, co chce. Jeśli chodzi o wady, no bo też podchodzimy do tematu krytycznie.
2: Tak.
0: Z różnych powodów, no bo chcemy poznać całą prawdę. I jeśli mówimy o elektrykach, to nie ma też co wpadać w chóry optymizm, bo one też mają swoje wady. Chociaż moglibyśmy tutaj powiedzieć o różnych markach, o różnych samochodach, o różnych modelach nawet, o dopracowaniu większym lub mniejszym. Ale jednym z problemów, które warto jeszcze tutaj przywołać, jest zawieszenie. Bo bardzo często jest tak, że auta elektryczne są cięższe od spalinowych, a mają zawieszenia zbudowane no, na bazie tego, co jest używane w spalinówkach.
2: To już zaczyna się zmieniać, ale rzeczywiście masz rację. A zwłaszcza dotyczyło aut, które były konwersją, czyli na bazie konstrukcji auta spalinowych dokonywano konwersji na auta elektryczne. I rzeczywiście, no, ja to nazywam bolączkami wieku dziecięcego, to znaczy każdy produkt, niezależnie od tego, który, czy to jest samochód elektryczny, czy to jest samochód spalinowy, czy to będzie jakieś urządzenie, no jeżeli jest coś nowego, no są te początkowe wady konstrukcyjne, czy może nawet nie wady, może jakieś błędy, może jakieś niedociągnięcia, dlatego, że trzeba tego wszystkiego się nauczyć. Ale tak, masz rację, to nie powinno mieć miejsca. Z tym tylko, że miało.
0: No dobrze, no dzieją się takie rzeczy tak. I wiadomo, że auto jest do tego, żeby jeździć, a skoro jeździ, to też się zużywa i dotyczy to także samochodów elektrycznych, ale nie możemy powiedzieć, że one się nie psują, bo to nie byłaby cała prawda.
1: Jazda na zielonym.
0: Więc pytam, co jeszcze się psuje?
2: To samo, co może się zepsuć w aucie spalinowym. I tutaj rzeczywiście jest tak, że nie możemy, to by było dużym nadużyciem, wręcz w ogóle niewiarygodną, nie chciałbym powiedzieć głupotą, żeby powiedzieć, że w autach elektrycznych nic się nie psuje, bo chociażby mamy warstwę technologiczną, software'ową, która potrafi się zawiesić, potrafi, tak jak w telefonie, tam jest system operacyjny, który może nam zrobić jakiegoś psikusa. W samochodach elektrycznych, ale także w tych nowych samochodach spalinowych mamy coraz mniej przycisków fizycznych. Mamy coraz mniej przełączników. Wszystko jest sterowane za pośrednictwem komputera centralnego, a nawet mówiąc bardziej dokładnie, za pomocą centralnego wyświetlacza. I jak to w wyświetlaczu różne psikusy mogą się przytrafić i rzeczywiście, czy nawet chwilowo zawiesić. I to już jest problem, jeżeli jedziemy samochodem i nagle nam się zawiesi i nie mamy możliwości sterowania, a ja, który testuję samochody na co dzień, miałem niejednokrotnie taką sytuację. I to rzeczywiście nie jest fajna rzecz, ale powiedziałbym, że nie dotyczy tylko i wyłącznie samochodów elektrycznych, tylko wszystkich nowych samochodów, gdzie ta warstwa technologiczna jest warstwą dominującą dzisiaj.
0: Wycieki oleju w elektrykach. Ktoś mógłby popukać się w głowę i pomyśleć, no ale jak to możliwe? Ale to się czasami zdarza, że są różne płyny eksploatacyjne, które wpadają nie tam, gdzie powinny. I tutaj mamy już do czynienia z wadą konstrukcyjną niektórych modeli aut elektrycznych, ale takie rzeczy także mogą się wydarzyć. Niestety wtedy, w takim przypadku, naprawa jest bardzo kosztowna i czasami nieopłacalna.
2: Tak, z tym
0: albo bardzo często.
2: Tak, to rzeczywiście może się wydarzyć. Wtedy są prowadzone zazwyczaj akcje serwisowe, gdzie te auta są wzywane, jeżeli to dotyczy dużej skali, a nie pojedynczego egzemplarza czy pojedynczego modelu. No tutaj nie mam nic na obronę.
0: No dobrze, ale jeszcze kilka wątków przed nami. Moglibyśmy jeszcze wspomnieć o innych elementach, ale tak naprawdę, żeby być uczciwym, to te elementy także psują się w autach spalinowych, więc to dotyczy każdego samochodu. Są jednak pewne dylematy kierowców, no bo coraz więcej ofert także w internecie pojawia się kupna z drugiej ręki samochodu elektrycznego. Czy warto zwracać na takie samochody elektryczne uwagę, które mają na przykład 5 lat? A jeśli tak, to na jakie modele? I czy warto też kupować samochody, które nie jeździły po Europie, tylko na przykład po Stanach Zjednoczonych? Między innymi o tym za chwilę.
1: Jazda na zielonym.

0: Mariusz Dąbrowski pojawił się w naszym studiu. To oznacza, że przed nami informacje drogowe. Sprawdzamy szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zmiany, zmiany, zmiany na naszych drogach. Drodzy Państwo, Krajowa 1, odcinek Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała. 598 km, awaria auta ciągnącego lawetę. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska-Białej. S1, odcinek Tychy-Sosnowiec w Mysłowicach na 551 km. Zderzenie dwóch ciężarówek, w tym wypadku ucierpiała jedna osoba, jezdnia w kierunku Tychów jest zablokowana. Zablokowany jest też jeden z pasów, lewy w kierunku Sosnowca. Objazd wyznaczono ulicami Mysłowic. Koniec kłopotów na Krajowej Dwójce na odcinku Siedlce Międzyrzec Podlaski w Zbuczynie na 583 km, gdzie zderzyły się auto osobowe z ciężarówką. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy był tylko jednym pasem. Możliwy był, bo 583 km Krajowej Dwójki został przywrócony do ruchu. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Myślibórz, węzeł Pyrzyce. W pobliżu 44 km doszło do dramatycznego zdarzenia. Wystrzeliła w ciężarówce opona. Pas prawy i awaryjny są zajęte. Przejazd tylko lewym pasem. I Krajowa 16, Mrągowo, Orzysz, Mikołajki, 227 km. Przewrócił się motocyklista, jest ranny, a ruch na 16, na jej 227 km odbywa się w obu kierunkach tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i warto jeszcze dorzucić informację o A4, korek 164 km w stronę Wrocławia, no ale na A4 nie ma dnia, żeby nie było utrudnień, korków. Ta droga po prostu jest, można powiedzieć, pod pewnymi względami wyjątkowa. 28 do 18.

0: I mamy 20 minut do godziny 18. Wracamy do rozmowy o autach elektrycznych.
1: Jazda na zielonym.
0: Paweł Kacperek w naszym studiu. Pawle, czy warto kupić używanego elektryka?
2: Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja zawsze tak uważam i powielam takie stwierdzenie, to zależy. Bo to zależy tak, od tego, do czego będziemy chcieli to auto wykorzystywać. To zależy od stanu naszego portfela. To zależy od tego, czy chcemy jednorazowo wydać jakąś kwotę, czy może płacić co miesiąc.
0: Ale są też auta, które mają, były udanymi modelami, konstrukcjami, a są też takie, które
2: od których lepiej uciekać.
0: Fortunne są.
2: Tak, to prawda, dlatego że auta używane, to pamiętajmy o tym, że w najlepszym przypadku to mamy te, które dopiero zaczynają wracać na rynek rok, dwa, trzy, to już są stosunkowo udane, można powiedzieć, samochody, choć nie wszystkie, ale jeżeli kupujemy auto, które ma nieco więcej lat, to też musimy liczyć się z tym, że tak jak powiedziałeś, jedne były bardziej udane, inne były mniej udane.
0: Najbardziej na przykład popularne w Polsce są Tesle. Więc
2: są Tesle i Nissan Leaf, dlatego że Nissan Leaf jest bardzo długo, teraz mamy już jego trzecią generację, która wchodzi, jest bardzo długo obecny na rynku i tutaj oczywiście on ma małą baterię. Ale musimy, jeżeli decydujemy się na taki samochód, no musimy się z tym liczyć.
0: Czyli Nissana byś kupił używanego, czy nie?
2: Gdybym chciał jeździć tylko i wyłącznie po mieście, ewentualnie po aglomeracji miejskiej, gdzie te trasy byłyby nie dłuższe niż na przykład 100 km, zdecydowanie tak. Ale, ale są też takie osoby, które codziennie dojeżdżają nieco dalej. Mają do pokonania 150 km w jedną stronę, czyli 300 łącznie. Tutaj to już bym się zastanowił.
0: Jeśli chodzi o żywotność takich baterii, no bo w telefonach wiem, że to nie ma co porównywać, ale jednak wymieniamy często te baterie albo telefony, dlatego że bateria nam straciła wydajność. Jak to jest z autami elektrycznymi? Wspomniałeś o Nissanie.
2: Znam
0: taki 7-6-letni Nissan Leaf, on by cały czas zachował swoje właściwości, jeśli chodzi o żywotność baterii?
2: Na to składa się wiele czynników. Przede wszystkim też styl używania, styl ładowania i oczywiście tego, no, z jaką baterią mamy do czynienia. Te, które są produkowane dzisiaj, producenci dlatego bardzo często dają na nie gwarancję 8, a nawet 10 lat, ponieważ to już jest zupełnie inna technologia i ta degradacja, ta mityczna degradacja baterii jest nieco mniejsza. Oczywiście, jeżeli wcześniej mówiłeś o Teslach, po przejechaniu kilkuset tysięcy kilometrów zdarzają się degradacje na poziomie 10, a nawet 20% i rzeczywiście to jest normalne. Ale pamiętajmy teraz przy tym o tym, że kupując auto elektryczne używane kilkuletnie, no płacimy za niego znacznie mniej. No w związku z tym to jest jakiś kompromis.
0: Ale chcielibyśmy pojeździć jednak, ale a nie,
2: no, ale to nie
0: 20
2: jest,
0: kilometrów
2: ale,
0: i zaraz się wyświetli.
2: Zaraz. Ale to nie jest tak, że przejedziemy na nim 50 kilometrów i będzie trzeba go ładować.
0: To wie.
2: Po prostu przejedziemy odpowiednio. No rzeczywiście, to tak jak kupujemy używanego smartfona. No jeżeli nie wymienimy w nim baterii, musimy liczyć się z tym, że po określonej liczbie cykli ładowania ta bateria już nie będzie tak idealnie pracowała jak na początku.
0: Kupiłbyś na przykład auto używane, które było taksówką, elektryczne auto używane, które było taksówką. Co byś sprawdził?
2: To zależy, do czego chciałbym je wykorzystywać.
0: Do jazdy po mieście. I żeby pojechać od czasu do czasu na przykład nad jezioro.
2: Pomijam rzeczy, które bym zrobił przy też standardowym samochodzie, czyli sprawdził karoserię i czy to auto było bite, nie bite. To sprawdzamy przy każdym aucie, więc to na tym etapie jest wtórne. Ale rzeczywiście pojechałbym do firm, które specjalizują się i sprawdziłyby mi właśnie tę baterię, jej stopień degradacji. Sprawdziliby mi liczbę cykli ładowania. Na to rzeczywiście zwróciłbym uwagę, bo w przypadku auta elektrycznego, a zwłaszcza z małą baterią, to jest kluczowe. Mało tego, ja bym zwrócił uwagę na to, czy kupując, decydując się na elektryka, dzisiaj kupowałbym auto tylko z pompą ciepła, bo w naszych warunkach atmosferycznych to też ma bardzo duże znaczenie, a te pierwsze samochody elektryczne nie wszystkie były wyposażone w pompę ciepła, a w zimie na mrozach, jeżeli auto nie jest garażowane, nie jest w ogóle garażowane, tylko trzymamy je na zewnątrz, to ta pompa ciepła to nam może dać kilka, nawet kilkanaście procent więcej albo mniej zasięgu.
0: No właśnie, tu się dużo zmienia, jeśli chodzi o baterie. Nawet całkiem niedawno na tych chińskich targach motoryzacji było auto elektryczne, które było zamknięte w takim miejscu, w którym była obniżona temperatura i sprawdzane na żywo osiągi, jeśli chodzi o baterie i pojemność takiej baterii, ale także stopień naładowania i inne. Więc wygląda na to i widać to, że konstruktorzy, producenci samochodów przykładają sporo uwagi, żeby bez względu na warunki atmosferyczne te auta mogły funkcjonować na wysokim poziomie.
2: Dlatego ja czekam na moment, aż ta forma korzystania z aut będzie miesięczna forma. Ja to nazywam abonamentem, ale to nie ma znaczenia, jak ja to w tej chwili nazwę, ale będzie tak atrakcyjna, że będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby ten samochód wymieniać co rok, co dwa, płacąc małą kwotę, a nie musieć kupować auta na własność, bo to będzie miało olbrzymie znaczenie, zwłaszcza w przypadku aut elektrycznych.
0: Paweł Kacperek w naszym cyklu. Bardzo dziękuję.
1: Jazda na zielonym.
0: I teraz apel do naszego realizatora Pawełka, żeby szykował oklaski, no bo przecież jeszcze trzeba rozwiązać zagadkę, moi drodzy. Zagadka jest nierozwiązana, a jest 14 minut do 18. Audycja się zaraz skończy, a nie chcielibyśmy przegapić rozwiązania. Ja wam podawałem podpowiedzi, tylko gdzie one są? Gdzie są podpowiedzi? Dobra, są. To to? Tak, to rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają kompromisów. Wielu kierowców uważa, że im nowsze auto, tym bardziej jest to rozbudowane. To cecha lub element, który producenci lubią podkreślać w reklamach. No tak, to coś ma związek z komfortem i może działać inaczej dla różnych osób siedzących w aucie. I mamy odpowiedź, ja już powiedziałem wcześniej, że klimatyzacja nie, ale chodziło o klimatyzację strefową. Mamy Łukasza z Elbląga, mamy Pawła z Kii. Taką odpowiedź, kogo tutaj jeszcze? Przepraszam, bo prowadziłem rozmowę i nie skupiałem się na zagadce. Jeszcze ktoś napisał klimatronik i to jest dobra odpowiedź, bo te wszystkie podpowiedzi właśnie do niej miały doprowadzić. Brawa! Uff, to teraz Cleo i film dla tych wszystkich, którzy brali udział w naszej zabawie.

0: 9 minut do 18. Mariusz Dąbrowski w studiu. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I znów chciałoby się powiedzieć zmiany, zmiany, zmiany. Krajowa 1, odcinek Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała. 598 km. Awaria auta ciągnącego lawetę. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska. Ruch odbywa się lewym pasem. Ekspresowa S1, odcinek Tychy-Sosnowiec, Mysłowice, 551 km, zderzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna, jezdnia w kierunku Tychów zablokowana oraz lewy pas w kierunku Sosnowca również zablokowany. Tą jezdnię w kierunku Tychów, która jest zablokowana, można pokonać w ten sposób, że wyznaczono objazd ulicami Mysłowic. Autostrada A2, odcinek węzeł Konin Wschód, węzeł Koło, miejscowość Leonia, 275 km. Trwają prace związane z wyciąganiem ciężarówki z rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Krajowa 2, odcinek Międzyrzec Podlaski Biała Podlaska, Styrzyniec, 626 km. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, policja kieruje ruchem. Koniec kłopotów na Krajowej 2 w innym miejscu między Siedlcami a Międzyrzecem Podlaskim w Zbuczynie na 583 km. Nie ma już utrudnień, w obu kierunkach jedzie się bez problemów. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Myślibórz, węzeł Pyrzyce, 44 km. Wystrzał opony w ciężarówce, zajęty jest pas awaryjny i prawy, przejazd możliwy tylko lewym pasem. Krajowa 16, Orzysz-Mrągowo, Mikołajki, 227 km. Przewrócił się motocyklista, jest ranny, ruch odbywa się wahadłowo. Krajowa 20, Biały Bór, 165 km. Zderzenie auto ciężarowego z osobowym. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: No to hej, hej, do usłyszenia, moi drodzy, usłyszymy się jutro, a hej, hej,
1: hej, na dzień dobry,
0: mówi Zbyszek Zegler.
1: Witajcie, cześć.
0: Co po 18?
1: Cześć, Piotrze. Po 18 ja, a po 19 duet Plastik będzie wybuchowo, Aga Burcan i Paweł Radziszewski. 20 lat od wydania debiutackiej płyty duetu Plastik. Poprzypominamy sobie, co tam nabroili przez ten czas.
0: Koniecznie zostańcie z nami, a ja dziękuję za dziś. Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy na luzie, 18 minęła, PRK włączone, więc nie może być inaczej. Zaczynamy oczywiście od stanu pogody. W tej chwili najcieplejsze miasto w naszym kraju to jest Nowy Sącz. Prawie 28 stopni, 27,7, w Ustce 11,9, to jest najzimniejsze miasto w tej chwili w naszym kraju. Jeżeli chodzi o temperaturę odczuwalną, też w Ustce 8 stopni tylko i też w Nowym Sączu najwyższa 28 odczuwalna. Natomiast w nocy, to ważne, na północy i zachodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami duże, a na pozostałym obszarze wręcz przeciwnie, albo zachmurzenie małe, albo wręcz bezchmurnie. W północnej i zachodniej Polsce miejscami słaby przelotny deszcz, początkowo możliwe też lokalne burze. Początkowo, czyli tak do 23. Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej, około 6 na wybrzeżu i na obszarach podgórskich Karpat, a na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich około 1. Tam też lokalnie może pojawić się przygruntowy przymrozek do minus 2, ale to już nie minus 3 czy minus 6, jak było jeszcze przed weekendem, więc naprawdę zapowiada się stosunkowo przyjemna noc. Wiatr do tego słaby, na północy i zachodzie zmienny, na pozostałym obszarze z południa, tylko wysoko w Karpatach porywisty do 70 km na godzinę, w Sudetach do 55.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie realizujemy w składzie. Maciek Sampolski, wydawca, Mariusz Dąbrowski już za 8 minut będzie raportował z dróg. Paweł Chodyna realizuje program. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, a po 19 dołączy do nas duet Plastik, czyli Aga Burcan i Paweł Radziszewski. Aga!

0: 10 minut po godzinie 18. No zaczynam od sprawdzenia tego, co w aplikacji Polskie Radio Kierowców zawsze można na was liczyć. Cześć chłopaki, po ciężkim dniu jesteście jak miód lub miód według Kubusia Puchatka, pisane przez długie J i U zwykłe na moje uszy. Toczek pisze, pozdrawiamy bardzo serdecznie Toczka. Wszystkie słuchaczki i słuchacze, którzy stale są z Polskim Radiem Kierowców. No i jeśli do was się zwracam, to wiecie doskonale, że teraz 10 minut po godzinie 18 czas na serwis drogowy, który przygotował i zaprezentuje jedyny i niepowtarzalny, one and only, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po takim wprowadzeniu powinienem powiedzieć, że jest cudownie na dworze, że aura sprzyja zmotoryzowanym, bo sprzyja, że warunki do podróżowania są wręcz fenomenalne, bo są. No i niestety jeszcze zostaje nasza drogowa mapa utrudnień i tu już nie będzie tak dobrze. Nowe kłopoty, droga krajowa numer 7, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Łomianki, 348 km, zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tym pasem, który pozostał, czyli prawym. Proszę zwrócić uwagę na to, i to uczulam naszych zmotoryzowanych słuchaczy, że tak jak się fenomenalnie jedzie S7 od Płońska do Czosnowa, to od Czosnowa do Łomianek, do wjazdu po Warszawę, już drogowcy zaczęli przymierzać się do przebudowy tego odcinka krajowej siódemki. Już widać zmiany i zwężenia na drodze, zwężenia pasów, już widać wycięte drzewa z poboczy, już widać place pod maszyny, a więc będzie się działo. Mnie najbardziej zależy na tym, żeby wyjazd z Warszawy był fantastyczny, czyli te tunele, niech one powstają i wtedy będzie... nie będzie w ogóle coś takiego jak korki, takiego pojęcia nie będzie. Myślę,
0: chociaż
2: że...
0: z tego, co wiem od znajomych z Łomianek i z Dziekanowa, to nie do końca jest kwestia tylko samych dróg, ale też i organizacji, na przykład sygnalizacji świetlnej, bo tam nawet można stać o godzinie 22-23 w korku, więc ja też się cieszę twoim szczęściem i naszym wszystkich, którzy będziemy korzystać z tego wyjazdu z Warszawy w stronę północną, ale niech to będzie zrobione kompleksowo.
2: No nie, jeżeli to będzie trasa S, bo my na razie jeździmy krajową siódemką. Od Czosnowa do Warszawy jedzie się krajową siódemką. Natomiast jeśli to będzie S7, to tam nie będzie pasów żadnych. Tak jest. Więc to jest ten problem, który na pewno będzie rozwiązany. Plus te tunele pod Warszawą. A więc to jest to nowe utrudnienie w Łomiankach. Droga numer 50, Sochaczew, Mszczonów, Wiskitki, drugi kilometr, zderzenie trzech autosobowych. Ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
1: To była reklama.

0: 20,5 minuty po godzinie 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jesteśmy w trakcie obowiązywania systemu, można powiedzieć, CPN. Cały czas jest tak na drogach, jak właściwie na stacjach paliw, jak pozwalają rozporządzenia i sytuacja na rynku, która no, nie chcę być jakoś bardzo, bardzo dobra, ale na ile może być lepsza, to okazuje się, że dbają o to ci, którzy są odpowiedzialni w pewnym sensie za ten sektor i pomagają na tyle, na ile można. Posłuchajmy, jak będą kształtowały się maksymalne ceny paliw jutro.
1: W Ministerstwie Energii trwa jej bieżąca analiza. Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej. Tutaj nic się nie zmieniło. Polski rząd zdecydował o przedłużeniu funkcjonowania niższej akcyzy, niższego podatku VAT i utrzymaniu maksymalnej ceny detalicznej paliw do połowy maja. Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliw w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
0: 22 minuty po godzinie 18. Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że minister będzie oczywiście informował nas o kolejnych maksymalnych cenach paliw na kolejne dni. No i radość nasza, że jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o niskie ceny w naszym regionie, będzie mogła dzięki temu trwać.

0: Myślawic skończył grać w PRK w Polskim Radiu Kierowców punktualnie o godzinie 18.30. U nas punktualnie o godzinie 18.30 zawsze sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a sprawdzamy między innymi dzięki waszym głosom. Przypominamy, że jest aplikacja Polskie Radio Kierowców, z której należy korzystać, jeżeli jest się koleżeńskim kierowcą i chce się pomagać innym, żeby uniknęli czegoś, czego wy doświadczyliście. Jeżeli jesteście antyapkowi, to jeszcze jest numer telefonu 22 513 11 11. A wszystkie informacje, całą tę wiedzę zbiera Mariusz Dąbrowski i przekazuje teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najnowsze utrudnienie, droga krajowa nr 92, odcinek Kostrzyn Września, miejscowość Nekla. 216 km zderzenia autoosobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, jezdnia w kierunku Wrześni zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Przypominam, Krajowa Siódemka między Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą w Łomiankach na 348 km zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. Oto kolejne trudne informacje o trudnych miejscach, które trudno przejechać. Droga krajowa nr 50, Sochaczew-Mszczonów, Wiskitki, drugi kilometr, zderzenie trzech autosobowych, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 20, Biały Bór, to zachodniopomorskie, 165 kilometr, zderzenie ciężarówki z autem osobowym, ruch wahadłowy. Krajowa 16, Mrągowo-Orzysz-Mikołajki, 227 kilometr, przewrócił się motocyklista, jest ranny, a ruch wahadłowy. Skończyły się kłopoty na S3 na odcinku węzeł Myślibórz, węzeł Pyrzyce na 44 kilometrze. Problemy były po tym, jak strzeliła opona w ciężarówce. Kierowca zmieniał tę oponę. Mam nadzieję, że w obstawie służb trasy ekspresowej, ale także i z serwisem. Krajowa 2, odcinek Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Styrzyniec, 626 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Policja kieruje ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za niespełna 28 minut będzie godzina 19. Za kilka chwil ważny komunikat na temat prawnika, który w 2021 roku spowodował śmiertelny wypadek pod Barczewem w Warmińsko-Mazurskiem. Szczegóły już za kilka minut.

0: Za 19 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Wraca bulwersująca sprawa prawnika, który w 2021 roku spowodował śmiertelny wypadek pod Barczewem w Warmińsko-Mazurskim. Ma aktualnie status ściganego listem gończym. Do wypadku doszło w 2021 roku. Adwokat zderzył się wówczas czołowo z innym samochodem, a po tragedii wywołał oburzenie publiczne, określając auto ofiar trumną na kółkach. Paweł Kozanecki, można już, a nawet należy podawać jego pełne dane, bo jest ścigany, nie stawił się w areszcie i w konsekwencji wysłano za nim list gończy. Jeżeli ktoś wie, gdzie się znajduje, musi poinformować policję. Łódzki prawnik został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie tamtego śmiertelnego wypadku. Zginęły w nim dwie kobiety. 46-letni obecnie adwokat nie stawił się do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany, informuje podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
1: Policjanci z 3. Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego 22 kwietnia 2026 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
0: O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim Paweł Kozanecki nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i domagał się też później 200 tysięcy odszkodowania od ubezpieczyciela auta, którym podróżowały kobiety, które zabił w wypadku.

0: Karolina Stanisławczyk. Gdzie dziewczyno widziałaś atrament? No ale dobra, piosenka ma właśnie taki tytuł. Ktoś jeszcze używa piór z atramentem w kałamarzu?
1: Chyba? Ja używam, ale poważnie? Bez kałamarza. Znaczy no właśnie, z kałamarza na napełnię. Aha, z kałamarza napełniam, tak.
0: Okej, no bo ja na naboje to mam jedno, ale już tak, żeby się bawić pompką czy...
1: Nie, żadne... Właśnie mam takie... Zresztą mogę ci za chwilę je pokazać.
0: No dobrze. A, no to ja będę miał lepiej. A słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców muszą zadowolić się raportem z dróg Mariusza Dąbrowskiego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 92, odcinek Kostrzyn Września w Nekli na 216 kilometrze zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Jedna osoba ranna. Jezdnia w kierunku Wrześni zablokowana, a policja kieruje na objazd. Krajowa trasa nr 50, Sochaczew-Mszczonów w Iskitkach na drugim kilometrze zderzenie trzech autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Droga Krajowa nr 20, Biały Bór, 165 km na zachodniopomorskim odcinku drogi krajowej nr 20, zderzenia ciężarówki z autem osobowym, ruch wahadłowy. Krajowa 16, odcinek Mrągowo-Orzysz-Mikołajki, 227 km. Przewrócił się motocyklista na swojej maszynie, jest ranny, ruch odbywa się wahadłowo. Krajowa 7, Nowy Dwór Mazowiecki-Warszawa, Łomianki, 348 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pasem prawym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut 19, po 19, wielka fanka Formuły 1, Aga Burcan, która jest przede wszystkim i na co dzień wokalistką, producentką, klawiszowczynią, gra na instrumentach klawiszowych. Razem z Pawłem Radziszewskim z duetu Plastik będą gośćmi na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców, jest punktualnie godzina 19.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Sprawdzamy więc, jak wygląda w tej chwili mapa pogodowa, jak się jeździ w takim upale. W Nowym Sączu 27,4 stopnia w tej chwili. Najchłodniej w Ustce 11,7. To są teoretyczne wartości odczytywane z termometrów IMGW. Natomiast odczuwalna temperatura najwyższa w Nowym Sączu 27, najniższa 7 stopni w Łebie. Dzisiejszy wieczór na zachodzie i północy miejscami ze słabymi przelotnymi opadami deszczu i pod koniec dnia lokalnie niewykluczone też burze właśnie na zachodzie i na północy. Temperatura maksymalna potwierdza się w tej chwili, chociaż ta najniższa absolutnie jest niższa niż prognozowana przez synoptyków, bo twierdzili, że będzie od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na północnym wschodzie i miejscami w centrum. No i to by się zgadzało, w tej chwili 27 na Mazowszu, 27 też w Nowym Sączu. Natomiast w późniejszym wieczorem na Pomorzu i na pozostałym obszarze wzmocni się wiatr. Będzie porywisty w Beskidzie Śląskim nawet do 60 km na godzinę. W nocy z kolei ważne, że temperatura na przeważającym obszarze kraju będzie wynosiła od 8 do 12 stopni. Chłodniej około 6 tylko na wybrzeżu i na obszarach podgórskich Karpat, a na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich około 1 i tam lokalnie przygruntowy przymrozek do minus 2 stopni. No ale to już ostatnie podrygi tych przymrozków. Oczywiście wyłączając zimną Zośkę, w połowie maja może się jeszcze okazać, że będzie mroziło w nocy, natomiast dziś tylko na Podhalu i to raczej 1 stopień, a przymrozek przygruntowo do minus 2.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty temu minęła godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Aga Burcan i Paweł Radziszewski z duetu Plastik będą dziś gośćmi Na Luzie, które realizujemy w składzie Maciek Sampolski, wydawca, Mariusz Dąbrowski, raporty z dróg, Paweł Chodyna, realizator. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Witajcie, cześć, czołem.

0: wiosną.
1: 9,5 minuty temu minęła godzina 19. To bracia Kacperczyk z Darią Zawiałow. Daria Zawiałow, świeżo upieczona kierowczyni, od niedawna ma prawo jazdy. Mam nadzieję, że uda się nam wreszcie spotkać i porozmawiać o tym, jak do tego doszło. Nie wiem, jak trafiają opisy jej różnych podróży samochodami. Jechałam przez miasto 200. Polonezem jechałam 200. O, takie oksymorony się pojawiają. W każdym razie, na razie u nas dzisiaj duet Plastik. Już za kilka chwil będziemy rozmawiać z Agą i z Pawłem.
2: Ale przepraszam, Zbyszku, że wejdę w słowo. To nie jest prawda. To 200 w mieście, to tak sobie wymyśliłeś. To nie jest prawda.
1: To jest licencja poetyka.
2: Okej.
1: Okay. I mam nadzieję, że to nie jest prawda. No, szczególnie polonezem, to byłoby bardzo
2: na to
1: trudne,
2: możemy sobie
1: trudne do uzyskania. Za chwilę Aga Burcan i Paweł Radziszewski, a teraz już słyszeliście głos, którego nie można pomylić z żadnym innym. To Mariusz Dąbrowski, który będzie opowiadał o tym, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I znów jest mi tak, że nie wiem, co mam powiedzieć, dlatego powiem, co na naszej drogowej mapie utrudnień. Krajowa 1, odcinek Czechowice, Dziedzice Bielsko-Biała, 598 km, awaria auta Lawety, zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska-Białej. S1, odcinek Tychy-Sosnowiec, Mysłowice, 551 km, zderzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna. Jezdnia w kierunku Tychów zablokowana, zablokowany jest też lewy pas w kierunku Sosnowca, objazd wytyczono ulicami Mysłowic. Krajowa 2, odcinek Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, w Styżyńcu na 626 km, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna. Policja kieruje ruchem. Krajowa 7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, w Łomiankach na 348 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Warszawy, ruch odbywa się prawym pasem, a skoro jednym pasem można wjechać do stolicy, to proszę sobie wyobrazić, jaki powstaje korek i ile trzeba czasu czekać na to, aby do stolicy dojechać. Droga krajowa numer 78, odcinek Jędrzejów Wschód, Chmielnik, miejscowość Leścin, 207 km, zderzenie ciężarówki i ciągnika rolniczego. Ruch odbywa się w obu kierunkach, tylko jednym pasem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
5: To była reklama.

0: 15 minut temu minęła godzina 19. To była najnowsza piosenka Lanberry, a teraz najświeższe wieści z obozu duetu Plastik. Witam bardzo serdecznie, Aga Burcan i Paweł Radziszewski. Ojśmy się nie widzieli, a nie słyszeli kawał czasu.
1: Cześć, dzień dobry. Właśnie nie pamiętam, kiedy to było.
0: Chyba jakoś tuż przed pandemią coś tam się zdarzyło.
1: To dawno.
0: Mogło tak być.
1: Część ludzi wymazała pandemię, więc...
0: I vice versa, jak tam mawiają na Podlasiu. Czym przyjechaliście do nas? To jest pytanie obowiązkowe, które muszę zawsze zadawać w audycji na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
2: Prosto ze studia tutaj na Mokotowie, więc z piechotką.
0: O!
2: Tak.
0: Potwierdzam. A co pichcicie?
2: Co piszcie?
1: Jakieś nowe pioseneczki.
2: Różne rzeczy robimy w tej chwili. Także swoje.
0: No ale jesteście też producentami, więc możecie robić czyjeś komuś.
2: Niedługo będzie premiera piosenki, którą wyprodukowaliśmy. Mamy nadzieję, że będziecie grali.
0: A kogo, czyja?
2: Marta Baum będzie piosenka Niedopalana miłość, fajny tytuł.
0: No jak posłuchamy, no to będziemy rozstrzygali.
2: I też dużo tam jeszcze w piekarniku siedzi i niedługo będzie też nowy utwór duetu Shandy & Ewa i różnych innych artystów młodych i
0: starszych. No i Plastiku też.
2: Tak, i
0: też
2: plastikowe numery też się
0: Słuchajcie,
2: gotują.
0: Bo ja zaprosiłem was z okazji 20. rocznicy wydania debiutu, 23. rocznicy powstania, ale tak sobie policzyłem, wy straszne lenie jesteście. Przecież macie tylko 5 płyt.
1: 4.
0: No,
1: plus 4 epki.
0: Plus,
2: 4
0: no, tak.
2: Plus epki, plus single, różne takie rzeczy.
1: Ja powiem tylko tyle, niech Aga się tłumaczy.
2: No lepiej mało niż źle chyba. Lepiej mało dobrze.
0: Ja wiem. Przepraszam, źle zadałem pytanie. Tu ilość przechodzi w jakość.
2: Tak.
1: O, dziękujemy bardzo.
0: A o tym lenistwie to nie.
2: Bardzo jesteśmy dokładni w tym, co robimy.
0: O, tak,
2: to wymaga czasu. To jest ręczna robota.
0: No zaraz będziemy zresztą słyszeć, bo wasze piosenki zresztą pojawiają się na antenie Polskiego Radia Kierowców, więc to nie będzie nic niespodziewanego dla słuchaczek i słuchaczy Radia Kierowców, ale muszę pogłębić pytanie pierwsze, które jest obowiązkowym pytaniem dla gościń i gości na luzie. Paweł, jakim samochodem jeździsz na co dzień?
1: Mam markę wymienić?
0: Tak,
1: czy?
0: I model. Silnik, rodzaj paliwa, no takie wiesz, normalne rzeczy.
1: Jeżdżę czerwonym samochodem, jakby to Aga powiedziała.
2: Ja bym tak powiedziała, tak to prawda.
0: Okay.
1: Z kombi przesiadłem się na SUV. Mm-hmm. Jest to japoński samochód.
0: Mhm.
1: Jest to Mitsubishi.
0: Czyli Outlander?
1: Tak, dokładnie. Pięknie. Jestem fanem.
0: A jakiś hybrydowy? Bo oni tam
1: nie
0: dużo mają tych
1: prawów, nie. To było jeszcze, to już jest kilkuletni samochód, chyba tam w tej chwili 6, jakoś tak. I wtedy chciałem kupić bardzo benzynę, bo się przesiadałem z diesla.
0: Mm-hmm.
1: I miałem już dosyć tego diesla, więc chciałem pojeździć trochę benzyną.
0: A wypalałeś ten DPF, filtr DPF na jakichś długich drogach? Czy tyle jeździsz,
1: wypalałem,
0: że nie trzeba było?
1: Wypalałem.
0: Wiesz, gdzie jest najfajniej?
1: Gdzie?
0: I nawet spotkałem któregoś razu na lotnisko, z którejkolwiek strony. Jak
1: nie, ja
0: na
1: wypalałem
0: lotnisko.
1: Na trasach, nie aha, w Warszawie. Nie, w Warszawie,
0: bo
1: nie.
0: W Warszawie
1: nie,
0: to jest
1: nie.
0: O tyle przyjemne, że zawsze na stacji benzynowej, która jest z widokiem na lotnisko, spotykają się ci, którzy wypalają DPF.
1: To tego nie wiedziałem.
0: Sobie rozmawiają.
1: Mi się zdarzało na trasach takich dłuższych właśnie.
0: Mm-hmm. No to tak powinno być, no najwłaściwiej. Tak właściwie producent przewiduje, więc...
1: Dokładnie.
0: A co to było
1: tak
0: wcześniej, ten diesel, to co to było?
1: To był Peugeot.
0: O!
1: Peugeot, taki bardzo fajny.
0: W kombi to Peugeot...
1: 307.
0: 307
1: SW był taki.
2: Tak, ale cały zespół się nie mieścił w tamtym samochodzie, więc do Outlandera.
0: Paweł został zobligowany.
2: Tak,
1: dokładnie
2: tu już
1: tak
2: się
1: było.
2: Mieścimy w takim najmniejszym składzie.
1: W najmniejszym składzie, ale chyba teraz skład się znowu powiększy na jakiś czas i nie będziemy się mieścić, więc będziemy jeździli z kierowcą.
2: Tak, więc musimy teraz zaopatrzyć się w autobus prawdopodobnie.
0: No to zadam pytanie, którego chyba w ciągu 23 lat nigdy wam nie zadał. Czy będziecie mieli perkusistę?
1: Wszystko na to wskazuje.
2: Mieliśmy.
1: Mieliśmy kilku.
2: No. Pozdrawiam wszystkich bardzo
1: przez
2: serdecznie.
1: Przez ostatnie chyba 10 lat nie mieliśmy ani perkusisty, ani basisty i teraz już mogę troszeczkę tam zdradzić tajemnic w związku z tym, że ta nasza płyta, która będzie wydana na winylu z okazji jej 20-lecia, czyli premiery 20 lat temu, to będziemy chcieli tę płytę zagrać na koncertach albo na koncercie i zobaczymy jeszcze na żywo w takim składzie pełnym, jak graliśmy właśnie przed 20 laty. I będziemy mieli... Nie wiem, czy będziemy mieli perkusistę i basistę, bo to może się odmienić, że tak powiem. Bo może być tak, że będzie...
2: Sekcja dęta i smyczkowa na przykład.
1: Nie, że niekoniecznie to będzie perkusista, może być perkusistka, nie wiadomo jeszcze. Może być basistka, to jeszcze chwilę musimy tutaj to zadecydować.
2: Tak, ja jestem za baletem na przykład, żeby był...
0: Za czym, przepraszam?
2: Baletem.
0: A, balet?
2: Tak,
1: mieliśmy akabalet.
2: Zobaczymy.
1: Na Eurowizji.
2: Tak, zobaczymy, czy nam się to wszystko poskłada. Na razie piękne są plany.
0: Do Eurowizji dojdziemy jednej i drugiej, ale jeszcze pytanie o czas, którego jak wiadomo szczęśliwi nie liczą, więc pewnie mi za dużo nie powiecie na ten temat, ale skoro już pichcicie, to pewnie wiecie mniej więcej, kiedy będziecie chcieli wydać tę reedycję.
2: Tak, właśnie chcieliśmy u ciebie ogłosić.
1: Tak, bo w sumie to mamy potwierdzenie dopiero od kilku dni, kiedy to się stanie.
2: Tak.
1: Więc tadam, Aga, możesz...
2: Tak, to będzie nasza pierwsza płyta, reedycja na winylu i to będzie 12 czerwca.
0: Och,
2: premiera, tak, handlowa.
0: Za miesiączek i tydzień. No
1: tak, bo premiera CD była 20 lat temu, którego czerwca?
2: 9 czerwca.
1: Tak.
2: I kochani, no szykujcie pieniążki, bo będzie ładna.
0: Szykujcie pieniądze, bo będzie ładna. No tak, to ładne musi kosztować. Słuchajcie, jeszcze pytanie z tych takich rozgrzewkowych o nazwę zespołu. Kiedyś zespół Anthrax, po tym jak Wąglik stał się wiodącym tematem we wszystkich wiadomościach, został posądzony, właściwie sugerowano im, żeby zmienili nazwę z Anthrax na jakąś mniej wąglikową. Czy w czasach, kiedy wszyscy trąbią o mikroplastiku, kiedy jak się mówi plastik, to ludzie mówią Semtex, nie myśleliście o tym, że wasza nazwa zaczyna troszeczkę pejoratywnie, może nie negatywnie, ale brzmieć, prawda?
2: Też od dłuższego czasu tak się dzieje, tak, to faktycznie.
1: Ale mi się wydaje, że ja jestem wywołany tutaj, bo Aga ma mi trochę za złe, że taką nazwę wymyśliłem ponad 23 lata temu i był taki moment, bo wydaje mi się, że w tej chwili to, o czym mówisz, takie pejoratywne skojarzenie plastiku troszeczkę już jest nie na czasie. Wydaje mi się, że to było 5-6 lat temu i mieliśmy propozycję takiej naszej ówczesnej menadżerki kiedyś, żeby tę nazwę zmienić, ale jednak doszliśmy do wniosku i rozmawialiśmy z wieloma osobami,
2: tak,
1: że to jest bardzo zły pomysł.
2: Promocją, z przyjaciółmi.
1: I przez cały
0: Pół żartem, pół serio oczywiście.
1: Tak, przez cały okres naszej działalności jednak tłumaczyliśmy, znaczy nie tłumaczyliśmy, tylko opowiadaliśmy o tym, że my nie jesteśmy takim złym plastikiem, takim złym słowa tego znaczeniu, pejoratywnym, tylko jesteśmy dobrym plastikiem, więc no, dlaczego mamy zmienić nazwę, która przyciąga uwagę, bardzo dobrze się kojarzy i jednak troszeczkę ma wspólnego to z tym, że dużo naszego materiału jest w języku angielskim. I żeby ta nazwa była taka trochę uniwersalna, i polska, i angielska zarazem.
2: Mamy taką długą historię, naprawdę niewiele zespołów z naszych czasów, zaczynających z nami, a było dużo takich bliźniaków naszych, z którymi się przyjaźniliśmy, nie dotrwali do dzisiejszych czasów i tej historii nie chcemy porzucać. To był główny powód, że przy tych krótkich rozważaniach nie podjęliśmy takiej decyzji, a ja dzisiaj tak z ciekawości wkroczyłam w wyszukiwanie wiadomości o winylach, co to właściwie jest. No i to jest plastik właśnie, tylko bardziej elastyczny. Więc chyba my chcemy być takim elastycznym plastikiem, bo nasze płyty ogromnie się różnią i nasze utwory ogromnie się różnią. Więc nawet na jednej płycie jesteśmy bardzo... Może powinniśmy się zmienić na elastik? Może
0: był zespół Elastic Plastic.
2: Ale gdybyście chcieli znaleźć nas w mediach społecznościowych, to szukajcie Plastic Space, bo jesteśmy kosmicznym plastikiem.
0: I fantastycznie, i niech to trwa, i niech będzie tak, jak było od samego początku. Tak na serio to chciałem spytać, czy jak był magazyn Plastik, to czy nie było jakiejś konfuzji, bo wy wtedy byliście też bardziej aktywni, no i Plastik miał taką dosyć dużą siłę rażenia, ten plastik drukowany, ale ja rozumiem, że nikt nigdy nie rościł sobie
2: ale
0: praw.
2: Ale taki moment inspiracji zupełnie czym innym, to Paweł musi powiedzieć.
1: Jak powstała nazwa?
2: Tak.
1: Nie, bo wydaje mi się, że jak my powstałem, bo my, ja tę nazwę chyba wymyśliłem około 2003 roku, drugiego.
0: No to chyba jeszcze istniał ten
1: właśnie
0: plastik
1: to
0: drukowany.
1: Była końcówka tego magazynu, bo nawet czytałem ostatnio książkę Tomka Lady, gdzie o tym jest dużo, o latach 90. w polskim showbiznesie muzycznym. A ja tę nazwę wymyśliłem, po prostu jechałem ulicą
2: Górczewską,
1: tak. Autobusem wtedy jeszcze, bo wtedy jeszcze nie miałem samochodu.
2: Tego jeszcze nigdy nie mówiliśmy.
1: Był przez chwilę przy Górczewskiej klub, który nazywał się Plastik. I ja dostałem takiego olśnienia. Aha. Naprawdę. Tak. I ten klub bardzo szybko przestał istnieć. On był przy samej ulicy, tam przed samym tym centrum handlowym, pamiętam. Po lewej stronie
2: się jechało. Żeby nie było, że wszyscy byli za. Nie było tak. Ale było, wydawaliśmy pierwszy utwór, który nie wiadomo dlaczego nazywał się Plastic Sound. I pasowało.
1: No, to też wynikało już z nazwy.
0: Udawało się, okrzepło tak. I po 23 latach cały czas fantastycznie działa. Słuchajcie, proponuję, żebyśmy przypomnieli w takim razie, jak na waszej pierwszej płycie brzmieliście w utworze, no w pewnym sensie wskazującym kierunek. Superstar na początek.
1: Super.

Superstar to właśnie tytuł tego utworu. 2003 rok, tak wtedy brzmiała Aga i Paweł, którzy dzisiaj są gośćmi na luzie w Perka w Polskim Radiu Kierowców. Do rozmowy z szefami grupy Plastic wracamy za kilka chwil, gdyż skoro minęła godzina 19:30, to mamy dla was wiadomość. Perka w Polskim Radiu

0: kilometrze, gdzie zderzyły się auto osobowe i ciężarówka, a jedna osoba została ranna. Ta dobra wiadomość jest taka, że skończyło się utrudnienia, więc jedzie się już przez 216 km trasy numer 92 bez jakichkolwiek problemów i nie trzeba korzystać z objazdu. Droga krajowa numer 78, odcinek węzeł Jędrzejów Wschód, węzeł Chmielnik, miejscowość Lścin. 207 km, zderzenie ciężarówki i rolniczego ciągnika. Nikt nie ucierpiał, ruch odbywa się w obu kierunkach tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 50, odcinek Sochaczew-Mszczonów, Wiskitki, 2 km, zderzenie 3 aut osobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 20, Biały Bór, zachodniopomorskie, 165 km, zderzenie ciężarówki auta osobowego, ruch wahadłowy. Krajowa 16, Mrągowo, Orzysz w Mikołajkach na 227 km. Przewrócił się na swojej maszynie motocyklista, jest ranny, a ruch w Mikołajkach na 227 km jest możliwy, choć tylko jednym pasem dla obu kierunków. Krajowa 7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Łomianki, 348 km, zderzenie 2 aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas w kierunku stolicy. Ruch odbywa się prawym pasem. I krajowa 2, odcinek Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Styrzyniec, 626 km, zderzenie 2 aut osobowych, jedna osoba ranna, policja kieruje ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Seria złośliwych, kąśliwych i burzących krew w żyłach artystów pytań już za kilka chwil w PRK, w Polskim Radio Kierowców. Na luzie, żartowałem oczywiście. Plastik już za chwilę. O, Ça plaît pour moi, moglibyśmy Plastik Bertranda zagrać, jakbym chciał być złośliwy, ale nie. Będzie Aga Burcan i Paweł z Plastiku już za kilka chwil. Wcześniej Ania Dąbrowska.

0: Za 24 minuty będzie godzina 20. Aga Burcan i Paweł Radziszewski, czyli duet Plastik. Dziś gośćmi gwiazdami na luzie. Co tam się będziemy szczypać? 20 lat temu wydaliście płytę. Co się z perspektywy tych 20 lat wydarzyło w biznesie, jak wy tak sobie spojrzycie? I chciałbym, żebyśmy precyzyjnie ustalili, niech wszyscy wiedzą, niech wszyscy pamiętają. Jakim samochodem wtedy... Czy już jeździliście samochodem? Paweł, jeździłeś samochodem?
1: Ja miałem prawo jazdy, nie miałem jeszcze samochodu.
0: Nie miałeś. Ale jak wchodziliście do studia, to pod studiem co było zaparkowane? No bo teraz są elektryczne Mercedesy, Tesle, takie różne fiubździu.
1: Pamiętam, czym jeździł nasz realizator, który nam miksował tę płytę, Jacek Gawłowski. Miał chyba takie Volvo fajne.
0: Ale Jacek to jest zupełnie inna para kalosza.
1: No zawsze miał bardzo.
0: Ale większość to były wtedy przecież Polonezy. To jeszcze były DU, bo było bardzo dużo wtedy... tych
1: były Polonezy Deusy, i ja nawet pamiętam, miałem takie myśli, że może sobie kupię Poloneza.
0: Mm-hmm. Szalone.
1: Szalone. A, widziałem ostatnio takiego Polka dobrze zakonserwowanego, naprawdę w dobrym stanie.
0: Stojącego czy jadącego?
1: Nie, w Poznaniu, w takim hotelu był. Stał. Słuchajcie. Ale widziałem też... zaparkowanego.
0: No więc jak stoi, to ja też nawet czasami sentymentalnie myślę sobie, to wcale nie był brzydki samochód, taki najbardziej brzydki. Ale ja pamiętam,
1: golfy,
0: jak jechałem.
1: Golfy były. Dużo golfów było chyba wtedy, nie?
0: Tak, dużo było golfów. Dużo golfów. Audi 80 były bardzo popularne.
1: Wszystko z Niemiec sprowadzone.
0: Tak, sprowadzone z Niemiec i wyklepywane z przystanków.
2: Jest takie auto, które zawsze jest na topie od 85 roku, to jest DeLorean.
0: Ach, no tak, oczywiście, że tak. I w jedną, i w drugą stronę, i w przeszłości, i w przyszłości. Ach, tak. To tak. Ale też kiepsko jeździł. To bardzo, bardzo ładna paralela do Poloneza, bo...
1: Czy ludzie narzekali ponoć, no ale bardzo był popularny przez film, więc
0: no, tak,
1: stał się takim klasykiem poszukiwanym.
0: No tak, jakby miał bardzo dużo pieniędzy, to może bym sobie kupił takiego, żeby dokładnie. Po prostu go mieć. Słuchajcie, chciałem was spytać w kontekście tych wszystkich nie chcę powiedzieć klonów, no tych, którzy zaczynali jak i wy na początku wieku, a nie przetrwali. Jaka jest wasza recepta na trwanie?
1: No kurczę.
2: No trzeba lubić to, co się robi, ale przede wszystkim trzeba mieć twardą skórę, bo często po prostu można się zniechęcić brakiem sukcesu.
0: Czyli
2: on może...
0: zależność, miękkie serce, twarda...
2: Tak, serce do tego i gruba skóra. Wiadomo gdzie. No i tak. Po prostu można się zniechęcić, bo nigdy nie wiadomo, co tam za rogiem czeka, jaki rodzaj sukcesu i co się wydarzy. I wiele razy podczas tej naszej historii, kiedy już wydawało się, że nic się nie wydarzy, coś takiego przychodziło, co nam dawało właśnie jakiś
0: impuls,
2: jakąś motywację do tego dalszego działania. I przykładem może być to, że po wydaniu po 15 latach utworu, który był nie był na żadnej płycie i był takim utworem pożądanym przez tę garstkę fanów, która do nas pisała rokrocznie. Czy możecie udostępnić nam MP3 tego utworu, bo nie ma go nigdzie w streamingach, bo
0: było... Chodziło to something.
2: Tak, tak. Wiele lat przed właśnie erą streamingów on się pojawił i zniknął, nie znalazł się na żadnej płycie. Mm-hmm. I ja z tego powodu postanowiłam na 15. rocznicę wydać ten utwór i on po prostu w dniu, w którym się ukazał, dostaliśmy telefon, że bardzo go potrzebują do ramówki pewnej stacji telewizyjnej. Mm-hmm. Więc
0: które są teraz duże zmiany.
2: Takie rzeczy się zdarzają. Komuś się coś podoba po 15 latach i jest coś takiego, że ta muzyka, piosenki, płyty, nie wiem, nie mają terminu przydatności do spożycia.
0: Szczególnie dzisiaj, gdzie tak naprawdę 10 sekund czegoś może stać się wiralem na TikToku i spowodować, no patrzmy na Kate Bush. Fragment Wuthering Heights wykorzystany w filmie spowodował, że nagle miliardy wyświetleń czytam.
1: Ale też jest tak, że w tej chwili taka ogromna nadprodukcja muzyki, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że dziennie na Spotify jest rzucanych 200 tysięcy nowych utworów, z czego ponoć 80%
0: dziennie,
1: nie jest tak, dziennie, nie jest przesłuchana w ogóle przez nikogo. To rozmawiałem z wieloma ludźmi z branży, z wytwórni fonograficznych, że w tej chwili totalnie wraca i ma się dobrze back katalog, czyli wszystko, co zostało wydane. Kiedyś lepiej się sprzedaje niż nowe rzeczy.
2: Kończąc tę myśl, dlaczego można przetrwać? Trzeba mieć determinację w sobie, nie zniechęcać się i mieć te kilka osób, które zawsze będą czekały na coś. I mamy takie szczęście, że mamy takich fanów, takich zupełnie zwariowanych.
0: To teraz powiem, jakiej odpowiedzi się spodziewałem. Dlatego, że zastanawiałem się, czy w ogóle zadać to pytanie, czy wyjść od cytatu z was sprzed kilku lat. Bo to jest, Aga, to są twoje słowa. Mimo, że bardzo się różnimy, o wielu rzeczach myślimy tak samo. Zdarzało nam się porozumiewać podczas pracy w studiu tylko jednym spojrzeniem, bez słów.
1: Zgadza się.
0: I Aga kontynuowała, przyjmuje funkcję lidera, bo Paweł to zasugerował, ale to Paweł jest kierownikiem.
2: A tak, a to jest raczej pytanie o to, jak my razem wytrzymujemy, tak? W tym duecie. Tak, tak jest. Dalej tak jest.
0: Ale to jest rodzaj takiego dzielenia, nie dzielenia, dzielenia się różnymi doświadczeniami, a łączenia wody z ogniem, jeżeli chodzi o wasze charaktery i o postrzeganie swoich ról, no bo
2: Tak, różnimy się. Ale to jest też opis nie tylko tego, jak my działamy w zespole Plastik, ale też jako producenci. Właśnie to bardziej jest opis tego, jak działamy jako producenci. Bo tu jest dużo dłuższa historia. Pytałeś, skąd te przerwy pomiędzy płytami. My wtedy dużo rzeczy robimy i robimy je razem. Produkujemy po prostu utwory dla innych artystów. Też piszemy muzykę do telewizji, radia, do...
0: No w sensie właśnie, tak zwane jingle,
2: Też do filmów. Robimy remiksy. Bardzo różne rzeczy. To jest masa zajęć pomiędzy.
1: Ale z tym porozumiewaniem, przy takim bez słów, to też anegdota jest, bo kiedyś pracowaliśmy, to było 20 lat temu, z Markiem Kościkiewiczem w studiu tutaj w radiowym w S4. Robiliśmy jakieś piosenki z nim i on po prostu, Leszek Kamiński wtedy to realizował i Marek się tak wściekał, ale tak pozytywnie, że no, a wy tak z wami to tak, bo wy wszystko bez słów się porozumiewacie i wiecie, ja tak nie chcę.
2: To jest właściwie cytat
1: Nie wiem, o co wam chodzi.
2: Tak, w tej wypowiedzi to był cytat z Marka właśnie.
0: Pozdrawiamy w takim razie i posłuchamy sobie piosenki ilustrującej ten czas. Wracamy jeszcze raz do waszej pierwszej płyty, ale mamy też ostatnią. Mamy Space i to fizycznie mamy. Jeżeli słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców, którzy bardzo aktywnie zwykle uczestniczą w naszych audycjach, mają zainstalowaną aplikację Polskie Radio Kierowców, to proszę, żebyście teraz napisali, jakim pierwszym samochodem był samochód Pawła. Podpowiadam, że to było kombi. Jeżeli słuchaliście uważnie poprzednich naszych wynurzeń, to nie powinno być problemu. Koloru nie trzeba podawać, ale...
1: Srebrny.
0: Jakie to było kombi? Jakie to było kombi, proszę podać markę i model, to macie szansę zdobyć płytę Space, ostatnie wydawnictwo duetu Plastik, jak nie trudno się domyślić z mezozoiku. Nie, ale to było jakoś chyba tuż po pandemii,
2: tak,
0: prawda?
1: To było w trakcie pandemii, nawet. Bo to też jest historia, nie wiem, czy zdążę teraz opowiedzieć.
0: Nie. Zajawmy i zostawmy to na po 20, jeśli pozwolicie, to będzie historia tego, jak płyta Space ukazała się w czasie pandemii. A teraz Paweł i Aga w Nice Girl, Plastik w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Nice Girls, debiutu duetu Plastic, który gościmy dzisiaj w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Do rozmowy z Agą Burcan i Pawłem Radziszewskim z duetu Plastic wracamy po godzinie 20, do której zostaje dokładnie 10 minut, które wypełnimy samymi dobrymi rzeczami. Zaczniemy od serwisu drogowego w wykonaniu Mariusza Dąbrowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa jedynka, odcinek Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała w Czechowicach. Na 598 kilometrze zepsuła się laweta. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. S1, odcinek Tychy-Sosnowiec-Mysłowice, 551 kilometr, zderzenie dwóch ciężarówek. W tym wypadku niestety jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Tychów została zablokowana. Zablokowany jest też lewy pas w kierunku Sosnowca, ale wyznaczono objazd ulicami Mysłowic. Krajowa dwójka, odcinek Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, w miejscowości Styrzyniec na 626 km, zderzenie dwóch aut, jedna osoba ranna, policja kieruje ruchem. Autostrada A4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. W pobliżu węzła Pietrzykowice to 147 km, awaria ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Wprowadzono ruch lewym pasem. Krajowa 7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Łomianki, 348 km. Tu doszło do zderzenia dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest lewy pas w kierunku stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobrze, Mariuszu, że jak zwykle skromnie masz spuszczone oczy, bo nie widziałeś, jak Aga cię hipnotyzowała przez cały czas trwania serwisu i wsłuchiwała się w każde twoje słowo.
2: Słyszałem pewien komplement, jest mi z tego powodu bardzo miło.
0: Kolejny.
2: Uśmiecham się.
0: Powinieneś się przyzwyczaić. 8 minut do godziny 20. Po 20, jako się rzekło, wracamy do spotkania z duetem Plastic. Wcześniej, oj, też będzie tak trochę w waszym stylu. Tricky i Ed Kowalczyk z zespołu Life Evolution Revolution Love. A później niespodzianka muzyczna o godzinie 20, jak zawsze o pełnej w Polskim Radiu Kierowców raport pogodowy.

0: A ja marzę, żeby wszyscy goście w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców byli tacy jak moi dzisiejsi goście, Jaga Burcan i Paweł Radziszewski z duetu Plastik. Już za około kwadrans będziemy się słyszeli ponownie, a teraz minęła godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I w audycji Na Luzie opowiem wam o tym, jaka będzie jutro pogoda, bo to, że w tej chwili najcieplej jest w Warszawie, prawie 26 stopni, 25,9 na termometrach, najchłodniej w Ustce 12,1, a odczuwalna najwyższa w Warszawie 26, a najniższa w Łebie 7. No to jest wiedza, którą warto mieć, jeżeli się ma na przykład popsutą klimatyzację i jeździ się w środkowej albo zachodniej części naszego kraju. Natomiast jutro będzie podobnie. W dzień w zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie na ogół duże, okresami większe przejaśnienia, ale na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane, nawet będą przejaśnienia takie bardziej długotrwałe. Miejscami głównie na północy i zachodzie opady oczekiwanego deszczu, tak serio już mówiąc, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również pojawią się burze, więc opady mogą być intensywniejsze. Prognozowana suma deszczu, którego napada jutro w ciągu dnia, miejscami do 15 mm na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy, około 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie, chłodniej tylko nad morzem, około 10 do 12 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, oczywiście poza burzami, bo wówczas będzie porywisty, silny, w porywach do 65 km na godzinę. Będzie wiał z południowego zachodu i z południa, tylko na zachodzie i północy z północy. W czasie burz porywy wiatru, jak powiedziałem, 65-75 nawet kilometrów na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwa audycja Na Luzie w Polskim Radiu Kierowców. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Przypominam, że aplikacja Polskie Radio Kierowców do waszej dyspozycji. Jeżeli widzicie coś na swojej trasie, przed czym warto ostrzec innych kierowców, to aplikacja z jednej strony, z drugiej strony nasza automatyczna sekretarka pod numerem 22 513 11 11 oczekuje na wasze sygnały. Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Maciek Sampolski, wydawca, Mariusz Dąbrowski, raporty z dróg, Paweł Chodyna, realizacja, nadrealizacja właściwie, należałoby powiedzieć, Zbyszek Zegler to ja. Zapraszam. Za chwilę wracamy do rozmowy z duetem Plastik.

0: sypnęło odpowiedziami na temat zagadki, którą zadaliśmy, dzięki której będzie można zdobyć płytę duetu Plastic, tę ostatnią, Space, o której będzie zresztą za chwileczkę Paweł i Jaga będą opowiadać. Pierwsza odpowiedź z brzegu. Strzał centralnie kulą w płot. Może duży Fiat Kombi? Aż tak dawno temu to nie było. Słuchajcie, za chwilkę będziemy rozmawiali z duetem Plastic. Teraz sam będzie opowiadał Mariusz, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice w pobliżu 147 kilometra, gdzie doszło do awarii ciężarówki i ten zepsuty zestaw blokował jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Blokował, bo teraz jedzie się już A4 w stronę stolicy Dolnego Śląska bez jakichkolwiek problemów. Krajowa 7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Łomianki, 348 km. Przypomnę, zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas w kierunku stolicy. Ruch odbywa się prawym pasem. Krajowa 16, odcinek Mrągowo, Orzysz, Mikołajki, 227 km. Przewrócił się motocyklista, jest ranny. Ruch odbywa się w obu kierunkach jednym pasem. Droga krajowa numer 50, odcinek Sochaczew-Mszczonów w Wiskitkach na drugim kilometrze, zderzenie trzech autosobowych, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 78, odcinek węzeł Jędrzejów Wschód, węzeł Chmielnik w miejscowości Lścin na 207 kilometrze, zderzenie ciężarówki z ciągnikiem rolniczym, ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. I krajowa 1, odcinek Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, 598 km, awaria auta Lawety, zablokowany prawy pas w kierunku Bielska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po godzinie 20. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które spływają do aplikacji Polskie Radio Kierowców. Pozdrawiamy Antka z Gryfina, który pozdrawia gości i pozdrawia Mariusz, ciebie oczywiście. Wszystkich stałych słuchaczy, słuchaczki również. I przypominam pytanie, dzięki któremu będzie można zdobyć, mam nadzieję, że podpisaną z autografami, płytę Space duetu Plastic. Dacie się namówić?
3: Pewnie, zawsze.
0: No to w takim razie będą to podpisane z autografami płyty Space duetu Plastic. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jakim autem, kombi srebrnym w dieslu jeździł Paweł w czasie, kiedy powstawał debiut duetu Plastic. Było to 20 lat temu. To jest też okazja naszego dzisiejszego spotkania. Mówiliśmy o tym, więc wystarczy albo cofnąć się w czasie, taka prosta rzecz, albo spytać kogoś, kto słuchał uważnie, jakim to samochodem Paweł wtedy jeździł. Prawie 13 minut po godzinie 20, za chwilę wracamy do rozmowy. Wcześniej jeszcze cześć, jak się masz, w wykonaniu artystów Sobel i Sanach.
4: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: sekund. 5. 16,5 minuty temu minęła godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak właśnie jest. Aktywnie słuchacie, bo na pytanie o to, jakim, no podpowiem jeszcze troszeczkę, francuskim samochodem w kombi i w dieslu srebrnym jeździli muzycy duetu Plastik na początku swojej drogi artystycznej. To już prawie wiecie, ale no są strzały takie bardzo nietrafione, jak może duży Fiat Kombi, o czym napisał Pekoleg, tak można wywnioskować, że się ktoś nazywa, ale na przykład jest taka propozycja, Piotr pisze, a to Piotr Starnowa, później po tym dużym Fiacie Peugeot 306 w dieslu.
1: Prawie.
0: No właśnie, ale nie 306. Może Volvo Kombi napisał...
1: Chciałbym.
0: Ktoś jeszcze, kto jest w tej chwili w okolicach między Częstochową a Bytomiem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. W każdym razie do wzięcia są płyty, ostatnia płyta duetu Plastik pod tytułem Space. Jak się pojawią? O, Golf Kombi jeszcze się pojawiła odpowiedź. Gratuluję kreatywności, ale nie, to francuskie auto. I za chwilę pewnie się okaże, jakie, i będziemy grali fanfary i będziemy klaskali, ale na razie jeszcze próbujcie. Jeżeli chodzi o wasze początki, Aga Burcan, Paweł Radziszewski, duet Plastik od samego początku. Czy w momencie, kiedy wy zaczynaliście, to już byliście producentami muzycznymi, już umieliście to wszystko, czy wy się w trakcie staliście nimi, teraz wziętymi?
1: Wydaje mi się z perspektywy czasu, że trochę już byliśmy.
2: Byliśmy.
1: Ponieważ wspomniany Marek Kościkiewicz dał nam taką szansę jeszcze przed wydaniem naszej płyty, żeby
2: produkować jego solo.
1: Produkować jego piosenki.
0: Czy to w czasach Zigzaka było?
2: Tak.
1: Nie, to już było, to już nie było Zigzaka,
0: ale
2: pomiędzy.
0: Aha.
1: Tak, to już było początek 2000 lat i też chyba było tak, że też przez Marka. Marek nas zaanonsował do Jarka Szlagowskiego i produkowaliśmy trzy piosenki na pierwszą płytę Blok 27. Był taki zespół kiedyś bardzo,
0: tak, oczywiście,
1: duży sukces odniósł.
2: To były nasze pierwsze produkcje.
1: To były nasze pierwsze produkcje i na tym żeśmy się bardzo dobrze, że tak powiem, z naszej perspektywy uczyli. Ale w międzyczasie już robiliśmy swoją płytę, ale zawsze mieliśmy takie ambicje, żeby produkować samemu wszystko.
2: Myślę, że jednak byliśmy do tego przygotowani, bo to nie stało się tak, że nagle się wzięliśmy znikąd. Mm-hmm. Jednak byliśmy wcześniej muzykami sesyjnymi. No, skończyłam szkołę, w której nauczyłam się pewnych rzeczy. To była Akademia Muzyczna w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, kompozycja, aranżacja, więc tam też było, trochę się uczyliśmy też o nagrywaniu, więc trochę tam czegoś, jakiegoś doświadczenia w międzyczasie jeszcze nabywaliśmy, nawet nie w szkole, tylko po prostu no, od dziecka występowałam na scenie, Paweł grał również.
1: Ja grałem, tylko przyjechałem do Warszawy, to jakimś cudem bardzo szybko udało mi się znaleźć pracę. Zostałem asystentem takiego świetnego realizatora gwiazdy lat 90., czyli Michała Przytuły, i bardzo wiele się od niego nauczyłem, pamiętam.
2: Więc zdobywaliśmy to doświadczenie najpierw, a potem to się tak naturalnie już stało, że...
0: Nic dziwnego, że Superstar było na
2: zresztą Superstar ma w treści jakąś już historię. Tam umieściłam słowa pewnego menadżera, który nam dużo obiecywał.
0: Okej, okay, przeanalizujemy sobie tekst. Paweł, miałeś opowiedzieć historię związaną z debiutem. Ze Space.
1: Tak, bo to my tę płytę produkowaliśmy, jak już wcześniej sam zauważyłeś, nam czasami to lata zajmuje. I mieliśmy tę płytę gotową przed pandemią. I bardzo fajnie się tak złożyło, że mamy tam taką piosenkę Dream Dancing i udało nam się ją, dostaliśmy propozycję, żeby piosenka znalazła się w filmie Hater 2 Janka Komasy. I pamiętam, że w takiej fajnej scenie. To jest trudny film generalnie.
2: Hater sala samobójców.
1: Hater sala samobójców, tak, mm-hmm. taki tytuł jest tego filmu. Tak. I ta historia jest tak, że my wymyśliliśmy sobie, że całą promocję w jakiś sposób oprzemy o to, że ta piosenka jest w świetnym filmie zresztą, mm-hmm. który był tam.
2: Czyli, że zrobimy wtedy premierę.
1: Że zrobimy wtedy premierę, wszystko sobie zaplanowaliśmy i byliśmy, i ta piosenka w tym filmie się znalazła, zostaliśmy zaproszeni na premierę filmu, to było bodajże w piątek, nie pamiętam już daty dokładnie, i myśmy sobie planowali już zaraz, że po tej premierze wszystkie nasze działania z teledyskiem włącznie, z premierą singla, płyty i tak dalej.
0: Ale rok jest ważny w tej historii.
2: Tak, 20.
1: To się tak stało, że premiera tego filmu...
2: Domyślacie się, co się stało.
1: Premiera tego filmu była w piątek.
0: W Wuhan.
1: No, w Wuhan to było chwilę wcześniej i w tydzień, po tym weekendzie zostało wszystko zamknięte w Polsce.
2: Tak, łącznie z kinami.
1: Łącznie z kinami. Film w ogóle nie trafił do kin i my musieliśmy gotową płytę po prostu odłożyć jej zupełnie, premierę tej płyty i singla.
2: To też była jakaś taka decyzja do przemyślenia, co robić, bo nikt nie wiedział, co będzie, jak długo i tak dalej.
0: Jak długo będziemy nosili maseczki w lesie.
2: Tak, i ten utwór nie był pierwszym singlem z tej płyty. Pierwszym singlem z tej płyty był utwór o tym, że bardzo tęsknimy za tym, żeby polecieć samolotem. I tam mieliśmy fantastycznych gości i ten utwór trwał mniej więcej tyle, co Bohemian Rhapsody, więc bardzo singlowy. Postanowiliśmy po prostu zupełnie inaczej.
0: A co to była za piosenka?
2: Waiting for a plane.
1: I tam nam się udało, bo kiedyś miałem... Współpracowałem z Łotkiem Pawlikiem przy jego płycie, która dostała Grammy. I najpierw udało nam się tę piosenkę...
0: Byłeś tam, bo to było z Kaliską Orkiestrą?
1: Tak. Ja robiłem, bo jestem realizatorem też, ale jestem dobrym edytorem procesowym. I po prostu dostałem propozycję od Jacka Gawowskiego, żeby tę płytę wyedytować całą, bo tam była orkiestra, tam było trio Włodka, tam był Randy Brecker i w związku z tym, że znałem Włodka, już to udało nam się zaprosić go do tej piosenki. I przy okazji, że też poznaliśmy Randy Breckera, przy okazji polskiego koncertu, jak był w Polsce z Włodkiem, to też udało nam się zaprosić Randy Breckera do tej piosenki.
2: Oraz zaprosiliśmy Krzysztofa Antkowiaka, który
1: zaśpiewał piękne chórki.
2: Cieszymy się, że jesteśmy przyjaciółmi, więc było bardzo sympatycznie. To było wspaniałe grono. Nikt się nie spodziewał takiego zestawu gości. I utwór był bardzo długi.
0: 6:27 właśnie patrzę w tej chwili.
1: Tak.
0: Nie zagramy go niestety, ale mamy z tamtego czasu Dream Dancing.
1: Tak, to jest piosenka,
2: która być pierwszy singiel. Tak, to miał być właśnie pierwszy singiel.
0: I Hear the Music. Ale film mimo wszystko zaistniał i to zaistniał, no można powiedzieć, bardzo pozytywnie.
1: Tak, zaistniał, ale nie w kinach.
2: To był też film, pamiętam, że na premierze była bardzo żywa dyskusja na temat tego, o czym był ten film i każdy z nas miał jakieś doświadczenia związane z hejtem, więc też cieszyliśmy się, że nasz utwór jest w tak ważnym filmie.
0: Posłuchajmy w takim razie utworu Dream Dancing, I Hear the Music i przypominam, że cały czas trwa zabawa, dzięki której można zdobyć całkiem poważnie, na poważnie, płytę Space. Tutaj już sobie możecie, będziecie mogli sobie posłuchać tych wszystkich fantastycznych gości. Randy Brecker na trąbce, w chórkach Krzysztof Antkowiak z zespołu Simple Fields obecnie, zdaje się.
1: Już nie. Zespół nie istnieje. Ale był taki epizod w drodze artystycznej Krzyszka.
0: Byłem nawet na koncercie.
2: Krzysztof sobie świetnie radzi i można, myślę, zajrzeć do niego też i sprawdzić, czym się obecnie zajmuje.
1: Cały czas zajmuje się muzyką
2: i doskonale sobie radzi.
0: I Włodek Pawlik na fortepianie. Będzie to można posłuchać, jeżeli wiecie, jakim samochodem na początku zespół Plastik się przemieszczał. To był francuski samochód w dieslu.
1: To będzie było duże już. Tak,
0: już więcej nie możemy. Próbujcie, jeżeli się uda, płyty będziemy wysyłać pocztą. Wcześniej oczywiście powiemy, jaka była prawidłowa odpowiedź. Dream Dancing, I Hear the Music, duet Plastik, nie tylko z filmu Sala Samobójców.

Pojawiają się kolejne prawidłowe odpowiedzi. Za chwilę rozstrzygniemy zabawę na temat płyty duetu Plastic, Space do wygrania. Za odpowiedź na pytanie, jaki był pierwszy samochód, no można powiedzieć zespołowy, ale to Pawła, którym zespół Plastic się przemieszczał w czasach debiutu, czyli 20 lat temu. I już podpowiedzieliśmy, że srebrny, że diesel. I już podpowiedzieliśmy, że srebrny, że diesel i że francuski. Musicie dalej kombinować sami.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa 1, odcinek Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, w Czechowicach-Dziedzicach, w rejonie 598 km zepsuła się laweta, zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska-Białej. S1, odcinek Tychy-Sosnowiec, w Mysłowicach, na 551 km zderzenie dwóch ciężarówek. W tym wypadku ucierpiała jedna osoba, jezdnia w kierunku Tychów jest zablokowana. Zablokowany jest także jeden z pasów w kierunku Sosnowca. Policjanci wyznaczyli objazd ulicami Mysłowic. Autostrada 4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice, w pobliżu 147 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia, wprowadzono ruch lewym pasem. Krajowa 7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, w Łomiankach na 348 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Droga krajowa numer 50, odcinek Sochaczew-Mszczonów w Wiskitkach na drugim kilometrze, zderzenie trzech aut osobowych, ruch wahadłowy. I droga krajowa numer 78, odcinek węzeł Jędrzejów Wschód, Chmielnik, w miejscowości Leścin na 206 kilometrze, zderzenie ciężarówki i ciągnika rolniczego. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest, choć tylko jednym pasem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za chwilę wracamy do rozmowy, ale poproszę o udział Duet Plastic w rozstrzygnięciu, czy prawidłowo nasi słuchacze odgadli albo wiedzieli. Stefan był pierwszy, napisał lakonicznie, ale chyba dobrze. Peugeot 307.
3: Brawo.
2: Pozdrawiam zespół Plastic i fajnego prowadzącego. Wow, wow, iła. Fajnie się was słucha. W garażu grzebiąc przy moto, a fura pierwsza Duetu Plastic to Peugeot 307 kombi diesel Piotr Starnowa. Peugeot 307 kombi w dieslu Gębiś. Też z Tarnowa. Pozdrawiamy Tarnów. Wszyscy panowie, proszę, żebyście przysłali swoje imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów dla kuriera, żebyśmy mogli płyty wysłać. A teraz Duet Plastic zatrudniamy do podpisywania płyt i słuchamy na razie Mroza. Za chwilę wracamy do kompozycji instrumentalno-wokalnych Plasticu i rozmowy z Agą i Pawłem.

0: A za 23 minuty będzie godzina 21. Jak to mówią w dobrym towarzystwie, czas szybko płynie. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, trwa audycja Na Luzie. Bardzo zajęci w tej chwili goście podpisywaniem płyt dla Gębisia, dla Stefana i dla Piotra. Panowie, zachęcam do przysyłania w aplikacji Polskie Radio Kierowców tekstowo informacji na temat, gdzie mamy wam wysłać płyty, które wygraliście za odpowiedź prawidłową na temat Peugeota 307, którym jeździł duet Plastik, właściwie zespół, bo cały skład koncertowy też na początku swojej drogi artystycznej. 20 lat temu ukazała się płyta, która no już w momencie, kiedy się pojawiała, nie była w głównym nurcie. Mieliście doświadczenia no, z producentem, który stał za sukcesem jednego z najpopularniejszych zespołów lat 90., czyli Demono.
1: Tak.
0: Mieliście doświadczenia, Paweł, jako gitarzysta, ja ciebie kojarzę zawsze z kręconymi włosami i Fenderem Stratocasterem. To są,
1: zgadza się.
0: To są takie dwa wyróżniki. Aga nad klawiszkiem skupiona. I tak sobie pomyślałem, że trochę na przekór wydaliście tę płytę tak bardzo nie w głównym nurcie, bo przecież moglibyście zrobić piosenkową do radia.
2: Ta płyta była nominowana w kategorii muzyka klubowa do Fryderyków. I kiedyś istniała taka kategoria i zupełnie co innego oznaczała, niż dzisiaj to słowo oznacza. Po prostu podobała nam się taka muzyka taneczna. To zupełnie...
0: Czyli praca pracą, a
2: naturalnie
0: z serca sobie po prostu postanowiliście zrobić
2: tak,
0: plastik.
2: Poza tym zawsze jest taki
1: nie
2: problem.
1: Nie ukrywamy też, że fascynowaliśmy się chyba wtedy tą sceną taką...
0: Mieliście rękawiczki
1: elektroniczną. Nie, niekoniecznie techno, no ale zespół nie. Moloko, który może trochę jest zapomniany w tej chwili.
0: Ale u nas się pojawia.
1: No i chwała wam za to. Tak. Więc ja troszeczkę jak przyjechałem do Warszawy w 99 roku, pamiętam, to łyknąłem tego bakcyla. Pamiętam, że ostatnio rozmawiałem z Tomkiem Rawskim na festiwalu, byłem jakimś chyba na Next Fest i spotkałem go i Tomek mówi, kurczę, wy byliście takim pierwszym zespołem polskim. Ja mówię, może byliśmy pierwszym zespołem, ale pamiętam, że jak przyjechałem do Warszawy, to zobaczyłem plakaty Futro featuring Nowika po prostu. Zespół Futro bardzo krótko istniał, a Nowika do tej pory działa, więc tak. No... Tak. Więc może my byliśmy też takim pierwszym polskim... Tak, dokładnie. Może byliśmy takim pierwszym polskim duetem elektropopowym. Moloko też to był duet.
0: Tak. A Rosin Murphy do dzisiaj też tak. Sprzedaje halę.
1: Zgadza się. Więc...
2: Ale zawsze u nas było takie, nie do końca nas można było konkretnie na jakiejś płycie
0: zaszufladkować.
2: Tak. Bo jak przyjrzymy się tej płycie, to tam są też utwory takie jak na przykład Filmi, który no nie jest takim utworem
0: stricte...
2: takim bardzo...
1: Tanecznym.
2: Tak, nie wiem, czy jakiś DJ by się chwycił za ten utwór akurat, albo... No, ale jednak tam było, też gatunkowo było różnie, bo było dużo house'ów, był drum and bass, ale też właśnie to bym powiedziała, że trochę funk'u i pop'u też tam było. I później byliśmy bardziej już alternatywno-popowi, a potem wróciliśmy do elektroniki, więc cały czas koło tej elektroniki, z racji tego, że uwielbiamy instrumenty przede wszystkim elektroniczne, ale nigdy nie siedzimy dokładnie całą nie wiem jak teraz pupą. Nazwać pupą, tak. na jednym miejscu. Po prostu tam się zawsze coś dzieje poza tym jeszcze.
1: Spytałeś o główny nurt. To jest trudne pytanie i bardzo ciężkie. No bo...
0: To jest pytanie, które ma na celu ustalić, czy możecie sobie pozwolić na to, żeby główny nurt płynął obok was i żeby was nie chciał wciągnąć.
1: Czy pytanie ja bym może odwrócił i zadał, czym jest główny nurt generalnie?
0: Tak, no tak, dzisiaj wydaje, to jest bardzo szeroka.
2: Główny nurt to jest coś, co my robiliśmy i to jest potem później. Czyli na przykład elektropop stał się mainstreamem w pewnym momencie.
0: Tak. No, alternatywa jest.
2: Mieliśmy tu napisane elektropop bardzo.
0: To
2: więc
0: racja.
2: Po prostu może robimy to, co trzeba, tylko za wcześnie.
0: O, najlepiej.
1: No, to jest jakieś podsumowanie.
0: Słuchajcie, spotykamy się w bardzo szczególnym momencie, ponieważ po miesiącu wczoraj ruszyła i już przestała jechać Formuła 1. Aga, jesteś fanką. Teraz mamy kolejny prawie miesiąc do następnego północnoamerykańskiego Grand Prix. Jak wczoraj emocjonowałaś się? Wcześniej było w ogóle to Grand Prix, bo miało być o 22:00 przez deszcz, którego ostatecznie nie było, było o 19:00. Podobało ci się wczoraj?
2: No jak mogło mi się nie podobać, po prostu.
0: No
2: prostu.
0: No jest bardzo wielu malkontentów, więc pytam jako
2: proszę
0: fankę.
2: Cię, cały kwiecień czekałam, już nie mogłam wytrzymać. Kiedy będzie wyścig? No po prostu bardzo, bardzo czekałam na to.
0: A co cię tak wciągnęło? Dlaczego jesteś fanką Formuły 1?
2: I to ma związek z naszym zespołem, absolutnie.
1: Mogę ja zacząć?
0: Tak. No, poprosimy.
1: Tak, ja chcę.
2: Ja chcę.
1: Okay, ja dokończę.
2: Mamy w zespole kolegę, który gra z nami od początku, Piotr Skotnicki. Piotr Skotnicki chyba w 2007 roku powiedział nam, słuchajcie, to jest poważna sprawa. Musicie to zobaczyć.
1: Tego to, nie, to czasach, nas nie może ominąć. Kubica chyba zaczynał, tak?
0: Siódmy, tak.
1: Tak.
2: To was nie może ominąć. Jest Polak w Formule 1.
0: No. Sorry, Aga.
2: Dziękuję. Więc ważna sprawa, a że on jest specjalistą od historii, bo z wykształcenia jest historykiem, to pomyślałam, że faktycznie jest to historyczna chwila i trzeba. Najpierw oczywiście zaczęliśmy oglądać w większym gronie przyjaciół, którzy też interesowali się formułą, właśnie dzięki Piotrowi, ale po iluś tam latach tego oglądania, no tutaj miłość bardzo urosła do formuły i faktycznie udało nam się być na wyścigu.
0: A w którym
2: w
0: kraju?
2: Spa w Belgii w 2014 roku. I pamiętam, że wygrał Daniel Ricciardo wtedy. Było super. A Hamilton złapał gumę.
1: I widzieliśmy z bliska Niki Laudę. To jest też przeżycie jakieś, więc...
2: W ogóle to był jakiś taki dzień... Ja generalnie, nie wiem, pewnie państwo słyszą, że ja jestem bardzo taka wesoła, egzaltowana. To proszę sobie wyobrazić, że na wyścigu Formuły 1 jestem jakoś tak 10 razy bardziej. Wszystko bardziej. Naprawdę bardzo się cieszę, że byłam. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś mi się uda być na formule.
0: Może
2: wyścigu.
0: Będzie polskie Grand Prix. Maszmy.
2: No, czekam.
1: Były takie pomysły kiedyś.
2: I ten wyścig niedzielny to był taki wyścig po długim oczekiwaniu i zupełnie się nie zawiodłam. Było fantastycznie, tam się działo do końca. Ostatni piruet Leclerca na końcu ja piszczałam, po prostu nie wiedziałam, co się dzieje już. No, to był świetny wyścig.
0: A pogoń George'a Russella za Maxem Verstappenem.
2: Tak, tyle się działo.
0: Eksperci narzekają, że to nie są prawdziwe wyprzedzania, że to jest spowodowane technologią, a nie umiejętnościami kierowcy. Ale tak, Pogie ma prawdę, co na stał wchodzi? Przepraszam,
1: no dobra,
0: dla fanów.
1: Ale nie każdy tak wyprzedza. No,
0: no właśnie, też nie wszyscy mają takie możliwości.
2: A z drugiej strony Piastri zebrał takie pochwały za wyprzedzanie. Ja myślę, że no, formuła się zmienia. Już dostatecznie długo to oglądam, żeby widzieć te zmiany i w międzyczasie dużo osób się zniechęciło. Tutaj możemy analogię do tego, o co pytałeś, jak można przez te 20 lat po prostu prowadzić jakąś działalność. Tak samo można być kibicem. Mm-hmm. Bardzo intensywnie. Nie? Bo po prostu nie wolno się zniechęcać, trzeba być wiernym temu, co się kocha. I ja myślę, że formuła jest dla mnie czymś bardzo dobrym dla różnych stresów i po prostu warto mieć hobby. I myślę, że to jest świetne hobby. Super, trafiłam. Bardzo dziękuję do dzisiaj naszemu koledze. I wiem, że Paweł chce o koledze coś powiedzieć.
0: Ja tak miało być.
1: To jest też ciekawa sytuacja, bo nasz właśnie przyjaciel Piotr Skotnicki, który jest członkiem koncertowym zespołu Plastic od samego początku, od 2003 roku.
2: Gra również na tej pierwszej płycie. Nie?
1: Gra również na tej pierwszej płycie, na takim fajnym instrumencie shakuhachi japońskim. To też ma ciekawą historię, bo może być znany słuchaczom Polskiego Radia, bo spełnił swoje marzenie kilka lat temu i został wziętym w tej chwili już reżyserem słuchowisk radiowych i scenarzystą. I wiele jego słuchowisk w polskim radiu było prezentowanych, więc to jest bardzo ciekawa postać.
2: Kolegi.
0: My pozdrawiamy bardzo serdecznie, jeżeli słucha, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast ja się cały czas zastanawiam, Aga, czy ty mogłabyś opowiadać na przykład w Radiu Łódź o Formule 1?
2: Mogłam prowadzić listę przebojów, a wtedy... Mm-hmm. No,
0: kiedy to było? To bo jesteś koleżanką
2: 2010, po Sitku. Zaczęłam wtedy. Mm-hmm. Nie wiem, czy ja bym mogła. Ja słuchałam kolegów z redakcji sportowej w Radiu Łódź, bardzo serdecznie pozdrawiam. I no, na pewno wiążą się z tym niesamowite emocje, ale czy ja bym wytrzymała? Tutaj za bardzo szaleję chyba na tym punkcie.
0: Za duże emocje.
2: Tak, za duże emocje, ale też powiedzmy sobie szczerze, że muzyka wywołuje podobne emocje. Też podobnie zachowuje się na koncertach. To chyba jest coś wspólnego. No, warto szaleć w życiu.
0: A dlaczego nie pracujesz już w radiu?
2: No to po prostu ten rozdział się zakończył.
0: Okej. Okay.
2: Ja też myślałam, że będę za tym tęsknić, ale jednak to też był rodzaj hobby. A może się kiedyś jeszcze zdarzy, zobaczymy.
0: Nie mamy listy przebojów w Radiu Kierowców.
2: Czuję się człowiekiem radia trochę, czuję się. Okay. Jestem też tą magią radia gdzieś tam zarażona i bardzo lubię radio.
0: Proponuję teraz piosenkę, dzięki której chyba się w ogóle poznaliśmy. To było tak z 10 lat temu, trochę może więcej. Tak cię kocham. Jedna z niewielu waszych takich, to więcej. Ale tak lubię sobie odejmować.
2: Ale nie dużo
0: w każdym
2: więcej.
0: Razie tak, Duet Plastik wtedy brylował na antenach różnych stacji radiowych. Pamiętam, że grałem tę piosenkę na pewno. I teraz ona cały czas brzmi bardzo dobrze. W Radiu Kierowców, na luzie.

0: Plastik w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Tak cię kocham. Za chwilę wracamy do rozmowy, bo Agnieszka Burcan i Paweł Radziszewski z duetu Plastik są u nas dzisiaj w studiu. Natomiast jest też Mariusz i wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tylko ja jeszcze nie nagrałem żadnej piosenki. Tłumy na moją cześć nie wiwatują na koncertach. No jestem po prostu taki skromniutki. O.
0: Cierpliwości, podpowiada Maciek, nasz wydawca. Po pierwsze, po drugie, tłumy wiwatują, tylko ty tego nie słyszysz. No, bo...
2: Tak, to dobrze. Ja przechodzę do tego, na czym się znam i co robię w miarę przyzwoicie, przynajmniej staram się. Czyli oglądam naszą drogową mapę utrudnień. A co z niej wynika? Wciąż kłopoty na Krajowej Jedynce, na odcinku Czechowice-Dziedzice Bielsko-Biała. Na 598 km awaria auta ciągnącego lawetę. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska. S1, odcinek Tychy-Sosnowiec w Mysłowicach. Na 551 km zdarzenie dwóch ciężarówek. Jedna osoba ranna, jezdnia w kierunku Tychów zablokowana. Zablokowany również lewy pas w kierunku Sosnowca. Dla tych, którzy jadą w kierunku Tychów, wyznaczono objazd ulicami Mysłowic. Autostrada A4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. W pobliżu 147 km awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Droga krajowa numer 7. Odcinek Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Łomianki, 348 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. Krajowa 16, odcinek Mrągowo-Orzysz, Mikołajki, 227 km, przewrócił się motocyklista na swoim pojeździe, jest ranny, ruch odbywa się wahadłowo. Droga krajowa numer 50, Sochaczew-Mszczonów-Wiskitki, drugi kilometr, zderzenie trzech autosobowych, ruch wahadłowy. I droga krajowa numer 78, odcinek węzeł Jędrzejów Wschód, węzeł Chmielnik, miejscowość Lścin, 207 km, zderzenie ciężarówki i ciągnika rolniczego. Nikt nie ucierpiał w tym zderzeniu, ale ruch odbywa się w obu kierunkach tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 minut pozostaje do godziny 21. Trochę w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o media strumieniowe, że 200 tysięcy utworów dziennie, Paweł, dobrze pamiętam?
3: Tak.
0: 200 tysięcy utworów dziennie pojawia się na całym świecie, na Spotify'u, a mamy przecież tych platform ileś, tak, więc tego może być bardzo dużo. Natomiast mimo to przebijają się tacy artyści, jak Teddy Swims na przykład.
4: O tak.
3: Bardzo lubię.
0: Który wydał nowy singiel Mr. Know It All, słyszeliście?
3: Jeszcze nie.
0: Świeżutka rzecz, tuż sprzed weekendu, więc myślę, że warto
3: ale
0: sobie...
3: Ale posłucham, ja bardzo
4: oczywiście,
3: lubię.
4: Tak.
0: Zachęcam. I to jest też utwór, który jest punktem wyjścia do naszych rozważań. Ja tak nie pytałem, ale zostaniecie jeszcze po dziewiątej chwilkę, co?
3: Tak.
4: Pewnie.
0: To po 21 w takim razie porozmawiamy, bo jesteście producentami, więc możecie nam podpowiedzieć artystów, których istnienia nie mamy świadomości, a którzy lada moment może będą polskimi Teddy'emi Swimsami. Posłuchajmy...
4: Tak. Mariusz może być, bo trochę tak wygląda już.
0: No jest. Tak.
4: I głos jest.
0: Jest Leonard Cohen na
4: może
0: przykład.
4: Wyprodukujemy Mariusza. Może
2: tak. Jeszcze potrzeba byłoby bardzo dobrego nauczyciela bądź nauczycielki. Wolałbym opcję B, która uczyłaby mnie śpiewać.
4: Ale mówić to, potrafisz.
0: To. No właśnie, możesz melodeklamację
4: możesz
0: jakieś.
2: To... No melodeklamacja, okej, okay, tak.
0: Zaczniemy tak. Od First We Take Manhattan, a później będziemy się zastanawiać.
4: Tak się planuje karierę.
3: Są tacy artyści, co tylko mówią do muzyki i mają się dobrze.
2: Podobał mi się Alain Delon. Tu, przepraszam, że taki z najwyższej póły biorę. Alain Delon, który w takiej pięknej francuskiej pieśni Parole, tak? No, nie?
0: A nie, to mówisz teraz.
2: Najpierw to była taka Egipcjanka, tak. A potem Céline Dion.
0: Też się zdarzyło.
2: Ale mówię o tej parole.
0: Dobrze, Mariusz ma jeszcze obowiązki w innym miejscu. My teraz będziemy mu planować karierę, ale posłuchamy Teddy'ego Swimsa najnowszego. Mr. Know It All się nazywa piosenka.

0: Niestety nieistniejący, a genialny zespół Soul Burners w Perka, tylko do usłyszenia prawdopodobnie Call of the Wild wybrzmiało punktualnie o 21:00.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś Aga Burcan i Paweł Radziszewski z duetu Plastik są gośćmi na luzie, a skoro mamy koleżankę z Radia Łódź niegdyś, Agę Burcan, to pomoże nam prezentować prognozę pogody. Właściwie stan aktualny na ten moment to najcieplej jest w tej chwili w Warszawie 23,3 stopnia, najchłodniej w Łebie 11,6, odczuwalna również w Łebie 6 stopni, a 23 bez żadnych po przecinku dodatków, to jest temperatura w Warszawie najwyższa. To jest fantastyczne, że o 21 mamy powyżej 20 stopni. A jak będzie, droga Ago, jutro?
2: Jutro, we wtorek w zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie na ogół duże. Okresami większe przejaśnienia, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Miejscami głównie na północy i zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, Powarnie i Mazury również burze. Prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 15 do
0: 20
2: na północy
0: stopni?
2: Do 20, tak. Och, matko, to będzie chłodniej. Na zachodzie do 28, o tam dobrze. Na południowym wschodzie chłodniej, tylko nad morzem od 10 do 12 stopni. Lubię morze, to tam
0: ja
2: bym
0: też
2: pojechała, tak.
0: No, ty jesteś gorąca dziewczyna,
2: tak,
0: to może i
2: ale
0: 12
2: z gór pochodzę. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, na obszarach podgórskich i w Karpatach miejscami dość silny. To nie moje góry, ale tam zawsze wieje, tak, w porywach do 65 km na godzinę, południowo-zachodni i południowy, tylko na zachodzie i północy z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, wysoko w górach wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
0: I to była prognoza pogody na jutro w wykonaniu Agnieszki Burcan.
3: Plastikowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I Pawła Radziszewskiego, który najpiękniej na świecie potrafi postawić kropkę nad i. A dzisiejsza audycja na luzie odbywa się dzięki Maćkowi Sampolskiemu, który jest wydawcą. Mariusz Dąbrowski już za niespełna, za 7 minut dokładnie, zaprezentuje raport z dróg. Paweł Chodyna audycję realizuje. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Pamiętam, jak premierową była piosenka Joyride zespołu Roxette. Może nie powinienem tego mówić. Hello.

0: Najpopularniejsze wąsy w polskim showbiznesie w 2025 i 2026 roku. Wiktor Dyduła, Pal Licho za nami. 10 minut temu minęła godzina 21. Cały czas piszecie bardzo ładne laurki, które można by było, gdybyśmy wiedzieli, że nie odbije palma, Mariuszowi Dąbrowskiemu cytować. Więc będę tylko mówił to, co dobrego piszecie o zespole Plastic oraz o tym, co się dzieje na drodze. Drogach S8 w stronę Białegostoku w Warszawie. Raczej roboty drogowe, mocno się korkuje. Pozdrawiam, Rafał. Się reinterpretacja? Ciekawie się podpisał słuchacz. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich cierpiących przez S8 w stronę Białegostoku i słuchamy, co jeszcze dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 78 między węzłem Jędrzejów Wschód a węzłem Chmielnik w Lścinie na 207 km. Niestety wciąż utrudnienia trwają na drodze krajowej nr 50 między Sochaczewem a Mszczonowem w Wiskitkach na 2 km, gdzie zderzyły się 3 auta osobowe i obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Krajowa 7, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, w Łomiankach na 348 km, zdarzenie 2 aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany wciąż pozostaje lewy pas w kierunku stolicy. Ruch odbywa się prawym pasem. Wciąż kłopoty na autostradzie A4 na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice w pobliżu 147 km. Tam, przypomnę, doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany został jeden z pasów ruchu w kierunku Wrocławia. S1, odcinek Tychy-Sosnowiec, Mysłowice, 551 km, zderzenie 2 ciężarówek. W tym wypadku jedna osoba została ranna, jezdnia w kierunku Tychów jest zablokowana. Zablokowany jest też lewy pas w kierunku Sosnowca. Stąd wyznaczono objazd ulicami Mysłowic, aby w kierunku Tychów można było jednak jechać. I Krajowa 1, Czechowice, Dziedzice, Bielsko-Biała. 598 km, awaria auta ciągnącego lawetę. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska-Białej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Monika z Łodzi pisze, że to piękny imieninowy prezent, muzyka zespołu Plastic dzisiejszego wieczora w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
3: Dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
4: Pozdrawiamy.
0: Wszystkiego
4: Monikę.
0: Najlepszego. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze przez całą majówkę słucham PRK i właśnie kończę trasę z Biskupina do Teodorówka i serdecznie pozdrawiam cały zespół Plastic i całą redakcję PRK. Byliście bardzo pomocni podczas całej wyprawy. Stefan z Dukli napisał. Bardzo dziękujemy.
2: Mariusz, miło nam bardzo.
0: Do ciebie chyba najbardziej.
2: Uśmiechy. No tak, oczywiście. Tak, oczywiście, biorę wszystko na klatę. Czyli moja kariera już się zaczęła.
0: Przyzwyczajaj się, tak, będziesz musiał radzić sobie z komplementami.
2: W reżyserce już nawet skomponowaliśmy pierwszą zwrotkę.
0: Super.
2: Tak.
0: No, producenci
2: ale
0: gotowi.
2: Będziemy ćwiczyć i dopiero jak przećwiczymy, to wtedy państwu będziemy zawracać.
0: Zbieraj pieniądze, bo tutaj są najlepsi producenci w Polsce, więc ja. Śni mi się, że lata Michał Kisielewski, a za chwilę wracamy do rozmowy z duetem Plastic.

0: Ubiegłotygodniowy gość na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców, Michał Kisielewski, śni mi się, że latam za tobą, ha, ha, ha. 16,5 minuty po godzinie 21, a oni są nadal u nas w studiu. Bardzo dziękuję. Aga Burcan i Paweł Radziszewski, czyli duet Plastik, niezniszczalny. Tak jak w niektórych samochodach w tej chwili plastikowe elementy trwalsze niż te, które są zrobione z metalu i drewna. Czy samochody są dla was ważne w tym sensie, że jak nie tworzycie, jak nie jesteście producentami, jak nie jesteście muzykami, to to są tylko narzędzia, liczbę mnogą stosuję tak, żeby było miło. Paweł, jeżeli jeździsz samochodem, to zwracasz uwagę na to, żeby samochód był jakiś, czy to jest tylko narzędzie do przemieszczania się z punktu A do punktu B?
1: Na pewno zwracam uwagę na to, żeby był jakiś. Bardzo mi się podobają niektóre samochody i tak myślę, że jednak starsze mi się bardziej podobają niż nowsze. Chociaż nowe też mi się niektóre podobają, ale traktuję to jako takie narzędzie. No,
0: a konkretnie i ze starszych na przykład, nie wiem, to są takie starsze, że już nieistniejące marki typu Pontiac?
1: Bardzo mi się podobają samochody z lat 50. amerykańskie.
0: O! To masz dużo wspólnego ze Zbyszkiem Hołdysem, który marzy o tym, żeby mieć skrzydlaka z lat 50.
1: Znaczy ja nie marzę o tym, żeby mieć, no bo to raczej takie marzenie nie do zrealizowania tutaj, w tych realiach. Ale sam design samochodów tych z lat 50. bardzo mi się podobał zawsze i bardzo mi się podoba teraz. Pamiętam, że Chrysler zrobił kiedyś taki samochód chyba 20 parę lat temu, który trochę
0: PT
1: wygląda.
0: Cruisera.
1: Tak, mm-hmm. PT Cruiser, ale to był ponoć bardzo nieudany samochód, tak. Ale z wyglądu mi się bardzo podobał. Mm-hmm. A nowe samochody nowoczesne bardzo mi się podobają oczywiście, no ale no... Nie
0: przesiadłeś
1: ma w tym już...
0: się z diesla na benzynę, czy następny etap to będzie hybryda?
1: Nie wiem, ja nie planuję takich rzeczy, być może.
0: Ale nie masz wstrętu, to nie jest tak jak wielu naszych słuchaczy, którzy jak tylko zaczynamy mówić o elektromobilności czy o hybrydach,
1: znaczy,
0: to nas
1: może
0: tutaj zarzucają.
1: Nie mam wstrętu, ale no, dochodzą do mnie takie sygnały, że jest to ślepy zaułek motoryzacji. Czas pokaże, czy ci, którzy tak twierdzą, mają rację.
0: Trochę pokazują producenci typu Toyota, że to taki ślepy zaułek, który jest bardzo rozległy.
1: Ślepy zaułek, który jest bardzo rozległy. No to jest długi temat, może nie chciałbym w to wchodzić. Nie wiem, jaki będę miał następny samochód. Znaczy, chciałbym, żeby był duży.
0: Okay.
1: Lubię duże samochody.
0: Ja w ogóle mam pytanie jeszcze, Aga, jeżeli możesz, bo ja się zastanawiam cały czas, jak dzielisz tę wielką sympatię, właściwie jesteś zafascynowana Formułą 1
2: tak.
0: I jak dajesz radę bez posiadania prawa jazdy.
2: Prawa jazdy.
0: Żeby nie przekładać tych emocji
2: daję
0: na
2: radę,
0: swoje.
1: To jest bardzo dobre pytanie.
2: Ale to mnie powstrzymuje przed szybką jazdą po prostu.
0: Przed jakąkolwiek nawet
2: przede wszystkim. No, zupełnie to oddzielam chyba, mi się tak wydaje.
0: Nigdy się nie kusiło, żeby móc usiąść za kierownicą.
2: Nie. Ani za symulatorem. Nie, to oglądam po prostu i to mi się podoba bardzo. Natomiast ja uważam, że w życiu muzyka w ogóle, samochód, transport, to jest bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim no, wiele godzin muzycy spędzają w podróży. Wobec tego to się staje w pewnym momencie naprawdę ważne. To, być może słuchacze nie zdają sobie do końca sprawy.
0: Tak? Sprawę. Już mieliśmy nawet ranking busów koncertowych. Tak.
2: Chodzi o to, że ile czasu po prostu jednak jest w podróży w tym zawodzie, bo dojazd na koncerty zajmuje mnóstwo czasu. Jak się jest w trasie, to w zasadzie cały czas się mieszka w tym samochodzie i coś tam...
1: A to jest
2: tam...
1: ciekawy temat, bo tak. Poruszyłeś busy. Chcesz skończyć, Aga?
2: Tak, chcę skończyć właśnie, że zawsze zwracaliśmy na to uwagę, bo w tym większym składzie nie jeździliśmy. Paweł nie był kierowcą. Po prostu zawsze
0: wtedy
2: zwracaliśmy na to uwagę,
0: kierowca.
2: Żeby był zawodowy kierowca, żeby się nami opiekował, żeby był rozsądny, żebyśmy bezpiecznie dojechali, żeby było
0: to
2: po prostu
0: też
2: komfortowo i bezpiecznie.
0: Pawła, ale...
2: Tak, oczywiście, Paweł świetnie jeździ, tu muszę powiedzieć, jako pasażer, że jestem fanką tutaj Pawła.
0: A i dlatego nie masz prawa jazdy.
2: Tutaj. Też, no,
0: to Pablo Paweł tak tłumaczył, że zawsze miał szczęście do dziewczyn, które jeździły tak świetnie
2: jeździ,
0: że się nie opłacało
2: po prostu
0: robić.
2: Nie, wszyscy się czujemy bezpiecznie, jak jedziemy na koncert, że Paweł nas dowiezie.
1: Ale
2: również właśnie z tymi bardzo dla nas byli ważni. I kierowcy, i te samochody to często się stawali przyjaciółmi. Jeszcze wiem, że dzisiaj tam lajkował jeden z panów, który nas zwoził.
1: Wielu artystów polskich z tego co wiem, nie ma prawa jazdy. Wiem, że na przykład Robert Gawliński nie ma, Kaja nie ma, Edyta Górnek nie ma prawa jazdy.
2: Ja po prostu założyłam, że ja mieszkam w Nowym Jorku. Tak. I że mi nie potrzebne.
1: Ale a propos busów jeszcze, to chciałem...
0: Jeżeli chodzi o komunikację, to już jesteśmy bardzo blisko. Nawet myślę, że chyba lepiej niż w Nowym Jorku mamy.
2: Tak. Ja teraz generalnie to nie myślę o tym, żeby robić prawo jazdy, tylko myślę o tym, jak Andrea Kimi Antonelli trzyma presję ogromną, która teraz na niego spadnie po tych trzech wygranych position i wygranych wyścigach, więc jak on to właśnie tak, jak tak rozpoczętą karierę, jak ona się dalej potoczy, co to będzie, jak te porównania do Schumachera, jak to wszystko po prostu.
0: Do innych, tak.
2: Więc
0: Pawle, przerwaliśmy ci.
1: Nie, to są nie, bo to Aga ciekawe, że cię opowiada. Wspomniałeś, że był ranking busów koncertowych, tak?
0: Tak, Sprinter wygrał przed tą Renówką. Tak,
1: to jest ciekawa też taka rzecz, nie wiem, czy sobie słuchacze zdają sprawę z tego, no bo Polska nie jest jakimś wielkim krajem i po Polsce artyści poruszają się głównie w busach koncertowych.
0: Tak.
1: A jeżeli mówimy o artystach, którzy jeżdżą po Europie, czy po całym świecie, czy po Ameryce, to są specjalne przystosowane...
0: Nightlinery tak zwane.
1: Tak, autobusy, w których są miejsca sypialne, telewizor, ubikacja, łazienka.
2: Tam się po prostu mieszka.
1: Tam się po prostu mieszka, jak podróży. Mają do pokonania dziennie trasy wielkości Polski z koncertu na koncert i dalej w drugą stronę, więc no, tak. To trochę inaczej wygląda wtedy.
2: Widzieliśmy taki zabytkowy autobus w Paisley Park, bo byliśmy odwiedzić
0: u Prince'a.
2: Prince'a, tak, tak, u Prince'a byliśmy.
1: Prince też miał taki autobus.
2: Tam stoi tam taki autobus, można.
1: Czy stał wtedy, nie wiem, czy ten. No tak. Raczej
2: myślę,
1: stoi
2: że
1: jeszcze.
2: Stoi.
0: Ja jestem pod wielkim wrażeniem i też często podkreślam w rozmowach z artystami, pod wielkim wrażeniem bycia artystą koncertującym. Dlatego, że...
1: Ciężka praca.
0: Tak, to, że się potrafi poskładać nutki i jeszcze to później zaprezentować, to jest już ogromny walor, to jest coś, co was wyróżnia. Ale jeszcze, mieć świadomość tego, bo zdarzyło mi się podróżować tam z jednym zespołem i przez kilka dni ja sobie zdałem sprawę z tego, jaka to jest strasznie ciężka fizyczna praca.
1: Tak.
0: Bo to chodzi o to, żeby móc zaprezentować się. Oczywiście są żarty typu Spinal Tap, gdzie śmiejemy się z tego, jakie mają być kanapeczki w cateringu dla zespołów, czy że wzmacniacz musi być taki, gitara musi być taka i tak dalej.
1: Ale Hospitality rzeczy, Rider, tak?
0: Tak, to są rzeczy, które są przejaskrawione dlatego, że rzeczywiście w trasie może się zdarzyć tak, że człowiek zaczyna po prostu wariować.
1: Tak, no bo jak się, no bo porównajmy to, człowiek normalnie chodzi do pracy na 8 godzin, 5 dni w tygodniu, a jeżeli artysta jest w trasie zagraniczny, załóżmy w Stanach, przez rok, czy przez ileś i spędza i w busach, i w samolotach, a głównie w busach po prostu codziennie czas pomiędzy koncertami z tymi samymi osobami non-stop, to można naprawdę, tak. Nie powiem brzydko, ale zwariować.
2: Tak, u nas nie było żadnych awantur, raczej jak jeździliśmy w trasy w tym większym składzie, to słuchaliśmy muzyki, pamiętam, tak? Trochę spaliśmy.
1: No filmy można oglądać.
2: Raz się zepsuła klimatyzacja, to się niedobrze skończyło.
1: Jak? To już inny temat.
0: A dało się otworzyć okna, czy to
2: trochę,
0: był taki...
2: Trochę powariowaliśmy.
0: Aha.
2: Ja byłam świadkiem w innych trasach, gdy jeździłam z innymi zespołami.
0: Z współpracami?
2: Na przykład. To już teraz nie powiem, co się działo. Ale faktycznie można zwariować czasami. Oglądając te same twarze chociażby przez ileś tygodni, to można zwariować. Można też oszaleć z nudów.
0: To dyktoryjka za dyktoryjkę. Ja ci powiem, jak Pudel kiedyś, to był koncert w Bydgoszczy. Maleńczuk akurat się przebierał, coś tam robił i Pudel podszedł do mikrofonu i zagrał taki niski, bardzo taki riff, taki czrz, na Les Paulu i powiedział, i właśnie dlatego Jimi Hendrix palił Fendery. To teraz ty. Co tam się stało? Takiego szalonego?
2: Nie mogę powiedzieć.
1: Ja tylko tego powiem, jakbyś nie powiedział. Miał rację, że Les Paul Gibson niższe dźwięki może wydać niż Fender, więc...
2: Tak, ludzie zaczynają jeść różne rzeczy, oglądać, rozmawiać. Gry jakieś są zwariowane, wymyślane. Naprawdę troszkę zaczyna człowiek wariować po iluś
1: to ja opowiem historię, którą opowiadał...
2: Natomiast pamiętam, że bardzo fajną rzeczą, która mi się zdarzyła, to było to, że jeździliśmy z zespołem, w którym perkusista miał totalnego fioła na punkcie Phila Collinsa i obejrzeliśmy chyba wszystkie koncerty Phila Collinsa w tym busie i najpierw myślałam, że zwariuję, a teraz jestem zadowolona.
0: Szczególnie, że już nie musisz tak chodzić na koncerty Fila, który jest chory.
2: Byłam dwa razy.
1: Mnie się przypomniała fajna anegdota, którą opowiedział nam Marek Kościkiewicz, przywołany tutaj kiedyś, jak Demono było w szczycie swojej popularności i to było w czasach, kiedy Kaja śpiewa chórki w Demono, był taki okres.
0: Tak, początek.
1: Niewiele osób o tym wie i pamięta. To Marek opowiadał, że to jest śmieszna historia, więc nie ma jakiegoś hardkoru, więc mogę opowiedzieć, że mieli takie hobby w Demono, że jak mieli przerwę na przykład na jakiś obiad czy na coś, to jak była karta menu, to sobie zmieniali nazwy po prostu. Na przykład były rurki z kretem. Taki jeden z przykładów. Z taką mieli zabawę. No to takie rzeczy się w trasie robi po prostu.
0: Wiecie, kolejna polska wasza piosenka. O la la.
1: To jest ciekawe.
0: O piosence za chwilę. Teraz jej posłuchajmy, a o 21:30 w Radiu Kierowców wiadomości.
2: Ja proponuję, żeby od razu śpiewać.
0: Okej.
2: Okay. Tak.

0: chodzi o libretto, to tutaj się niewiele zmieni, więc kończymy prezentację utworu O La La duetu Plastik, który cały czas jest z nami w studiu. Jest też z nami w studiu Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przez litość już nie powiedziałeś, że adept albo pretendent do szlagieru, tak?
0: Nie, po prostu szykuję takie mocniejsze komplementy.
2: Bomba.
0: Przygotowuję się.
2: Krajowa Jedynka, odcinek Czechowice, Dziedzice, Bielsko-Biała, bez zmian na 598 kilometrze. Tam przypomnę, awaria auta ciągnącego lawetę. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska. S1, odcinek Tychy-Sosnowiec, Mysłowice, 555 ciągnącego lawetę.

0: ciężarówki zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Krajowa 7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki-Warszawa, Łomianki, 348 km. Po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany pozostaje lewy pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się lewym pasem. I droga krajowa numer 50, Sochaczew-Mszczonów w rejonie Wiskitek na drugim kilometrze. Zderzenie trzech aut osobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Dokładnie 24,5 minuty pozostają do godziny 22. Tak szczegółowo podaję, bo nasz jeden z gości, Paweł Radziszewski, jest takim bardzo konkretnym człowiekiem. Zgodzisz się, że granie na gitarze to jest trochę matematyka?
1: Ojej.
0: Ostatnio
1: w moim przypadku nie, bo ja nie? z matmy jestem słaby.
0: Aha.
1: Byłem słaby i będę słaby, więc Aga jest, ja jestem w pewien sposób amatorem, chociaż chodziłem do szkoły muzycznej dość krótko, ale uczyłem się grać sam na wszystkim, co tam gram.
0: No ale musisz cały czas liczyć te...
1: No nie, bo to jednak improwizacja...
0: No dobra, to nie.
1: Nie jest
2: to
1: nie.
2: A... Muzyka to matematyka.
1: Muzyka, można muzykę zapisać wzorem, ale to...
2: Ten sam obszar w mózgu słyszałam.
1: Dzisiaj taki przełom jakiś we mnie nastąpił, bo nie wiem dlaczego. Naszło mnie rano, żeby sobie przesłuchać, byłem na siłowni, żeby przesłuchać sobie płytę Love Over Gold zespołu Dire Straits, której dawno nie słuchałem, a bardzo lubię. I sobie przeanalizowałem dzięki temu, że mamy nowoczesną technologię.

0: technologię z ChatGPT, więc sobie go popytałem tam, jak ta płyta była nagrywana, bo takie rzeczy mnie interesują technologicznie, tam jest taka piosenka Telegraph Road. Ja się zawsze zastanawiałem, jak Nofer, jakim on jest geniuszem, że on tą piosenkę tak napisał, bo ona się składa z wielu części i okazało się, że to jest geniuszem dalej, ale że to były nagrane w studiu w Nowym Jorku po prostu improwizacje. I z tych improwizacji na analogowej taśmie po prostu poskładali piosenkę.
1: Jak się domyślasz, Paweł więc umniejszył swoje wykształcenie muzyczne, a nie powiedział, od kogo uczył się grać na gitarze, więc chyba usłyszeliśmy, że to od Noflera.
0: Mark był moim idolem.
1: To był jeden
0: z
1: tych nauczycieli.
0: Znaczy nie takich osobistych. Tylko, no,
2: nie bezpośrednio.
1: Tak, no, ale wiadomo, to naprawdę dużo się można nauczyć, podpatrując mistrzów.
2: No tak.
0: Tak.
2: A palcami też ci się zdarza, a Nofler to przecież...
0: Tak, ja bardzo dużo palcami rzeczy grałem, byłem wpatrzony w tego pana i wiele razy i nagrywałem i używałem nie kostki, tylko...
2: I nie piórka.
0: I nie piórka, tylko dziwnie to zabrzmi palców. Dograłem na gitarze.
2: No, ale ci,
0: prawej ręki oczywiście.
2: Mniej więcej
0: no.
2: Tak, się znają na muzyce, to wiedzą, że zwykle raczej się tego nie robi palcami. Tej drugiej ręki. Zanim powiesz o Olala, bo też wiem, że masz dykteryjkę z tym związaną, czy też historię, po prostu historię, informację, to chciałbym, żebyśmy wyjaśnili, bo mamy jedną taką rzecz, którą ja traktuję jako zaległą. Wspomnieliśmy, że Aga mogła powiedzieć coś o Pudelsach, ale nie powiedziała. A w jakich okolicznościach ty się w ogóle w Pudelsach znalazłaś?
1: W Pudelsach się znalazłam w taki sposób, że śpiewałam na festiwalu w Krakowie, to było muzyki studenckiej. I tam występowało bardzo dużo artystów, między innymi Maciej Maleńczuk, który po prostu podszedł do mnie po koncercie i zaproponował, czy nie nagrałabym tych partii chórków na płycie Wolność Słowa.
2: Czyli 2001, gdzieś tak, drugi
1: to
2: rok.
1: Już pamiętam, że graliśmy pierwszy koncert w 2003. I chyba tak, tak. Tak. Tak. I po prostu to tak poszło. Dostałam materiał, nagrałam, potem razem z koleżanką wykonywałyśmy to na żywo i to była naprawdę fajna przygoda. Muszę przyznać, że...
2: Bardzo dobre kompozycje. To, Wolność Słowa to był bardzo duży sukces też taki komercyjny. I
0: jak znacie piosenkę Mudialero, to Aga tam śpiewa chórki.
1: No właśnie chciałam to powiedzieć, że to po latach robi wrażenie, gdy ja mówię, że jestem tym głosem z Mudialero, bo nikt mnie o to nie podejrzewa. To ja byłam, tak.
2: To cudnie.
1: 4 za 1.
0: To był niezły hicior wtedy, naprawdę.
2: Tak, no zdecydowanie. Niestety...
1: Świetna zabawa,
2: piosenka,
1: naprawdę.
2: Piosenka bardzo prawdziwa.
0: Tak.
2: Prorocza. Można powiedzieć.
1: Nie tylko, tam było więcej
2: było,
1: utworów,
2: tak,
1: które...
2: Polityczne takie...
1: Sprawiły, że się zaczęłam...
2: tego czasu.
1: Tak, ja się, w ogóle w repertuarze Pudelsów są utwory, które bardzo ciekawie opowiadają prawdę o naszej branży na przykład.
2: A też. A duety tam są.
1: Tak,
2: a,
1: tak. Lubię na przykład, często słucham piosenki Jestem Sam albo Emerytem Party i myślę o tym, że widzę te obrazy po prostu z tych
2: tylko
1: tekstów.
2: Maciek to sobie wyśpiewał. No dobrze. Piosenka Olala. Słyszeliśmy ją przed serwisem, przed 21.30. Nieprzesadnie opatrzona słowem.
1: Tam jeszcze jedno o jest, nie?
0: Aha. Wszystko było zamierzone. To jest ciekawe, bo w tym czasie, kiedy my produkowaliśmy naszą pierwszą płytę właśnie i produkowaliśmy ją chyba 3 lata, ponieważ nikt nam nie chciał jej wydać, to w międzyczasie wymyśliliśmy taki projekt, który nigdy nie
1: ujrzał światła dziennego.
0: Nie ujrzał światła dziennego i wymyśliliśmy coś takiego, że chcieliśmy zrobić, bo ja się wtedy zafascynowałem, był taki zespół włoski Montefiori Cocktail. To było takie Easy Listen. Nawet byliśmy na ich koncercie i wymyśliliśmy sobie, że zrobimy taki projekt z polskimi piosenkami w tym klimacie.
1: Chłopaki mają dzisiaj urodziny.
0: Tak. I że zaprosimy dużo polskich różnych artystów, którzy zaśpiewają w tym projekcie i część nam się udało zaprosić i nagraliśmy ich. Między innymi Kazika Staszewskiego pamiętam.
1: Maćka też.
0: Maćka Maleńczuka i były różne inne plany. I ta piosenka była do tego projektu, do tej płyty. I w związku z tym, że z różnych powodów ten projekt nie ujrzał światła dziennego, już nie będziemy wchodzili dlaczego, bo to zamierzchłe czasy, to ja wtedy wpadłem na taki pomysł, żeby tę jedną piosenkę, która była Agi kompozycją, nie była coverem, bo to miały być covery na tej płycie, żeby wykorzystać ją i tę piosenkę na naszą płytę, a też chcieliśmy taki suspens zrobić, bo my mieliśmy prawie całą płytę po angielsku. Tutaj nie wiadomo, w jakim jest języku ta piosenka, olala, ani w polskim, ani w angielskim, tylko no, takim wymyślonym. Więc udało mi się Agę namówić i nie jestem przekonany, czy Aga jest z tego powodu zadowolona do tej pory, że tak się stało.
2: Może ustalmy to.
0: Ale mleko się wylało 20 lat temu.
1: Są różne zdania na różne tematy. Na przykład jedną z rzeczy, które zwracam do twojego pytania sprzed wielu godzin, dlaczego my ciągle coś jeszcze robimy?
2: Bo to nie był zarzut, ja się po prostu napawam tym.
1: Czekaj, to jest fajny też powód. Cały czas o tym myślę i to jest takie słodko-gorzkie. Wiele osób uważa, że pierwsza płyta była naszą najlepszą płytą, więc próbujemy przebić cały czas tę sytuację. Są też właśnie osoby, które uważają, że ta piosenka w ogóle nie pasuje do tej płyty.
0: A ja ją bardzo
2: lubię. Na każdej płycie jest taka wasza piosenka,
1: ponieważ
2: która nie pasuje.
1: Tak, i jest nawet więcej. Są piosenek, które nie pasują. No tak,
0: ale więc... ja to jako zaletę tutaj...
1: Ja uważam, że to jest coś zabawnego po prostu. To wywołuje uśmiech na naszych twarzach. To
0: znaczy ja mam jeszcze jeden
1: sprawa.
0: Argument. Dlaczego zespół Plastic jest takim zespołem, a nie innym? I dlaczego gra taką, a nie inną muzykę?
2: I robi to już od 23 lat.
0: Tak. Słuchając Agi, to wiadomo, cały czas się śmieje i tak dalej, i tak dalej. Polacy nie lubią wesołych piosenek. Polacy lubią smutne piosenki.
2: To się troszeczkę zmienia, ale jest...
0: Ja bym dyskutował z tym.
1: My nad tym właśnie pracujemy. To jest, są syzyfowe prace. Naprawdę ciężko pracujemy nad tym naszym wizerunkiem wesołego zespołu, a potem przychodzą takie piosenki...
2: Ja pamiętam, Paweł, że ty masz dokończyć.
1: Jak Long Way Home, które są bardzo smutne i które się nagle okazuje, że się bardzo podobają. Więc nie wiadomo, czy my powinniśmy tak... Dajcie nam znać tam na social mediach, czy mamy śpiewać wesołe, czy smutne piosenki, bo my nie wiemy jeszcze.
0: Znaczy ja mam jeszcze taki inny problem.
1: Po tylu latach.
0: Może powiem rzecz niepopularną bardzo, że wielu artystów nie ma dystansu do siebie, że tak powiem. I ja nad tym ubolewam bardzo. Wielu polskich artystów, ale zagranicznych też nie ma dystansu do siebie. Ja chciałbym bardzo, żebyśmy byli postrzegani jako artyści, którzy mają do siebie dystans. I wydaje mi się, że
2: no
0: mamy.
2: Dzisiaj to pokazaliście niejednokrotnie. Już
0: dziękuję.
2: Wielu
0: miło.
2: By wyszło trzaskanie z drzwiami, słysząc niektóre pytania. Także...
1: Być może powinniśmy uznać utwór o Lala i za po prostu dowcip.
0: Taki z przymrużeniem oka. Naprawdę. Okay. Taki był zamysł tego, żeby znalazł się na naszej płycie. Ja ten utwór bardzo lubię do tej pory, naprawdę.
2: I dlatego też się pojawił u nas, a ja jako
1: się na winylu.
2: Fan... No właśnie, chciałem powiedzieć, żebyśmy zamknęli nasze spotkanie dzisiejsze jakimiś konkretami. To znaczy tak, czy wy wiecie, jak będzie się nazywała nowa płyta? Czy to jest za wcześnie, żeby...
0: Nie, my jeszcze nie myślimy o nowej płycie, myślimy o singlach.
2: Już mówi... Aha, no dobra.
1: Myślimy... Nie, na razie jesteśmy w...
0: Nie, bo dobra, twoje pytanie jeszcze wynika z czasów, w których my kiedyś żyliśmy wszyscy, że artyści planowali płyty. Teraz praktycznie żaden artysta, większość artystów nie planuje płyt, tylko planuje single, które może później się znajdą na płycie. Okay. Więc my na razie myślimy o singlach.
2: Dobrze, to kiedy będzie pierwszy premierowy singiel Plastiku?
0: W zeszłym roku powiedzieliśmy, że będzie w zeszłym roku. Że będzie w zeszłym. Ale to już Aga się musi powiedzieć. Ja bym bardzo chciał, bo naprawdę mamy piosenki jakieś, które kończymy, że za Agę może powiem. Ja bardzo bym chciał, żeby to było w tym roku.
1: Myślę, że to się uda, ale najpierw zajmujemy się naszą rocznicą. Nie chcemy tej rocznicy tutaj mieszać.
2: No i to była więc druga część pytania.
1: Pojawią się też materiały, które się nie ukazały na przykład w streamingach, a które są na remiksy, wersje singlowe utworów. Trochę ten winyl też będzie inaczej wyglądał niż CD ze względu na to, że są jakieś wymogi techniczne co do winyla, ograniczenie czasowe i tak dalej. Więc to będzie ta sama płyta, ale nie w całości.
0: Można, ale po co?
1: Na przykład teraz umieszczamy często piosenki z pierwszej płyty, które musimy po prostu przeprosić, bo się nie zmieściły, więc przepraszamy piosenki w tej chwili. Tak to
0: ale zawsze będzie można naszą pierwszą płytę na CD jako biały kruk sobie poszukać gdzieś na serwisach aukcyjnych.
1: Tak.
0: Za niemałe pieniążki już widziałem czasami, ale
1: chciałam coś obiecać, że będzie dużo też materiałów, bo bardzo świat się zmienił od tamtego czasu. Nie było streamingów, nie było różnych mediów społecznościowych.
0: To był inny świat,
1: byliśmy królami tak. MySpace'a, nie było Facebooka, nie było Instagramu. Więc tutaj dużo takich rzeczy, które wtedy się działy, pojawią się znowu przy okazji rocznicy, żeby wszyscy mogli powspominać. Bardzo przepraszamy naszych fanów, że się poczuli staro i usłyszeli, że to było 20 lat temu. No niestety, nic z tym nie zrobimy.
2: Dzisiejsi 40-latkowie tak jak 20-latkowie w czasach 40-latka.
1: Dokładnie, nie martwcie się, no jakoś to przeżyjemy wszyscy, po
2: pewnie.
1: Prostu.
2: A słuchajcie, czy będzie was można spotkać gdzieś na żywo, no bo jesteście bardzo zapracowani, siedzicie po tych studiach, nagrywacie cały czas.
0: Mamy taki pomysł i plan, nad którym już pracujemy, żeśmy wspominali, że być może zagramy właśnie w składzie większym, tak jak graliśmy na początku, czyli 20 lat temu. Chcielibyśmy tę płytę...
1: Ale koncert miałby wyglądać tak, że gramy pierwszą płytę.
0: Właśnie chciałem to powiedzieć,
1: na tym polega ta różnica.
0: Plan jest taki, że chcemy zagrać wspaniały. Dokładnie to, zawsze tak było u nas, więc tak. Do tego się trzeba przyzwyczaić. Chcemy tę pierwszą płytę, wiem, że to się dzieje już od wielu lat, że artyści to robią, żeby zagrać całą płytę od początku do końca i wydaje nam się, że to się uda, ale jeszcze szczegółów nie możemy zdradzić, bo jeszcze nad tym pracujemy.
2: Będziemy informować słuchaczki i słuchaczów, słuchaczki i słuchaczy Radia Kierowców, jak już będą konkrety. Winyl 20 czerwca, tak? Dobrze pamiętam?
0: 12 czerwca.
2: To będzie Plastik. A teraz u nas na zakończenie naszego spotkania z Agą Burcan i Pawłem Radziszewskim I Want You. Bo musicie mieć świadomość tego, że jesteście pożądanymi artystami.
0: To jest też nasza ulubiona piosenka chyba, nie?
1: I chyba największy nasz hit.
2: Że możemy nią zakończyć spotkanie z duetem Plastik. Bardzo serdecznie wam dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy.

0: No i teraz już wszyscy pamiętają ten utwór, jak pojawiał się w telewizji. I Want You, Plastic. Już 9 minut przed godziną 22 jesteśmy, ale to cały czas na luzie i cały czas PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż są problemy na drodze krajowej nr 50 na odcinku Sochaczew-Mszczonów w rejonie Wiski, tak na drugim kilometrze, gdzie po zdarzeniu trzech autosobowych obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Krajowa 16, mrągowo Orzysz-Mikołajki, 227 km. Jeszcze mogą być utrudnienia po zdarzeniu drogowym. Autostrada A4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pieczykowice. W pobliżu 147 km awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia, ruch lewym pasem. S1, odcinek Tychy-Sosnowiec, Mysłowice, 551 km, zdarzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna. Jezdnia w kierunku Tychu zablokowana, zablokowany jest też lewy pas w kierunku Sosnowca. Wyznaczono objazd ulicami Mysłowic, aby dojechać w kierunku Tychów. I Krajowa 1, odcinek Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, 598 km, awaria auta ciągnącego lawety, zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska. I S8 w Warszawie, od koła, od Bemowa po koło, kłopoty dla jadących w stronę Białegostoku.
0: Bardzo dziękujemy za ten raport. Ostatni w wykonaniu Mariusza Dąbrowskiego dzisiaj w PRK w Polskim Radiu Kierowców, ale już nie mogę się doczekać kolejnych. Jutro słyszymy się od godziny 18, więc rozumiem, Mariusz, że będziesz i...
2: Niezawodnie.
0: Bardzo, bardzo się cieszę. Tak samo jak bardzo się cieszę, że dzisiaj bardzo aktywnie uczestniczyliście w Na Luzie. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy wygrali płyty duetu Plastic. Oczywiście ukłony i podziękowania dla Agi Burcan i Pawła Radziszewskiego z duetu Plastic, którzy do samego końca dzisiejszej audycji z nami byli. Maciek Sampolski dbał o to, żeby dobrze się tutaj czuli i żeby wszystko było idealnie uporządkowane w audycji. Paweł Chodyna realizował program. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Do usłyszenia. Do jutra.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
5: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
3: To była reklama.

Du hast mich. Du hast mich.

0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochanym.

zawsze rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę.